0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

a żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bóg?

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
3: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
2: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
3: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
2: A papierologia?
3: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
2: Serio? To dawaj kontakt.
3: Promień Energii 530 944 444.
4: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoborz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
5: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź NT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu szkieletowego? NT Tarasy. Znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. NT Tarasy. Ulica Żabia 15 w Łomży.
6: Wielkie

0: Tylko loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: I po reklamie.

0: Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. 2 miliony złotych dofinansowania na Park Jakuba Wagi. Unijne dofinansowanie przyznał Łomży Zarząd Województwa Podlaskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Mieszkańcy Łomży doczekają się rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Nasze miasto dostało dofinansowanie. No właśnie w jakiej wysokości?
3: Bardzo dobra wiadomość, kolejne dofinansowanie dla miasta Łomża. Długo oczekiwana rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie Parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną, a potwierdzeniem tego jest otrzymaniem dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 700 000 zł, z czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 miliony złotych. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem. Metamorfozę przejdzie również mała architektura, w tym nowe łapki i kosze na śmieci. Kluczowym elementem modernizacji będzie wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oświetlenia oraz sieć kamer monitoringu miejskiego, co zapewni komfort spacerowiczym

0: porze. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić warunki środowiskowe. Odnowiony park wzmocni miasto w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, stając się też bezpieczną przestrzenią do integracji i odpoczynku. Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi.
1: Kiedy zostanie ogłoszony przetarg i kiedy mogłyby ruszyć już te prace?
0: W połowie lipca zostanie ogłoszony przetarg. Miejmy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę i oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
1: Jeszcze chciałabym zapytać o Park Ludowy, bo tutaj też się staraliście o dofinansowanie. No właśnie, kiedy możemy się spodziewać jakiejkolwiek decyzji?
0: Wniosek, jeżeli chodzi o Park Ludowy, jest jeszcze na etapie weryfikacji. Czekamy na informacje w zakresie dofinansowania na ten park.
2: SK Łomża.
3: Przetarg na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży wydłużone do 23 czerwca. To z powodu dużej liczby zapytań od potencjalnych wykonawców, a to inwestycja wyczekiwana od lat.
4: To jest inwestycja, która zmieni bardzo mocno strukturę, tak jak będziemy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, treningi, pozwoli w takich godnych warunkach prowadzić lekcje.
3: Mówił dyrektor Marcin Piotrowski. Najpierw sekcja wodno-nurkowa, a teraz specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Łomżyńscy strażacy świętowali 40-lecie grupy. Głównym zadaniem grupy liczącej 18 ratowników jest poszukiwanie osób zaginionych pod wodą na terenie kilku powiatów. Mówi Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
5: Na pewno upór i zaangażowanie kilku strażaków pozwoliło w 1986 roku utworzyć najpierw sekcję wodno-nurkową, która z czasem właśnie ewoluowała w specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Obecnie mamy grupę na poziomie A. Mamy wyszkolonych 18 nurków, w tym 6 kierujących pracami podwodnymi. Dysponujemy pojazdem lekkim ratownictwa wodnego. Tak naprawdę to 3 jeszcze łodziami, 2 lekkimi i 3 taką na 6 osób, którą bardziej do powodzi wykorzystujemy.
3: Mówi pierwszy dowódca grupy, Józef Baranowski.
6: Zaczęło się od tego, że tworzyliśmy na początku sekcję. To nie była grupa, tylko to była taka sekcja, a jeszcze wcześniej to była po prostu taka luźna organizacja kilku zapaleńców, którzy postanowili na sportowo uprawiać ten taki fajny sport jak nurkowanie. Ale potem w trakcie, z upływem czasu po prostu zaczęliśmy już dokonywać takich różnych akcji, które podchodziły pod zakres czynności i stworzona została formalnie już taka grupa wodno-nurkowa, która weszła potem do odwodu operacyjnego województwa podlaskiego i działaliśmy już w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jako taka zorganizowana grupa specjalistyczna w tym zakresie. Technika poszła diametralnie do góry, po prostu na początku mieliśmy sprzęt bardzo taki archaiczny, wręcz trzeba było postarać się, żeby umieć z niego korzystać, stwarzał nawet momentami zagrożenie. A potem sukcesywnie sprzęt stawał się coraz lepszy. Nasze po prostu jakby dokonania też powodowały to, że warto było inwestować w sprzęt, w ludzi i dzięki temu na dzień dzisiejszy ta sytuacja wygląda taka, że jest sprzęt nowoczesny, który powoduje, że w takich komfortowych bardziej warunkach dokonywane są różne akcje, ćwiczenia, tego typu sprawy. Józef Baranowski, stopień jestem obecnie już emerytem, a odchodziłem z Państwowej Straży Pożarnej stopień kapitana.
3: Mówi zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Kamil Cieślikiewicz.
7: Ogólnie w całej Polsce specjalistyczne grupy ratownictwa wodonurkowego są właściwie jako takie struktury cywilne, można powiedzieć, jako funkcjonariusze, ale nie wojsko, to Straż Pożarna i te grupy wykonują zadania pod wodą wszelakie. Rejon Łomży, jeżeli chodzi o działania grupy wodonurkowej, to głównie są rzeki, rzeka Narew, Pisa, Biebrza. Do tego dochodzą jakieś stawy, jakieś tam, prawda, glinianki. To w tym rejonie i na takich akwenach działamy głównie. Generalnie zawód strażaka jest na pewno niebezpieczny, a jeszcze strażak nurek jest taką funkcją, w której to niebezpieczeństwo jest może trochę większe, a na pewno obciążenie psychiczne jest większe. To są trudne akcje z różnych względów. Jest wiele czynników, które wpływa na to, że akcja nurkowa jest trudna. Na pewno emocje tam są duże, bo na ogół jest tak, że osoba, która utonęła, to na brzegu są jej bliscy. Czy to rodzina, czy to koledzy.

0: właśnie fajnie się bawili nad wodą, tak? Nagle jakby zabawa fajna kończy się, przerywa się dramatem i jest po prostu konsternacja. Tak, to są ciężkie takie, jeżeli chodzi o ten aspekt psychiczny, to są ciężkie zdarzenia. Starszy kapitan Kamil Cieślikiewicz.
1: Mówi Dariusz Łukaszewicz, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: W Państwowej Straży Pożarnej bardzo istotną rolę specjalistyczne grupy ratownicze odgrywają. Jest ich kilkadziesiąt na terenie województwa i to są nie tylko grupy wodno-nurkowe, ale również zajmujące się ratownictwem na poziomie specjalistycznym w innych dziedzinach ratowniczych. Natomiast na terenie województwa podlaskiego, z uwagi na charakter tego województwa, na walory przyrodnicze, na zagrożenia związane z ilością akwenów wodnych, właśnie te grupy są bardzo istotne, grupy wodno-nurkowe, i dlatego jest ich kilka na terenie województwa, rozmieszczone właśnie tam, gdzie znajdują się takie zbiorniki i akweny wodne, tak żeby w przypadku powstania zdarzeń na obszarach wodnych, czy też właśnie pod wodą, my jako Państwowa Straż Pożarna, żebyśmy mogli jak najszybciej dotrzeć w te rejony, gdzie ludzie potrzebują pomocy, i właśnie udzielić takiej pomocy. Oprócz i właśnie grupa specjalistyczna, grupa wodno-nurkowa z Łomży zabezpiecza nie tylko teren powiatu łomżyńskiego, ale również okoliczne powiaty. Jeżeli trzeba, wchodzi ona również w skład centralnego odwodu operacyjnego i jest dysponowana poza teren województwa, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
1: Spektakle konkursowe, przedstawienia plenerowe i inne wydarzenia towarzyszące. Już w czwartek w Łomży rozpocznie się kilkudniowa uczta teatralna. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Tegoroczna myśl przewodnia festiwalu to teatr Mosty Porozumienia. O szczegółach wydarzenia mówią dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży Jarosław Antoniuk i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: To dla nas jest ogromne szczęście, że organizujemy w naszym mieście festiwal, że ten festiwal z roku na rok jest inny, że z roku na rok on ewoluuje, że przyjeżdżają nowe zespoły. Jak również bardzo się cieszę, że festiwal to więcej niż prezentacja spektakli, ale to również bardzo ważne spotkanie w naszej przestrzeni miejskiej twórców, artystów, teatrów, widzów. Na pewno festiwal ma bardzo ważną taką rolę integrującą mieszkańców miasta, dlatego że oprócz konkursu również i odbywają się imprezy pozakonkursowe w ramach festiwalu Moje Miasto. Jak co roku festiwal wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku pani minister objęła honorowym patronatem nasz festiwal. Również pan prezydent objął patronatem festiwal, jak również i marszałek województwa podlaskiego, pan Łukasz Plechorem, jest również honorowym patronem festiwalu. Dodatkowo wspierają nas również instytucje samorządowe, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Łomża, więc no, to jest naprawdę bardzo fajnie, że możemy jakoś tak pozyskać nie tylko sponsorów, nie tylko partnerów, ale również i władze, które są teatrowi bardzo, bardzo przyjazne. Generalnie mogę powiedzieć, że festiwal sam w sobie jest prawie, że samowystarczalny i samofinansujący się, dlatego że pozyskujemy środki finansowe od naszych partnerów, przede wszystkim z Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Łomży, jak również i sponsorów. To jest bardzo ważne, dlatego że budżet festiwalu no, nie jest akurat już mały, on z roku na rok rośnie, dlatego że tych zespołów, które zapraszamy, jest coraz więcej. W tym roku w konkursie głównym wystąpi 12 teatrów wyłonionych, a może bardziej może nie wyłonionych, zaproszonych z ponad 300 zgłoszeń, które wpłynęły z całego świata. Było niemożliwością, żeby dokonać obiektywnej selekcji, dlatego że musiałby przy festiwalu pracować kilkanaście osób. Więc na pewno ten wybór jest takim trochę wyborem i subiektywnym. Natomiast starałem się zaprosić te zespoły, które wcześniej w Łomży nie były, a więc są po raz pierwszy wszystkie teatry konkursowe zagraniczne, poza jednym teatrem Lischen z Brna, z Czech. Może Państwo pamiętacie to przedstawienie. Chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć, bo to był Putin na nartach, spektakl niezmiernie wizjonerski, który jakby przewidział to, co nastąpi na świecie, to co nastąpi w Europie. To stało się wiele lat temu. O tym mogę też rozmawiać i myślę, że przy okazji festiwalu o tym będziemy też rozmawiać z tym teatrem. Oprócz teatrów zagranicznych zaprosiliśmy również do konkursu zespoły polskie ze znanych ośrodków teatralnych z Polski. Będą to wyselekcjonowane, świetne przedstawienia. No i to, co chyba najbardziej lubią mieszkańcy naszego miasta, od małego dziecka do dorosłego, a więc te wszystkie spektakle, które proponujemy w przestrzeniach miejskich. A tych przestrzeni miejskich w tym roku jest kilka, bo jest i ulica Długa, i Stary Rynek, i Błonia po raz pierwszy, więc festiwal rozprzestrzenia się. Ja się bardzo cieszę, że on wychodzi, że jest bardzo blisko, że jest na wyciągnięcie ręki widza i że te spektakle są bardzo inkluzywne. One są rzeczywiście różne. Nie jest naszą aspiracją budowanie festiwalu ulicznego, artystycznego, natomiast on ma nur taki ludyczno-artystyczny, bo Teatr Asocjacji z Poznania Piotra Teklaka pokaże genialny spektakl, który pokazywany jest na festiwalu Malta. Natomiast no, w Łomży ten teatr po raz pierwszy się zaprezentuje, ale będą małe, kameralne spektakle. Ale również też taka miła niespodzianka dla naszych widzów, że w tym nurcie ulicznym wystąpią dwa teatry zagraniczne. To będzie teatr z Kanady. Tak jak w zeszłym roku Włoch pobił serce mieszkańców, pamięta pan prezydent katastrofę Klauna, tak mam nadzieję, że w tym roku Pierik też tutaj będzie taką postacią uwielbianą przez publiczność. I z kolei ostatniego dnia festiwalu znakomity teatr, naprawdę fantastyczny zespół z Holandii, Stilt Life Theatre, zaprezentuje dwa spektakle. Jeden spektakl zaprezentuje w Parku Jana Pawła II, a z kolei później na zakończenie festiwalu już na Starym Rynku. Więc tych wydarzeń festiwalowych jest rzeczywiście bardzo dużo. Również chciałbym powiedzieć, że festiwal to olbrzymie zadanie logistyczne dla naszego teatru, dlatego że teatr, przygotowując festiwal, pracuje symultanicznie. Gramy, bardzo dużo gramy, są premiery, są wznowienia, a przygotowanie festiwalu to bardzo często odbywa się poza naszymi godzinami pracy, dlatego że grupa osób jest bardzo w to zaangażowana i w samą promocję festiwalu, jak również i w przygotowanie tego wydarzenia. Więc czekamy z niecierpliwością na takie oficjalne już otwarcie. Staramy się podchodzić też do festiwalu w sposób taki bardzo romantyczny, dlatego że to musi być taka bardzo pozytywna energia. To nie może być z kolei, że my to wszystko wiemy, że to już było. Nie, absolutnie. Musi być pewien power z naszej strony i radość tworzenia. No, staram się zarażać tym swoich też pracowników, ze wzajemnością, dlatego że pracownicy mnie też tym zarażają, bo bez jednak takiego współdziałania, bez ekipy trudno jest cokolwiek

0: robić. Ten festiwal nasz ma fantastyczną opinię nie tylko w kraju, ale również i poza granicami. Tutaj oczekuję gości i na otwarciu, i na zakończeniu z Ministerstwa Kultury, Samorządu Województwa Podlaskiego. Sporo gości też przyjedzie zobaczyć spektakle, czy to na jeden dzień, czy na dwa dni. Mam nadzieję, że Łomża będzie takim świętem teatru. Może jeszcze o samej idei, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że w każdym roku staram się, żeby naszemu festiwalowi przyświecała pewna myśl przewodnia. W tym roku jest to Teatr Nosty Porozumienia i to hasło, czy ta formuła ma w tym roku rzeczywiście bardzo takie szerokie znaczenie, dlatego że żyjemy w świecie, w którym coraz więcej jest w ogóle podziałów między ludźmi, podziałów między krajami, a teatr jest takim medium, które może być również scalającym. To, co mówię, to jest bardzo idealistyczne, natomiast ludzie sztuki na pewno mogą zjednywać, ewentualnie pokazać ten świat, który chcemy, żeby tak wyglądał. I nawet w tym roku miałem taki pomysł, co nie do końca mi się udało, żeby do konkursu głównego zaprosić zupełnie zwaśnione jakby strony, żeby sztuka nas połączyła. To jest ten mój idealizm. Zresztą jako człowiek też tak bardzo często funkcjonuję. Lubię wyzwania. Natomiast względy polityczne i pewne sympatie, no, okazało się, że nie mogę swojego jakby pomysłu zrealizować, że na naszym festiwalu będzie teatr i z Palestyny, i z Izraela, i z Gruzji, i jeszcze z innego kraju. Ja nie mówię o teatrach ze wschodu, natomiast tutaj bywają przecież teatry, które są zwaśnione i bardzo często ci ludzie ze sobą rozmawiają. Były sytuacje, że ci ludzie, twórcy, oni się ze sobą nawet zaprzyjaźniali. Myślę, że to jest też ta idea festiwalu, że to nie tylko spektakle, ale to również spotkanie ludzi, bo ta sztuka rzeczywiście jednak jednoczy ludzi, jednoczy narody, jednoczy kultury i myślę, że bądźmy poza podziałami.
1: Drodzy mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu, Łomża ma szczęście. Ma szczęście, bo ma teatr, który organizuje wydarzenie o randze światowej. To od tylu lat mamy możliwość podziwiać teatry z całego świata. Ta najwyższa światowa kultura dociera do naszego miasta. Ja się niezwykle cieszę z tego, że nasz teatr, który jest głównym organizatorem festiwalu w Walizce, robi to bardzo profesjonalnie. Od tylu lat mam to przyjemność uczestniczyć w spektaklach, odczuwać te niezwykle emocje, które niesie ze sobą teatr i też wspierać to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. 39. edycja, za rok jubileuszowa edycja. To pokazuje, jak festiwal bardzo mocno związany jest z historią naszego miasta.

0: przynajmniej udzielić odpowiedzi na bardzo trudne tematy, a przedstawienia, które odbywają się w ramach festiwalu, w szczególności oczywiście te festiwale dla dorosłych, są to spektakle, które może czasami trudno zrozumieć, nad którymi trzeba trochę głębiej się zastanowić, ale dzięki temu my, mieszkańcy Łomży, mamy możliwość też szerszego przemyślenia pewnych spraw i myślę, że to też świadczy o tym, że ta nasza publiczność, łomżyńska publiczność, jest przygotowana na to, żeby tę sztukę właśnie na tym najwyższym światowym poziomie przyjmować i też wchłaniać te przesłanie, które niesie ze sobą spektakl. Ja gratuluję panu dyrektorowi i całemu zespołowi, bo ten dobór tych spektakli jest zawsze na najwyższym poziomie. Staram się zawsze też w większości tych spektakli uczestniczyć, jeżeli mi czas na to pozwala. Doceniam te spektakle, które doceniają i mieszkańcy, o których wspomniał pan dyrektor, czyli spektakle plenerowe. Często spektakle właśnie dla całych rodzin. Bardzo też miło, że te spektakle, niektóre są dedykowane tylko dla dzieci, bo też obserwowałem w latach poprzednich, jak dużo radość, dużo takiej pozytywnej energii ci artyści, którzy przyjeżdżają do Łomży, dostarczają naszym najmłodszym. A te spektakle z tej scenerii często zgrozy, tak, w zależności o jakim spektaklu mówimy, ale z ogromnymi, można powiedzieć, oprócz artystycznych tych doznań, no to też wiadomo, scenografia, no to jest ogromne przedsięwzięcie i mam nadzieję, że ten festiwal również dostarczy naszym mieszkańcom niezapomnianych przeżyć i te spektakle będziemy wspominać też po latach. Serdecznie państwa zapraszam na spektakle, które są w ramach festiwalu i tutaj pan dyrektor zapewnie o tym też jeszcze powie, bo też rozmawialiśmy, w tym roku są wejściówki bezpłatne na spektakle, które są w przestrzeni zamkniętej, czyli w teatrze, w hali kultury, a oczywiście wszelkie inne spektakle w plenerze są tutaj bez żadnych wejściówek dla wszystkich.
1: Festiwal zazwyczaj był organizowany na przełomie maja i czerwca, bądź na początku czerwca. Natomiast w mieście nagromadziło się tyle imprez i tyle wydarzeń kulturalnych, że okazuje się, że chyba nie mamy aż tylu odbiorców. Za dużo, naprawdę jest za dużo. Poza tym logistycznie byśmy sobie nie poradzili, dlatego że w Łomży mamy jeden duży hotel, a drugi mniejszy hotel i też jest problem z bazą noclegową. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na festiwal w nieco późniejszym terminie. To jest po raz pierwszy, może nie jest to eksperyment, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, że kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje i rozpoczynamy festiwal. Jeśli ten termin się nam tutaj odpowiednio ułoży, no to pewnie będzie festiwal kontynuowany zawsze nieco później, w okresie właśnie takim już przed wakacyjnym, ewentualnie wakacyjnym. W zeszłym roku po raz pierwszy prowadziliśmy wejściówki ze sprawą, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Więc w tym roku po raz drugi są bezpłatne wejściówki. One rozchodzą się bardzo szybko. Mnie cieszy, że przychodzi coraz więcej osób. Od chyba 3 dni mamy dystrybucję wejściówek w teatrze, więc przewija się tutaj bardzo dużo osób. Przewijają się mamy z dziećmi, dziadkowie, ludzie starsi, młodzi ludzie. Jest ogromne zainteresowanie festiwalem. Tych wejściówek zostało niewiele, więc też mam taką prośbę, że jeśli ktoś jeszcze z państwa chce otrzymać wejściówkę, chociaż chyba już na niektóre spektakle nie ma, to jeszcze proszę o telefon czy kontakt z naszym teatrem. No i gorąco z panem prezydentem i w ogóle w imieniu też wszystkich pracowników

0: Zapraszamy Państwa na 39. edycję Festiwalu Teatralnego Walizka. Warto z nami tu być, warto obejrzeć te wszystkie spektakle, czy w salach, czy w innych przestrzeniach miejskich. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa.
1: SK Łomża.
2: Rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski trwa w najlepsze. Do mety już tak naprawdę bliżej niż dalej, ale jak mówi Łukasz Uściłowski, koordynator łomżeńskiej odsłony akcji, warto dołączyć na każdym etapie zabawy.
3: Łomża już po raz kolejny bierze udział w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Zabawa i kręcenie kilometrów trwa od 1 czerwca do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Łomży bez względu na płeć i wiek. Miasto Łomża przygotowało też nagrody dla najbardziej aktywnych rowerzystów. Najbardziej aktywna szkoła i placówka oświatowa, która wykręci najwięcej kilometrów, oraz najbardziej aktywne stowarzyszenie sportowe, które również wykręci największą ilość kilometrów dla naszego miasta, otrzyma nagrodę w postaci zakupu sprzętu sportowego o wartości 3000 zł. Dodatkowo jako miasto Łomża uhonorujemy też 3 rowerzystów i 3 rowerzystki, które wykręcą największą ilość kilometrów dla Łomży. Jak to zrobić? Należy pobrać na swój smartfon aplikację Aktywne Miasta, zapisać się do udziału w rowerowej stolicy Polski, wybrać miasto Łomża i wybrać grupę, dla której chcemy kręcić kilometry. Może być to szkoła, może być to jakiś klub sportowy, stowarzyszenie sportowe z naszego miasta, a może być to też grupa ogólna, czyli kręcimy indywidualnie tylko dla siebie. Zawsze możemy wesprzeć wybraną przez nas szkołę, przedszkole i pomóc danej placówce na przykład w zrobieniu lepszego wyniku i w wygraniu nagrody w postaci sprzętu sportowego. Ale to też fajna zabawa i fajna aktywność, myślę, w każdym momencie, w którym chcemy dołączyć do rywalizacji.
1: SK Łomża News.
4: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy. I dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
5: Koniec IX wieku, wysoka skarpa nad Narwią, kilka kilometrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny Gródek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
4: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
5: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół Świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz w późniejszej lokalizacji miasta stanął zamek książąt mazowieckich.
4: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
5: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki, około roku 1340. A pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 km w dół rzeki, w wygodniejsze handlowe miejsce przy zamku książąt mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
4: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
5: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
4: A potem, po Złotym Wieku, przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
5: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
4: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
5: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakt z Warszawy do Moskwy.

0: Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
1: I wchodzimy w XX wiek.
0: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe, Polacy chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają cztery kościoły katolickie, jeden ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
0: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozu w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
1: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
0: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum, powstają nowe osiedla i zakłady, między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
1: A potem?
0: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
1: A w XXI wieku?
0: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
0: To opowieść o Łomży od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX, złoty czas wieku XV i XVI, zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
1: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
0: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
1: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
0: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
1: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
0: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
1: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
0: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Wspomniałaś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
0: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić

0: sobie codzienne życie w takim mieście.
1: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
0: Są pamiątki po Łomżyńskim Towarzystwie Wieślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
1: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
0: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
1: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
0: Tak, Leon Kaliwoda. Harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
1: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona 20-leciu międzywojennemu?
0: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
1: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
0: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
1: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
0: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
1: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
0: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniano ją wałami i powstał gród z podgrodziami, ważny punkt w regionie.
1: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
0: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
1: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
0: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
1: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
0: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
1: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli wikingowie.
0: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
1: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Wspomniałeś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
0: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Strękowej.
1: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
0: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra, a dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
1: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
0: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
1: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców, a jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
0: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii, o ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
1: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
1: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
0: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
1: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
0: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
1: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
2: SK Łomża News.
1: Ten bursztyn w Łomży zawsze mnie intrygował. Od tych kurpiowskich korali po stare lampy i rzeźby, które opowiadają o świetle nie tylko technicznym, ale i duchowym. Więc dziś spróbujemy zajrzeć głębiej w tę historię. Niby wszyscy wiedzą, że jest, że kurpie, że korale, ale jak się zaczyna dopytywać o szczegóły, to nagle robi się cisza. Co tam właściwie jest tak wyjątkowego w tej łomżyńskiej historii bursztynu?
0: Wyjątkowe jest to, że w Łomży powstał pierwszy w Polsce konsekwentnie budowany dział bursztynu. Tuż po wojnie stworzył go Adam Chętnik, etnograf związany z kurpiami. W 1947 roku zorganizował w muzeum osobny dział, a w 1950 roku otworzył pierwszą w Polsce wystawę poświęconą wyłącznie bursztynowi. Dzisiejsza ekspozycja z 2015 roku jest kontynuacją tamtego dzieła.
1: Czyli zanim bursztyn stał się modny na nadmorskich deptakach, Łomża już miała swoją bursztynową historię. Ale sam bursztyn to jeden rodzaj, jedna barwa czy cała paleta?
0: W Łomży pokazuje się przede wszystkim bursztyn bałtycki, żywicę drzew, która zaczęła twardnieć około 40 milionów lat temu. Jest bardzo zróżnicowany. Różni się formą, barwą, stopniem przezroczystości i zwietrzenia. Od mlecznych bryłek po prawie szkliste, od miodowego koloru po ciemny brąz.
1: 40 milionów lat w dłoni, to brzmi jak podróż w czasie. A skąd ten bursztyn brał się akurat w dorzeczu Narwi? Bo większość osób kojarzy go z plażą i morzem, a nie z łąką pod Łomżą.
0: W dorzeczu Narwi bursztyn znajdowano na piaskach, łąkach, pastwiskach, w rzekach i stawach. Później trafiano na niego przy kopaniu studni, rowów, przy pracach polowych. Najpierw były to przypadkowe znaleziska. Z czasem zamieniły się w regularne poszukiwania bursztynowego surowca.
1: Czyli rolnik wychodził w pole po ziemniaki, a wracał z bursztynem. Ale co dalej z tym bursztynem robiono? Leżał w skrzyni jako skarb, czy od razu trafiał w ręce rzemieślników?
0: Mieszkańcy terenów nad Narwią szybko nauczyli się bursztyn nie tylko znajdować, lecz także obrabiać. Najpierw ręcznie szlifowali i przewiercali bryłki. Potem pojawiły się warsztaty z prymitywnymi tokarkami do toczenia korali. Z biegiem czasu powstał cały zestaw obrabiarek, a w połowie XIX wieku ktoś na kurpiach przystosował kołowrotek do przędzenia wełny do obróbki bursztynu.
1: To jest piękny obraz. W chacie stoi kołowrotek, który raz służy do przędzy, a raz do bursztynu. Taki domowy warsztat jubilerski.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Bursztyn jako towarzysz od chrztu aż po pogrzeb.
1: A jak wyglądała ta codzienna, bardziej widoczna strona? bo kiedy myśli się o kurpiankach, od razu pojawia się obraz stroju ludowego i właśnie korali.
0: Ozdobą stroju kurpianek były okazałe wielowarstwowe sznury bursztynowych korali.

0: przechodziły z matki na córkę, były rodzinną pamiątką i zabezpieczeniem na gorsze czasy. Wystarczyło spojrzeć na szyję gospodyni, aby domyślić się, jaki jest status jej domu.
1: Czyli taki kurpiowski odpowiednik rodzinnej biżuterii, tylko zamiast złota – bursztyn. Wspomniałaś, że miał też funkcję talizmanu, co dawało ludziom poczucie, że chroni i przynosi szczęście.
0: Za szczególnie cenne uważano naszyjniki z paciorkami z tak zwanym wścibkiem, czyli inkluzją, zatopionym owadem lub fragmentem rośliny. Taki paciorek wydawał się żywy, więc przypisywano mu większą moc ochronną. Noszenie go przy ciele dawało poczucie bezpieczeństwa.
1: A oprócz tych wścibków były jakieś charakterystyczne elementy, po których od razu można było poznać region?
0: Bardzo charakterystyczne były zawieszki i medaliony z wizerunkiem Chrystusa na krzyżu albo samym krzyżykiem. Łączyły funkcję ozdobną z religijną. Bursztyn stawał się biżuterią i małym przedmiotem kultu.
1: No właśnie, jak to wszystko pokazano na współczesnej wystawie? Jak muzeum opowiada drogę od znalezionej bryłki po gotowy naszyjnik?
0: Wystawa w Muzeum Północno-Mazowieckim prezentuje bursztyn kompleksowo. Są gabloty z surowcem, tradycyjne narzędzia do poszukiwania, wiercenia i szlifowania oraz gotowe wyroby, dawne i współczesne. Można prześledzić całą drogę bursztynu, od pola, przez warsztat, aż po szyję kurpianki.
1: Brzmi jak coś więcej niż lokalna ciekawostka. Jak duża jest ta kolekcja?
0: To największa regionalna kolekcja bursztynu w Polsce, dokumentująca wielowiekową tradycję wydobywania, obróbki i użytkowania bursztynów do rzeczu Narwi. To uporządkowana opowieść o tym, jak bursztyn wplótł się w życie mieszkańców regionu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: To jest przede wszystkim historia ludzi, którzy ten kamień oswoili. Bursztyn ma w sobie czas sprzed milionów lat, ale dopiero w rękach mieszkańców Kurpiowszczyzny stał się walutą, ozdobą, talizmanem, częścią obrzędów. Towarzyszy człowiekowi od dzieciństwa aż po śmierć.
1: I chyba też czyjeś pożegnanie, skoro bursztyn trafiał do trumien. Ta sama bryłka przy świętach, weselach i w ostatniej drodze. I wszystko to w jednym muzeum, w dziale, który wyrósł z pasji jednego etnografa. To robi wrażenie.
0: Adam Chętnik zrozumiał, że jeśli nie zbierze tych przedmiotów i historii, to znikną razem z ludźmi. Dzięki niemu Łomża ma dziś miejsce, w którym bursztyn jest kluczem do opowieści o Kurpiach i całym północno-mazowieckim regionie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro poznaliśmy już bursztynowe skarby Łomży i ich znaczenie dla Kurpiów, to teraz przeniesiemy się do innego rodzaju blasku – lamp naftowych. Światło z knota i nafty, a do tego cała wystawa poświęcona takim lampom.
0: Właśnie to jest najciekawsze. Wystawa pokazuje, jak zwykły przedmiot zmienił codzienne życie. Muzeum gromadzi kolekcję od połowy lat 80. XX wieku. W zbiorach jest ponad 140 lamp, a na stałej ekspozycji równo 100 egzemplarzy z XIX i XX wieku, z czasów, gdy elektryczność dopiero wchodziła do domów.
1: 100 lamp na jednej wystawie robi wrażenie. To są raczej małe dzieła sztuki niż zwykłe sprzęty?
0: Zdecydowanie. Są lampy wiszące, kinkiety i lampy stojące, podłogowe, salonowe, stołowe, gabinetowe i nocne. Widać w nich eklektyzm, secesję, funkcjonalizm. To nie tylko źródła światła, ale ozdoby wnętrz, podkreślające status domowników.
1: A jest tam eksponat, który od razu staje się gwiazdą wystawy?
0: Tak, salonowa lampa naftowa, której korpus powstał w Chinach pod koniec XIX wieku. Ma bardzo dekoracyjny, delikatny, a jednocześnie solidny klosz. Łączy dalekowschodnią estetykę z europejskim sposobem używania lampy.
1: Zanim pojawiły się takie eleganckie lampy naftowe, ludzie używali lamp olejnych. One chyba nie były zbyt wygodne.
0: Były skomplikowane, drogie i zawodne. Wymagały złożonej konstrukcji i stałej kontroli płomienia, więc na takie oświetlenie mogło sobie pozwolić głównie wyższe warstwy społeczne.
1: I wtedy wchodzi Ignacy Łukasiewicz, który zmienia zasady gry.
0: W latach od 1852 do 1853 roku opracował frakcjonowaną destylację ropy naftowej. Uzyskał stabilną naftę, dającą jasny płomień, która sama podciągała się knotem. Dzięki temu lampy mogły być prostsze, tańsze i bardziej niezawodne, a własne źródło światła przestało być luksusem i stało się dostępne praktycznie dla każdego.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: To brzmi jak mała rewolucja społeczna. Światło, które trafia do zwykłych domów. Jak to zmieniło codzienność?
0: Wcześniej po zmroku życie w wielu domach zamierało. Przy świecach trudno było czytać czy pracować. Lampa naftowa dała stabilne, jasne światło. W jej blasku jedni szukali przyjemności nocy, inni planowali spiski, jeszcze inni czytali. Także zakazane książki i gazety. Stała się świadkiem narodzin nowych idei i strażniczką domowego ogniska.
1: Trochę jak cichy uczestnik historii. Stoi na stole, ktoś pisze list, ktoś czyta, ktoś prowadzi poważną rozmowę, a ona tylko rzuca światło.
0: Na przełomie XIX i XX stulecia życie rodzinne koncentrowało się wokół stołu, oświetlanego lampą wiszącą lub stołową. Dlatego tak ważny był jej wygląd. Miał podkreślać rangę spotkania i pasować do wnętrza. Dziś w tych lampach widzimy

0: technikę i gust epoki.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Czyli wystawa lamp to opowieść nie tylko o wynalazku, ale też o wieczorach, domach i marzeniach ludzi. A najstarsze eksponaty to jeszcze lampy olejne?
0: Tak, najstarsze powstały około 175 lat temu i pokazują przejście od drogich, skomplikowanych urządzeń do prostszych, naftowych. Młodsze lampy naftowe, mające ponad 50 lat, są już bardziej nowoczesne, bliższe funkcjonalizmowi, gdzie liczy się prostota i wygoda.
2: Czyli można przejść przez salę i zobaczyć, jak światło zmieniało się z epoki na epokę. Od bogato zdobionych form po oszczędne, praktyczne kształty.
0: To jak spacer przez historię wnętrz. Każda lampa to fragment większej opowieści. Rodzinne kolacje, nocne czytanie, gabinet lekarza czy prawnika. Widać, że technika i estetyka idą tu w parze, a bez tej pozornie zwykłej nafty wiele rzeczy rozwijałoby się wolniej.
2: Światło z wdziękiem, ale i z konkretną funkcją. Teraz przenosimy się w inne miejsce. Z lamp do rzeźb, kapliczek i krzyży przydrożnych. To już światło bardziej duchowe niż techniczne.
0: Wystawa kurpiowskich rzeźb, potocznie zwanych osóbkami, pokazuje inny wymiar codzienności. To drewniane świątki z kurpiowskiej Puszczy Zielonej, od końca XVIII do początków XX wieku, z dawnych kapliczek i krzyży przydrożnych. Mieszkańcy wykształcili tam bardzo oryginalną sztukę ludową, a jedną z jej najciekawszych dziedzin jest właśnie ta rzeźba.
2: Te świątki kojarzą się z małymi, prostymi figurkami w kapliczkach, ale za tą prostotą kryje się ogromna symbolika. Jakie przedstawienia dominują?
0: Najczęściej pojawia się Chrystus ukrzyżowany, tak zwana pasyja. Na wystawie są dwie główne grupy. Figury przybite do krzyży z wnętrz mieszkalnych oraz figurki bez rąk z krzyży przydrożnych. Brak rąk to efekt czasu i działania pogody, bo te rzeźby stały na zewnątrz.
2: Te brakujące ręce robią wrażenie. Od razu myśli się o latach na deszczu i słońcu. A same kapliczki i krzyże, gdzie je stawiano?
0: We wsiach, na ich obrzeżach, na granicach pól, przy drogach, czasem na granicy parafii. Były wyrazem kultu religijnego, ale też dawały poczucie opieki i bezpieczeństwa. Wierzono, że chronią przed żywiołami, zalewaniem pól, ogniem i chorobami, zwanymi morowym powietrzem albo zarazą.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
2: Czyli to były duchowe punkty orientacyjne, symboliczna tarcza ochronna dla całej okolicy. Wspomniane są konkretne postacie świętych, które pojawiały się najczęściej.
0: Tak, trzy postacie były kluczowe. Święty Jan Nepomucen, święty Florian i święty Roch. Jan Nepomucen był rekordzistą. Miał chronić pola i łąki przed rozlewiskami i powodzią, a tym samym oddalać widmo głodu.
2: Czyli jeśli ktoś mieszkał przy rzece, to Jan Nepomucen był pierwszym wyborem, a Florian, jak zwykle, kojarzy się z ogniem.
0: Święty Florian miał chronić przed pożarem, co przy drewnianej zabudowie było kluczowe. Święty Roch strzegł ludzi i zwierząt przed chorobami, szczególnie przed epidemiami. Na wystawie jest też prezentacja multimedialna z wizerunkami tych świętych i kapliczek z regionu.
2: A poza tą trójką, jak wygląda reszta panteonu w kapliczkach kurpiowskich?
0: Często pojawia się Chrystus frasobliwy, bardzo charakterystyczny w sztuce ludowej. Są też patroni indywidualni, związani z konkretnymi potrzebami i miejscami. Każda figura miała swoje znaczenie, nawet jeśli dziś nie znamy już wszystkich historii.
2: Czy na wystawie są jakieś szczególne przykłady takich opowieści?
0: Jest rzeźba, którą długo uważano za świętą Barbarę. Dopiero konserwacja ujawniła, że to Chrystus zmartwychwstały. Czas przemalowania i zniszczenia potrafią całkowicie zmienić odbiór dzieła, a praca konserwatorów odsłania pierwotny zamysł twórcy.
2: To jak odkrycie ukrytego obrazu pod innym. A co wiadomo o samych twórcach tych rzeźb?
0: Niestety, o większości nie wiemy prawie nic. To anonimowi rzeźbiarze. Pamięć zachowała tylko kilka nazwisk, między innymi Łukasza Raczkowskiego, znanego z rzeźb Pasji i wizerunków świętego Jana Nepomucena, oraz Andrzeja Kaczyńskiego, który w drugiej połowie XIX wieku stworzył kilkanaście kompozycji Świętej Trójcy. Dwie z nich można zobaczyć na wystawie.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Czyli mamy sytuację, w której dzieła przetrwały, a nazwiska twórców w większości zniknęły. To też coś mówi o charakterze tej sztuki. Nie powstawała dla sławy, tylko z potrzeby serca i wspólnoty.
0: Tak, to sztuka zakorzeniona w codzienności. Rzeźbiarz był często mieszkańcem tej samej wsi. Znał ludzi modlących się przy jego figurach. Tworzył dla konkretnego miejsca i społeczności, nie myśląc o muzeach. Dopiero z perspektywy czasu widać, jak cenne są te prace.
2: Wspomniałaś, że rzeźby pochodzą z konkretnych instytucji. To pokazuje, kto dba o to dziedzictwo.
0: Rzeźby na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Północno-Mazowieckiego oraz skansenu kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Te instytucje od lat gromadzą i konserwują dziedzictwo regionu, dzięki czemu w jednym miejscu można zobaczyć rzeźby, które kiedyś stały w różnych wsiach, przy różnych drogach.
2: Czyli trochę jak spotkanie dawnych sąsiadów w jednym miejscu. Kapliczki i krzyże, które kiedyś dzieliły kilometry, teraz stoją obok siebie w sali muzealnej. A jeśli zestawi się tę wystawę z ekspozycją lamp naftowych,

0: to wychodzi ciekawy obraz. Z jednej strony światło techniczne, z drugiej światło duchowe.
1: Lampy naftowe pokazują, jak technika weszła do domów i zmieniła rytm dnia. A rzeźby z kapliczek, jak ludzie próbowali oswoić to, co niepewne. Pogodę, choroby, los. W obu przypadkach to przedmioty codzienności, które dziś oglądamy w muzeum.
0: I w jednym i w drugim przypadku widać ogromną wrażliwość na formę. Lampa musiała być

0: liczby z kapliczek, jak ludzie próbowali oswoić to, co niepewne. Pogodę, choroby, los. W obu przypadkach to przedmioty codzienności, które dziś oglądamy w muzeum.
1: I w jednym i w drugim przypadku widać ogromną wrażliwość na formę. Lampa musiała być

0: Lampa salonowa miała zachwycać gości, a rzeźba Chrystusa Frasobliwego poruszać i skłaniać do refleksji. W obu przypadkach przedmiot miał funkcję praktyczną, ale też emocjonalną.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Kiedy patrzy się na te dwie wystawy razem, widać, jak zmienił się sposób myślenia o przestrzeni. Dawniej centrum domu był stół z lampą, centrum wsi kapliczka albo krzyż. Dzisiaj centrum jest często ekran, telefon, telewizor.
0: Dawniej wieczór przy lampie naftowej oznaczał wspólne czytanie, rozmowę, szycie, pisanie listów. Kapliczka przy drodze była miejscem zatrzymania, modlitwy, namysłu. Dzisiaj wiele z tych funkcji przejęły inne urządzenia i miejsca. Ale oglądając lampy i rzeźby, można na chwilę wejść w tamten rytm i zobaczyć świat, w którym światło miało inną wagę.
2: I docenić, że za każdym włącznikiem światła i za każdą kapliczką stoi czyjaś praca, pomysł, wiara. Od Ignacego Łukasiewicza, który wydobył z ropy naftę, po anonimowego rzeźbiarza Skurpi, który wyrzeźbił świętego Rocha z kawałka drewna.
0: To pokazuje, że historia to nie tylko wielkie daty i nazwiska, ale też przedmioty, które ktoś trzymał w ręku, które stały w czyimś domu, przy czyjejś drodze. Lampa naftowa rozświetlająca wieczór, figura w kapliczce chroniąca przed powodzią czy zarazą. Dzięki muzeom te przedmioty dostają nowe życie w opowieściach.
2: Można je oglądać nie jak martwe eksponaty, ale jak świadków dawnych historii. Dwie różne wystawy, a jednak jedna opowieść o tym, jak ludzie radzili sobie z ciemnością, dosłownie i w przenośni.
0: Światło z wdziękiem i kurpiowskie osóbki tworzą razem obraz regionu. Z jednej strony technika i nafta, która demokratyzuje dostęp do światła, z drugiej rzeźby przy zwykłych drogach, które demokratyzują dostęp do sakrum. Obie drogi prowadzą do tej samej potrzeby bezpieczeństwa, bliskości i sensu.
1: Eska Łomża News.
0: Ten dwór Lutosławskich zawsze mnie intrygował. Za jego murami kryje się nie tylko opowieść o samym budynku, ale też o rodzie, który przez pokolenia współtworzył historię tego miejsca i całego regionu. Jak opisać to miejsce, żeby ktoś, kto nigdy tam nie był, od razu je sobie wyobraził?
2: To zabytkowy dwór ziemiański położony wśród zieleni w otoczeniu parku spacerowego. Jedyny tak dobrze zachowany w okolicy i dostępny do zwiedzania. Można tu poznać historię rodu Lutosławskich, więc to nie tylko ładny budynek, ale żywa opowieść o ziemiaństwie na północno-wschodnim Mazowszu.
0: Z zewnątrz widać, że ten dwór ma jakby dwie twarze. Skąd ten podział na część willową i dworkową?
2: Dwór składa się z wyższej części willokowej, nawiązującej do modrzewiowego budynku z XVIII wieku. W 1895 roku dobudowano willę według projektu Franciszka Lilpopa w stylu klasycyzującym. Jak na koniec XIX wieku była to forma bardzo oryginalna i nowoczesna jak na siedzibę ziemian.
0: A jak wyglądało życie w tym dworze w czasach świetności, zanim stał się muzeum?
2: Okres świetności to czas od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Dwór był wizytówką rodu, miejscem przyjęć i spotkań, a jednocześnie normalnego, codziennego życia ziemiańskiej rodziny.
0: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia. Co stało się z dworem w czasie wojny i tuż po niej?
2: Po wojnie w 1945 roku budynek był w złym stanie, ale wydarzył się wyjątek na skalę kraju. Władze pozwoliły ostatniej dziedziczce, Marii z Lutosławskich-Niklewiczowej, pozostać w dworze. Dzięki temu nie popadł on w całkowitą ruinę.
0: Brzmi jak historia cichej bohaterki, która trzyma się domu mimo wszystko. Jak długo Maria była w stanie utrzymać dwór przy życiu?
2: Mieszkała tam prawie do końca lat 70. Wydzierżawiła część dworu szpitalowi w Łomży. Urządzono tam oddział porodowy, więc w salach, gdzie kiedyś odbywały się przyjęcia, zaczęto odbierać porody.
0: Dziś wiele osób mogłoby powiedzieć: przyszłam na świat w dworze Lutosławskich. Co stało się z dworem, kiedy Maria zdecydowała się go sprzedać?
2: Sprzedała nieruchomość Urzędowi Wojewódzkiemu w Łomży z zastrzeżeniem, że dwór ma służyć polskiej kulturze. Po sprzedaży rozpoczęto remont. Część dworkową rozebrano i odtworzono w cegle i betonie. W willi zmieniono układ pomieszczeń, aby uratować budynek i nadać mu nową funkcję.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: I w tym momencie na scenę wchodzi muzeum. Dwór przestaje być prywatnym domem, a staje się miejscem otwartym. Kiedy dokładnie zapadła decyzja, że to będzie siedziba muzeum?
2: Zdecydowano o tym w 1984 roku, kiedy powołano muzeum. Od tego czasu trwały remonty i konserwacja. Wymieniono instalacje, odnowiono elewacje, przywrócono części przedwojennego układu pomieszczeń, tak aby dwór odzyskał blask dawnej siedziby ziemiańskiej i spełniał współczesne wymagania muzealne.
0: Kiedy wchodzi się do takiego odnowionego wnętrza, czuć jeszcze ducha dawnego domu, czy raczej atmosferę instytucji?
2: To połączenie obu światów. Widać muzealne ekspozycje i infrastrukturę, ale zachowano elementy przypominające, że to był dom. Układ części pomieszczeń nawiązuje do przedwojennego rozplanowania, a odnowione ściany, sufity i podłogi opowiadają o stylu życia dawnych właścicieli.
1: To jest

0: Magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Dwór to jedno, ale wiele osób przyciąga też to, co na zewnątrz. Ten park wokół siedziby muzeum ma opinię bardzo urokliwego. Co go wyróżnia?
2: Park przy dworze Lutosławskich założono w XIX wieku. Dziś zajmuje około 3 hektarów i jest spokojną, zieloną enklawą, zaplanowaną tak, by podkreślać charakter dworu, miejscem na spacer i odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.
1: Jakie elementy najbardziej przyciągają uwagę? Co warto tam zobaczyć, jeśli ktoś lubi przyrodę i historię ogrodów?
2: Przede wszystkim Aleję Grabową, pomnik przyrody tworzącą naturalny tunel, oraz Aleję Lipową, która w czasie kwitnienia daje niezwykły zapach. Jest naturalny staw z mostkiem, a w tle architektura dworu, a wśród roślin m.in. tulipanowiec amerykański i rodżersja kasztanowco-listna.
1: Brzmi jak miejsce na spokojne popołudnie, ale czy można tam zorganizować coś bardziej towarzyskiego, czy obowiązuje wyłącznie muzealna powaga?
2: Można połączyć rekreację z szacunkiem dla zabytku. W parku jest zadaszona wiata z paleniskiem, ławkami i stołami, gdzie da się zorganizować ognisko, rodzinne czy szkolne spotkanie, uczestnicząc w dziedzictwie z poszanowaniem zabytku i przyrody.
1: Kiedy słucham tej historii, mam wrażenie, że dwór Lutosławskich przeszedł od ziemiańskiego domu przez zniszczenia wojenne po szpital i wreszcie muzeum. Co według Ciebie jest w tym miejscu najważniejsze z punktu widzenia lokalnej pamięci?
2: Najważniejsza jest ciągłość. Dwór nie został porzucony ani przebudowany tak, by stracił tożsamość. Przetrwał dzięki determinacji ostatniej dziedziczki, później decyzji o przeznaczeniu go na kulturę, a dziś dzięki pracy muzeum i trosce o park. To miejsce pokazuje, jak zmieniała się polska wieś szlachecka i jak wojna oraz system polityczny wpływały na prywatne domy, a jednocześnie pozostaje żywą częścią krajobrazu Łomży, dając ludziom coś więcej niż tylko ładny widok.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro poznaliśmy już dzieje dworu Lutosławskich i ich dziedzictwo na Mazowszu, przyjrzyjmy się teraz samej rodzinie z Drozdowa pod Łomżą. Nazwisko znane głównie dzięki kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu, ale za nim stoi długa historia rodu ziemieńskiego, który przez ponad 150 lat współtworzył losy regionu i kraju.
1: Ta historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy Antonina Burska wychodzi za mąż za Franciszka Sariusza Lutosławskiego herbu Jelita. Drozdowo staje się wianem i przechodzi w ręce Lutosławskich, a rodzina na trwałe wpisuje się w dzieje ziemi łomżyńskiej.
2: Zanim jednak dojdziemy do browaru i wielkich przedsięwzięć, pierwsze pokolenie. Franciszek Sariusz umiera w 1793 roku, jeszcze przed narodzinami syna.
1: Jego syn, Wincenty Jakub, rodzi się już po śmierci ojca. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie poświęca Drozdowu, próbując unowocześniać gospodarstwo w realiach zaboru rosyjskiego.
2: Czyli ambicje zdarzają się z realiami imperium, ale coś jednak udaje się zbudować.
1: Wincenty Jakub tworzy fundament pod to, co zrobi jego syn. Z małżeństwa z Józefą z Grabowskich dorosłości dożywa czworo dzieci, a młodszy syn, Franciszek Dionizy, w połowie XIX wieku przejmuje majątek.
2: I tu zaczyna się najbardziej spektakularna część historii.
1: W 1855 roku Franciszek Dionizy zmienia Drozdowo z typowego majątku rolnego w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Zakłada browar, sprowadza z Bawarii technologię produkcji piwa, a piwo z Drozdowa trafia m.in. do Berlina, Moskwy i Petersburga.
2: Czyli z niewielkiej miejscowości pod Łomżą wychodzi produkt, który dociera do wielkich metropolii.
1: Ten browar to nie tylko biznes, ale też miejsca pracy i rozwój technologii. Franciszek Dionizy działa w towarzystwie rolniczym, współpracuje z hrabią Andrzejem Arturem Zamojskim, funduje kościół parafialny i rodzinną kaplicę, traktując majątek jak wspólnotę, a nie prywatny folwark.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Franciszek Dionizy żeni się najpierw z Marią ze Szczygielskich w 1862 roku. Rodzi się dwóch synów, Wincenty i Stanisław. Po śmierci Marii opiekę nad chłopcami przejmuje jej młodsza siostra Paulina, a rok później Franciszek żeni się z nią. Z tego małżeństwa rodzi się czterech synów: Marian, Jan, Kazimierz i Józef. Sześciu chłopców, jedno pokolenie i każdy zapisze się w historii.
1: Paulina żyje do 1922 roku i jest jedną z najważniejszych kobiet w tej rodzinie. Ma ogromną wrażliwość społeczną, pomaga potrzebującym, organizuje świąteczne podarunki dla biednych, wspólnie ze Stanisławem zakłada w Drozdowie ochronkę dla dzieci i sprowadza fachowo przeszkoloną położną, aby kobiety w ciąży i w połogu miały profesjonalną opiekę.
2: Jak na tamte czasy, to bardzo nowoczesne podejście do opieki społecznej i ważny rys całej rodziny. Z jednej strony wielki majątek i kontakty międzynarodowe, z drugiej konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejdźmy do sześciu braci. Zacznijmy od najstarszego, profesora Wincentego.
1: Wincenty Lutosławski, urodzony w 1863 roku, to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów przełomu XIX i XX wieku. Z chemii przechodzi na filozofię, zostaje profesorem, poliglotą, publicystą, zdobywa międzynarodowe uznanie za uporządkowanie chronologii dialogu.

0: dialogów Platona. Próbuje stworzyć polski narodowy system filozoficzny. Zakłada organizację Eleusis. Pracuje przy konferencji pokojowej w Paryżu i pisze kilkadziesiąt książek oraz setki artykułów.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Drugi z braci, Stanisław, zostaje przy ziemi.
0: Stanisław Lutosławski, urodzony w 1864 roku, po studiach rolniczych w Niemczech przejmuje majątek w Drozdowie, organizuje łomżyńskie ziemiaństwo, współtworzy towarzystwo rolnicze i zakłada w Łomży szkołę handlową, gdzie część przedmiotów wykłada się po polsku, mimo zaborczych ograniczeń.
2: Czyli edukacja staje się narzędziem podtrzymywania polskości.
0: Kolejny brat, Marian, urodzony w 1871 roku, jest inżynierem elektrotechniki i budownictwa. Wprowadza konstrukcje żelbetonowe w Królestwie Polskim, odpowiada za konstrukcję mostu poniatowskiego w Warszawie, pracuje przy elektrowni na Powiślu i w hotelu Bristol.
2: Czyli z Drozdowa do wielkiej metropolii, tym razem inżynierskiej.
0: W czasie I wojny światowej Marian działa w Centralnym Komitecie Obywatelskim w Rosji, organizując pomoc dla uchodźców, a po rewolucji październikowej bolszewicy go aresztują i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują pod Moskwą.
2: Tragiczny finał życia człowieka, który budował mosty i elektrownie.
0: I niestety nie jedyny taki finał w tej rodzinie. Zatrzymajmy się przy Janie. Doktor Jan Lutosławski, urodzony w 1875 roku, po studiach rolniczych prowadzi majątek Pączkowizna koło Łomży. Redaguje gazetę rolniczą, w czasie I wojny światowej administruje Polskim Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Moskwie, a po II wojnie bada ziemie odzyskane, pracując aż do śmierci w 1950 roku.
2: Kolejny brat, ksiądz Kazimierz, to z kolei świat harcerstwa i polityki.
0: Ksiądz prałat dr Kazimierz Lutosławski, urodzony w 1880 roku, kończy medycynę i teologię. Współtworzy pierwsze drużyny harcerskie i projektuje krzyż harcerski, jeden z najważniejszych symboli polskiego harcerstwa. W czasie I wojny światowej działa z braćmi w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po wojnie jest posłem Narodowej Demokracji. Współtworzy preambułę Konstytucji Marcowej i projekt uchwały zakazującej agitacji bolszewickiej. A po nagłej śmierci na szkarlatynę spoczywa w rodzinnej krypcie w Drozdowie, gdzie harcerze co roku organizują zlot drucha szarego.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
2: Został nam jeszcze najmłodszy z braci, Józef. I tu znów pojawia się dramat rewolucji.
0: Józef Lutosławski, urodzony w 1881 roku, studiuje rolnictwo w Curychu, filozofię w Berlinie i nauki społeczno-polityczne w Londynie. Wraca do Drozdowa, prowadzi zakłady przemysłowe, działa w łomżyńskich organizacjach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej jest szefem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Angażuje się w emigracyjne struktury polityczne. Bolszewicy skazują go na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują. Tego samego dnia co Mariana. W więzieniu pisze traktat Chleb i Ojczyzna, w którym krytykuje komunizm. Jest ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
2: Czyli muzyka, którą zna cały

0: Oglądać eksponaty, ale też usłyszeć muzykę, która w pewnym sensie wraca do domu Lutosławskich.
1: W Dworze Dolnym działa dziś muzeum z wystawą Salon Dworski, upamiętniającą dzieje Lutosławskich jako budowniczych dworu. Salon ze stylowymi meblami i współczesnym fortepianem służy jako miejsce koncertów muzyki poważnej i konferencji naukowych. A wśród mebli są rodzinne pamiątki, portrety Wincentego i Stanisława z żoną Marią oraz Biedermajerowska serwantka z dokumentami, zdjęciami i publikacjami twórców kultury z rodu Lutosławskich.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: A podobno nawet szafa potrafi opowiedzieć historię.
1: W salonie stoi bieliźniarka z początku XX wieku, zniszczona podczas bolszewickiej inwazji z 1920 roku. Zwykły mebel, który stał się świadkiem historii.
0: Obok salonu jest jeszcze jedno ważne miejsce. Gabinet pamięci Romana Dmowskiego.
1: Ekspozycja pokazuje jego działalność jako polityka i męża stanu, zwłaszcza udział w odzyskaniu niepodległości i podpisanie Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku w Paryżu razem z Ignacym Janem Paderewskim.
0: W gabinecie można zobaczyć ślady tamtej pracy.
1: Są reprodukcje zdjęć, mapa z okresu konferencji paryskiej, oryginalne wydania jego książek, przedwojenne emblematy ruchu demokratyczno-narodowego oraz kompilacja artykułów prasowych z gazet polskich i zagranicznych.
0: Drugi wątek to jego przyjaźń z rodziną Lutosławskich.
1: Dmowski często bywa w Drozdowie. Jest dla nich jak członek rodziny. Spędza tu ostatnie miesiące życia i umiera w dworze, który dziś jest muzeum, 2 stycznia 1939 roku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Kolejna wystawa nosi tytuł Piękno pracowitego życia. Dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich. Już sam tytuł brzmi jak podsumowanie tego, o czym mówimy.
1: Ta ekspozycja pokazuje historię rodziny jako właścicieli majątku rolno-przemysłowego w Drozdowie. Z drzewem genealogicznym, herbem jelita i makietą browaru, przypominając, że był to jeden z najlepiej prosperujących majątków w regionie.
0: I oczywiście pojawia się tam najsłynniejszy z rodu, kompozytor Witold Lutosławski.
1: Widzimy jego dzieciństwo w Drozdowie i drogę do międzynarodowej kariery, a obok Wincentego, filozofa związanego z wyjątkowym eksponatem, biurkiem podróżnym z końca XIX wieku.
0: Wystawa przypomina też o kobietach z rodu.
1: Sofia Kasanowa-Lutosławska, poetka i reportażystka, Paulina, organizująca pomoc dla potrzebujących, oraz Maria z Lutosławskich Niklewiczowa, ostatnia dziedziczka Drozdowa, która po wojnie walczy o ocalenie dworu, dzięki czemu dziś może on pełnić funkcję muzeum.
0: Jest też wystawa Z dziejów ziemiaństwa łomżeńskiego, gdzie Lutosławscy są częścią szerszej opowieści.
1: Upamiętnia ona ziemian, którzy mimo, że stanowili mniej niż 1% ludności regionu, mieli ogromny wpływ na rozwój oświaty, gospodarki, ochrony zdrowia i życia duchowego, a po wojnie spotkał ich bardzo trudny los.
0: Przesądził o tym dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku, odbierający im własność ziemską i czyniący z nich wrogów klasowych.
1: Wystawa poprzez pamiątki, zdjęcia i dokumenty pokazuje przerwany świat ziemiaństwa i to, jak wiele te rodziny wniosły w rozwój regionu. Dlatego Drozdowo i ród Lutosławskich są tak ważnym punktem odniesienia dla Łomży i okolic.
2: SK Łomża News.
0: Ten łomżyński zespół cmentarny, który dziś odwiedzimy, to nie tylko jeden z najstarszych w Polsce, ale też niezwykła skarbnica historii i żywa kronika miasta. Zaczniemy od samego zabytkowego cmentarza i tego, co czyni go tak wyjątkowym, że historycy i konserwatorzy traktują go jak skarbnicę?
1: To trochę podręcznik historii pod gołym niebem. Na początku XIX wieku wyznaczono tu cmentarz rzymskokatolicki. Później dołączono część ewangelicką, a w latach 60. XIX wieku wydzielono teren prawosławny. Z czasem granice się zatarły i dziś tworzą jeden zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.
0: Czyli wchodząc przez bramę widzimy jeden duży organizm?
1: Tak, formalnie to różne części, ale w odbiorze jedna przestrzeń pamięci. To jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Od 1985 roku wpisana do rejestru zabytków. Mówimy więc o miejscu pochówku i zabytku o randze ogólnopolskiej.
0: A co najbardziej uderza przy pierwszej wizycie? Cisza, drzewa czy nagrobki?
1: Najpierw atmosfera, potem detale. Jest tu ponad 560 zabytkowych nagrobków z XIX wieku. Klasycystyczne, neoklasycystyczne, neogotyckie, eklektyczne, z elementami neorenesansu. To przegląd mód i gustów epoki w kamieniu, żeliwie, rzeźbie i architekturze.
0: Brzmi jak ogromne muzeum pod chmurką. Kto nad tym panuje?
1: Konserwatorzy, historycy sztuki i lokalni społecznicy. Co roku odnawiają kolejne nagrobki. Od drobnych prac po poważne remonty. Dzięki temu wracają nazwiska, daty, dedykacje, a wraz z nimi historie rodzin, zawodów i całych epok.
0: Ale są tam też ważne budynki, nie tylko nagrobki.
1: Na cmentarzu katedralnym

0: centralnym stoi dom grabarza. Dawny dom przedpogrzebowy z połowy XIX wieku, zaprojektowany przez Teodora Bogumiła Seyfrieda i wpisany do rejestru zabytków. Obok jest kaplica Śmiarowskich z 1838 roku, ufundowana przez Mateusza Śmiarowskiego dla żony i dzieci, a rok później przekazana parafii i miastu jako kaplica cmentarna. W pobliżu znajduje się murowana dzwonnica z 1886 roku, również zabytkowa.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Mamy więc kaplicę katolicką, dzwonnicę, dom grabarza, ale to przecież zespół wielowyznaniowy. Jak to widać w architekturze?
0: W dawnej części ewangelickiej stoi murowana kaplica z 1844 roku. Prosta, ale charakterystyczna, także zabytkowa. W części prawosławnej jest kaplica pod wezwaniem Grobu Pańskiego z 1906 roku w stylu neoklasycystycznym. Obie pokazują wielowyznaniową historię Łomży.
2: A wejście na teren? Brama często dużo mówi o miejscu.
0: Ogrodzenie z bramami też jest zabytkiem. Są dwie główne, trójdzielne bramy z 1879 roku. Neoromańska do dawnego cmentarza ewangelickiego i neogotycka do części rzymskokatolickiej. To wizytówki poszczególnych części nekropolii, a zarazem spójna całość.
2: A jeśli ktoś chciałby szukać konkretnych nazwisk, to kogo tam znajdzie?
0: Spoczywają tu osoby zasłużone dla kultury, nauki, życia społecznego i religijnego. Na przykład Felix Bernatowicz, autor powieści Pojata córka Lesdejki, oraz Jakub Waga, przyrodnik i botanik, autor Flory Polskiej. Jest grób Mikołaja Grekowskiego, pierwszego tancerza i pedagoga baletu warszawskich teatrów rządowych i Teatru Wielkiego, a także Alfonsa Budzińskiego, lekarza weterynarii i archeologa, badacza Mazowsza.
2: A lokalne życie miasta i samorząd?
0: Tu spoczywa Klemens Szczawiński, pierwszy prezydent Łomży po uzyskaniu statusu stolicy guberni, oraz Marian Śmiarowski, adwokat przysięgły, który zakładał w Łomży instytucje społeczne i dobroczynne. Są też groby osób związanych z ruchem niepodległościowym, jak Leon Kaliwoda z Polskiej Organizacji Wojskowej, czy Jerzy Sawa Sawicki, żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich i późniejszy podpułkownik Wojska Polskiego.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: A duchowni? Łomża kojarzy się z diecezją.
0: Spoczywa tu kilku biskupów pomocniczych łomżyńskich: Bernard Dębek, Czesław Rydzewski i Aleksander Mościcki. Ich groby pokazują ciągłość życia religijnego i rolę Łomży w strukturach kościoła.
2: A jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, polityka, nauka?
0: Jest Ryszard Bender, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta i polityk, poseł i senator kilku kadencji. Spoczywa tu także ksiądz Antoni Tomkiewicz, duchowny i nauczyciel akademicki, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Familiologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
2: Czy wciąż odbywają się tam pochówki, czy to już zamknięta karta?
0: Poza nielicznymi wyjątkami nie chowa się tam zmarłych. Nowe pochówki odbywają się na cmentarzu przy ulicy Przykoszarowej. Stary cmentarz pełni dziś przede wszystkim funkcję historyczną i symboliczną. Jest przestrzenią pamięci i lekcji lokalnych.

0: opowieść o Łomży i regionie.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak zabytkowy cmentarz w Łomży stał się skarbnicą historii i kultury, w tym odcinku wybierzemy się na spacer po miejscu, które wielu osobom kojarzy się tylko z ciszą i zadumą, a w rzeczywistości jest żywą kroniką miasta. Po zespole cmentarzy w Łomży, prawdziwym muzeum pod gołym niebem.
0: To jedna z najcenniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce. Opowieść o mieście, jego mieszkańcach, sztuce i historii od początku XIX wieku po dziś.
2: Zanim przejdziemy do rzeźb i kaplic, uporządkujmy początek. Łomża nie zawsze chowała zmarłych tam, gdzie dziś jest duży cmentarz przy ulicy Kopernika.
0: Początki wiążą się ze Starą Łomżą, Górą Królowej Bony i Wzgórzem Świętego Wawrzyńca. Badania archeologiczne odsłoniły tam ruiny kościoła z XV wieku i cmentarzysko z ponad 100 pochówkami, co pokazuje bardzo długą tradycję grzebania zmarłych w tym rejonie.
2: I tak dochodzimy do końca XVIII wieku, kiedy w Polsce zaczęto zmieniać podejście do cmentarzy.
0: W Łomży kluczowa była działalność pruskiej Ordnungskommission, gdy miasto znalazło się w granicach Prus Wschodnich. Około 1801 roku wybrano piaszczyste wzgórze na południe od miasta, przy drodze do Giełczyna i Zawad, gdzie powstał nowy cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicki, otoczony parkanem z wyznaczonymi ścieżkami.
2: Czyli od początku był to zespół wielowyznaniowy.
0: Najpierw katolicki i ewangelicki, a w latach 30. XIX wieku po zachodniej stronie wytyczono część prawosławną. Tak powstał kompleks trzech cmentarzy, które dziś tworzą jeden zespół.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
2: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej najstarszej części katolickiej. Gdzie można ją dziś odnaleźć?
0: Najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego leży po prawej stronie od głównego wejścia od ulicy Kopernika. Tam znajdują się najstarsze ceglane nagrobki z początku XIX wieku. Między innymi Seweryna Bończy-Skarżyńskiego z 1814 i Antoniego Jezierskiego z 1822 roku.
2: I w tym samym rejonie stoi najbardziej rozpoznawalny obiekt – kaplica Śmiarowskich.
0: To klasycystyczna kaplica mauzoleum rodziny Śmiarowskich z 1838. Ceglana rotunda z kopułą i krzyżem. Fundator Mateusz Śmiarowski ufundował ją dla żony Wincenty z Rupińskich i pięciorga dzieci, a rok później przekazał parafii jako kaplicę cmentarną.
2: A co z ogrodzeniem i bramami? One robią ogromne wrażenie.
0: Pierwszy parkan zastąpiono murem w 1838 roku. Od wschodu, od strony dzisiejszej ulicy Kopernika w 1879 wzniesiono neogotycką bramę, a od zachodu neoromańską bramę główną. Tworzą one monumentalne, trójdzielne bramy triumfalne do nekropolii, za którymi kryje się ponad 550 zabytkowych nagrobków. Od najstarszych ceglanych po kamienne, w stylu klasycystycznym, neogotyckim, neobarokowym i eklektycznym.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Brzmi jak katalog stylów. Można tam zobaczyć renesans, barok, klasycyzm, neogotyk, neorenesans, neobarok, cały przekrój.
0: Co ciekawe, na cmentarzu są dwa monumenty starsze niż sama nekropolia. Renesansowa rzeźba kobiety w mogile Remiszewskich i szara kolumna z barokowym kapitelem na grobie Antoniny Kucharskiej.

0: Są też zbiorowe groby żołnierzy z 1920.
1: I to wszystko w otoczeniu żeliwnych konstrukcji, efekt XIX-wiecznej fascynacji metalem.
0: Widać to w licznych żeliwnych krzyżach, ażurowych wieżyczkach i ozdobnych kratkach. Szczególnie okazały jest grób rodziny hrabiów Starzeńskich z 1888 roku, otoczony wspaniałą metalową balustradą.
1: To jest ten moment, kiedy sztuka spotyka się z bardzo osobistą historią rodzin.
0: Dlatego cmentarz nazywa się otwartą kroniką rodzin miasta i okolicy. Spoczywają tu botanicy, pisarze, nauczyciele, oficerowie, lekarze, rzemieślnicy, harcerze. Między innymi Jakub Waga, autor Flory Polskiej, Feliks Bernatowicz, Benedykt Narbut, generał Henryk Milberg i archeolog Alfons Budziński.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: I jeszcze cała plejada artystów kamieniarzy, których nazwiska pojawiają się na sygnaturach nagrobków.
0: To także kronika rzemiosła. Na płytach widnieją nazwiska twórców z Radomia, Warszawy i Łomży. Widać zmiany mody, technik i materiałów. Od prostych cegieł i piaskowca przez żeliwo po beton i granit. Są też współczesne, oryginalne realizacje, jak drewniany daszek nad figurą frasobliwego Chrystusa na grobie Adama Ruszczyka, czy drewniana rzeźba kurpiowskiego grajka Łukasza Serafina.
1: Zanim przejdziemy do części ewangelickiej i prawosławnej, zatrzymajmy się przy zasadach, które porządkowały ten cmentarz w XIX wieku. I każdy grób miał swój numer?
0: W połowie XIX wieku władze Królestwa Polskiego wprowadziły przepisy rozróżniające groby stałe z kamienia i żelaza oraz czasowe z drewnianymi krzyżami. Powtórne pochówki dopuszczano po 15 do 30 latach, a zmarłych na choroby zakaźne, samobójców i dzieci nieochrzczone chowano w wydzielonych miejscach. Od 1852 przy każdym grobie ustawiano słupek z numerem, a gdy liczba mieszkańców przekroczyła 10 tysięcy, cmentarz kilkakrotnie powiększano na wschód.
1: A co działo się po stronie ewangelickiej?
0: Cmentarz ewangelicki działał od początku XIX wieku. Gmina była mała, około 65 rodzin, czyli około 250 osób, bez własnego kościoła. Nabożeństwa odbywały się w sali gimnastycznej Kolegium Pijarów. Parafię utworzono w 1843 roku, a w 1853 przekazano jej dawny kościół popijarski.
1: A sam cmentarz też miał swoje przygody.
0: Początkowo otaczał go parkan, który w 1831 roku wojska rosyjskie rozebrały na baterie i okopy. W latach 40. XIX wieku cmentarz obumurowano od północy i południa. Wzniesiono kaplicę, a od wschodu zamykał go mur cmentarza katolickiego, od zachodu prawosławnego. W 1879 powstała neoromańska brama główna.
1: Po II wojnie światowej społeczność ewangelicka w Łomży praktycznie zniknęła.
0: Po 1945 roku w mieście nie było już osób tego wyznania. W 1977 cmentarz przejęła gospodarka komunalna. Dziś jego teren jest częścią zespołu cmentarnego, a dawna kaplica ewangelicka stoi przy zachodniej bramie jako prosty, jednokondygnacyjny budynek z dachem dwuspadowym.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Została nam jeszcze część prawosławna, która też ma swoją historię.
0: Cmentarz prawosławny założono prawdopodobnie około 1834 roku wraz z powstaniem cerkwi w Łomży. Obejmował tereny na zachód i południe od cmentarzy katolickiego i ewangelickiego i był kilkakrotnie powiększany w drugiej połowie XIX wieku oraz w 1906.
1: I tam też powstała kaplica.
0: W 1910 roku wzniesiono neoklasycystyczną kaplicę pod wezwaniem grobu pańskiego, dziś pełniącą funkcję kościoła. W tej części znajduje się także metalowy krzyż karawaka, prawdopodobnie ustawiony w czasie epidemii cholery w połowie XIX wieku.
1: Cmentarz prawosławny zamknięto w latach 20. XX wieku.
0: W 1922 oficjalnie go zamknięto, a w 1977 roku przeszedł pod zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rok później w północno-zachodniej części utworzono lapidarium ze stalowymi nagrobkami z XIX wieku i fragmentami kamiennych pomników.
1: Cały zespół cmentarny zajmuje dziś około 6 hektarów, między ulicą Kopernika a zaułkiem cmentarnym.
0: Układ alejek jest głównie prostokątny. Wyjątkiem jest część dawnego cmentarza prawosławnego z układem wachlarzowym. Dawny podział wyznaniowy widać dziś głównie w architekturze i typach nagrobków.
1: Wspomniałaś, że ostatnie pochówki pochodzą z czasów II wojny światowej.
0: Po wojnie stopniowo je ograniczano, a dziś poza wyjątkami już się tam nie chowa. Stary zespół cmentarny stał się rodzajem mauzoleum, a w 1985 wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt o szczególnej wartości historycznej i artystycznej. Od lat 80. prowadzi się systematyczne prace konserwatorskie.
1: I tu wchodzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
0: Towarzystwo od 1984 roku organizuje coroczne kwesty 1 i 2 listopada, a zebrane środki przeznacza na odnowę zabytkowych nagrobków, krzyży, płyt i metalowych ogrodzeń.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.

0: I te zbiórki przyniosły bardzo konkretne efekty.
1: Dzięki 30 kwestom udało się odnowić 274 obiekty. Nagrobki, krzyże, płyty, ogrodzenia, kaplice Śmiarowskich, fragmenty kamiennego ogrodzenia, bramy dawnego cmentarza ewangelickiego, alejki oraz zainstalować monitoring.
0: To pokazuje, że cmentarz jest wspólnym projektem mieszkańców i ważnym elementem lokalnej tożsamości.
1: Ludzie traktują go jak księgę losów swoich rodzin, nauczycieli, lekarzy, żołnierzy. Są tam groby weteranów powstań, żołnierzy obu wojen światowych, ofiar okupacji oraz symboliczne miejsce pamięci łomżyńskich męczenników rozstrzeliwanych przez hitlerowców.
0: Wspomniałaś też o nieistniejącym już cmentarzu wojskowym przy dzisiejszej ulicy Kardynała Wyszyńskiego.
1: Powstał w 1861. Spoczywali tam żołnierze polscy, rosyjscy i niemieccy. Dziś stoi tam Kościół Miłosierdzia Bożego. Zachowała się dawna cerkiew cmentarna, a obok znajdują się tablice upamiętniające żołnierzy z 1939 roku oraz żołnierzy września i Armii Rosyjskiej z 1915.
0: Cały ten obraz pokazuje, że Łomża ma gęstą sieć miejsc pamięci, a zespół cmentarzy przy ulicy Kopernika jest jej sercem.
1: To serce bije w rytmie dwóch stuleci. Od czasów Księstwa Warszawskiego, przez zabory, powstania, dwie wojny światowe i okupacje, aż po współczesność, czyniąc ten cmentarz niezwykłą lekcją historii miasta i regionu.
2: SK Łomża News.
1: Piątnica wielu osobom kojarzy się z mostem na Narwi i szybkim przejazdem w stronę Łomży. Ale gdy się tam zatrzyma, okazuje się, że to miejsce ma naprawdę długą i ciekawą historię. A przy okazji odsłania zupełnie inne oblicze tej gminy i jej roli na styku Mazowsza i Podlasia.
0: To nie jest tylko wieś przy drodze. To siedziba gminy w województwie podlaskim na dawnej ziemi wiskiej na Mazowszu. Od wieków na styku regionów i kultur. Pierwsza pewna wzmianka o Piątnicy pojawia się w 1379 roku w dokumencie wyznaczającym granicę między Mazowszem a Podlasiem wzdłuż Narwi.
1: Czyli niezwykła wieś, tylko miejsce z porządnym rodowodem. A co z życiem religijnym, bo w takich miejscowościach kościół zwykle odgrywał ogromną rolę.
0: W XIV wieku powstał pierwszy drewniany kościół, a w 1407 erygowano parafię pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Od ponad 600 lat to centrum życia religijnego okolicy, dziś w diecezji łomżyńskiej.
1: A jak wyglądała sprawa własności ziemi, bo to często decydowało o losach mieszkańców?
0: Znacząca część wsi, aż do powstania styczniowego w 1863 roku, należała do parafii. Po klęsce powstania władze carskie odebrały te ziemie, podzieliły na działki i przekazały byłym żołnierzom rosyjskim, zastępując polskie elity przedstawicielami carskiej administracji i armii.
1: Przeskoczmy do dwudziestolecia międzywojennego. Jak wtedy wyglądała Piątnica?
0: W latach między 1921 a 1939 leżała w województwie białostockim w powiecie łomżyńskim. Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 1663 osoby, z czego 1132 były wyznania rzymskokatolickiego, a 520 wyznania mojżeszowego.
1: Czyli społeczność żydowska była tam naprawdę liczna. A jak wyglądała kwestia narodowości?
0: 1169 osób zadeklarowało polską przynależność narodową, 493 żydowską, a jedna rosyjską. Było tam 173 budynki mieszkalne, więc była to już dość rozbudowana wieś, silnie związana z Łomżą.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Wiadomo, że spokojny rytm życia w takich miejscowościach przerwała II wojna światowa. Jak ten czas wyglądał dla Piątnicy?
0: We wrześniu 1939 roku, po napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Piątnica znalazła się pod okupacją sowiecką do czerwca 1941 roku. Potem wkroczyli Niemcy i do końca wojny Piątnica była częścią okręgu Bezirk-Bialistok III Rzeszy.
1: Za tymi nazwami kryją się konkretne dramaty ludzi. A co się stało z Piątnicą po zakończeniu wojny? Jak ją włączono w powojenny podział administracyjny?
0: 18 sierpnia 1945 roku Piątnica wróciła do województwa białostockiego. Później należała do województwa łomżyńskiego, a dziś jest siedzibą gminy Piątnica w województwie podlaskim.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Wspomniałaś o wojnie, a Piątnica wielu osobom kojarzy się z fortyfikacjami. Co tam właściwie jest i dlaczego to takie ważne miejsce na mapie obronnej regionu?
0: W Piątnicy znajdują się trzy potężne forty, część twierdzy Łomża, połączone wałami, fosami i podziemnymi korytarzami. To najlepiej zachowany przyczółek mostowy na Narwi, który miał chronić przeprawę przez rzekę.
1: Brzmi jak gotowy plan na wycieczkę terenową. A co z tym tajemniczym tunelem pod Narwią, który podobno łączy forty z klasztorem Ojców Kapucynów?
0: Mówi się o niezbadanym tunelu pod Narwią, łączącym forty z klasztorem Kapucynów, ale to raczej lokalna legenda. Pewne jest natomiast, że istnieje rozbudowany system podziemnych korytarzy między fortami.
1: Skoro mówimy o trudnych czasach,

0: i o wojsku, to nie da się pominąć okresu powojennego i stalinowskiego. Jak wtedy wyglądała sytuacja w okolicach Łomży i Piątnicy?
1: Region łomżyński był jednym z najsilniejszych ośrodków partyzantki antykomunistycznej. Oddziały, które nie złożyły broni, ścigano, wielu partyzantów mordowano, a miejsca ich pochówku wciąż w dużej części pozostają nieznane.
0: To pokazuje, że za spokojnym krajobrazem pól i lasów kryją się historie, o których często się nie mówi. Kiedy się to wszystko zbierze, wychodzi z tego bardzo gęsta opowieść. Średniowieczne dokumenty graniczne, parafia z XIV wieku, majątek kościelny, rosyjski generał w dworze, wielowyznaniowa społeczność, okupacje, forty, legenda o tunelu i powojenna partyzantka.
1: Piątnica jest dobrym przykładem miejsca, w którym widać całą historię regionu. Od średniowiecznego Mazowsza, przez zabory, dwudziestolecie międzywojenne, z silną społecznością żydowską i dramat II wojny światowej, aż po okres stalinowski. Do tego dochodzi zespół fortów twierdzy Łomża, który nadaje miejscowości charakter strategicznego punktu nad Narwią.
0: A na co dzień to po prostu wieś, w której toczy się zwyczajne życie. Ale każdy most, każda ulica i każdy wał ziemny ma swoją historię. Wystarczy zatrzymać się na chwilę i zadać kilka pytań, żeby z tej pozornie spokojnej miejscowości wyłoniła się opowieść o całej historii Mazowsza i Podlasia.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak Piątnica wpisała się w historię Mazowsza i Podlasia, to czas przyjrzeć się samej Piątnicy Poduchownej z bliska. Bo gdy zaczyna się wgryzać w historię tej miejscowości, wychodzi z tego całkiem solidny scenariusz na film wojenny i przyrodniczy w jednym.
0: Piątnica wygląda niepozornie, a kryje w sobie kilka bardzo mocnych tematów. Historię twierdzy Łomża i fortów, sakralną architekturę z długą tradycją, łomżyński park krajobrazowy z dziką przyrodą, dwór lutosławskich w Drozdowie i oczywiście słynną mleczarnię, która rozsławiła nazwę gminy daleko poza region.
1: Piątnica Poduchowna, mała gmina tuż obok Łomży, co sprawia, że warto tam zjechać z głównej trasy, zamiast tylko przejechać przez most i pojechać dalej?
0: Przede wszystkim połączenie historii, natury i autentycznego lokalnego klimatu. Są XIX-wieczne forty twierdzy Łomża, kościół Przemienienia Pańskiego z początkami w pierwszej połowie XV wieku oraz łomżyński park krajobrazowy Doliny Narwi. To wszystko tworzy opowieść o miejscu na styku granic, kultur i przyrody.
1: Brzmi jak plan na weekend. Rano forty, w południe kościół, po południu park, a wieczorem degustacja lokalnych produktów mlecznych.
0: I tak wiele osób to planuje. W okolicy są kameralne miejsca noclegowe i restauracje, więc można zostać na dłużej. A teraz przejdźmy do tego, co najbardziej działa na wyobraźnię, czyli do fortów w Piątnicy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Forty w Piątnicy. Co tam właściwie powstało i po co?
0: To część twierdzy Łomża. Pod koniec XIX wieku władze carskie chciały zabezpieczyć granice z Prusami Wschodnimi, przeprawy przez Narew i Łomżę jako stolice guberni i ważny węzeł komunikacyjny.
1: Czyli rosyjskie imperium buduje tu tarczę obronną przed atakiem z zachodu.
0: Tak, w latach 80. XIX wieku powstało 5 fortów twierdzy okrężnej, 2 przy Łomży i 3 wokół Piątnicy. Te piątnickie, dziś dostępne, rozbudowano. Wzmocniono wały, zbudowano fosy, schrony i podziemne korytarze, tworząc ciągły pas obrony z osłoniętą drogą dla wojsk i zaopatrzenia.
1: A jak je oznaczano? Bo pojawiają się różne nazwy.
0: Najpierw numerami. Fort pierwszy, drugi i trzeci. Później literami A, B i W. Całość 3 fortów połączonych wałami i fosami nazywano główną osłoną.
1: A potem nagle decyzja. Twierdza do kasacji.
0: W 1909 roku twierdzę skasowano, ale w 1939 Wojsko Polskie wróciło do tych umocnień. Na wałach zbudowano 12 schronów z bronią maszynową i forty w Piątnicy stały się głównym punktem oporu podczas bitwy pod Łomżą, jednej z ważniejszych bitew kampanii wrześniowej.
1: W tym samym czasie niedaleko rozgrywa się obrona Wizny, nazywana polskimi Termopilami.
0: Tak, we wsi Wizna kapitan Władysław Raginis z żołnierzami bronił odcinka frontu w nierównej walce z przeważającymi siłami niemieckimi. Ich heroizm porównuje się do Termopil i pokazuje, jak ten region został naznaczony walką i oporem.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Forty w Piątnicy to nie tylko historia wojenna, ale też cały zestaw lokalnych legend. I tu zaczyna się ta bardziej tajemnicza część opowieści.
0: Tak, bo kiedy schodzi się do podziemi, wyobraźnia pracuje mocniej. Do dziś nie wyjaśniono wszystkich zagadek związanych z siecią korytarzy. Podczas zwiedzania widać, że nie ma pełnej kontynuacji podziemnych ciągów komunikacyjnych między wszystkimi obiektami, choć logiczne wydaje się, że poterny powinny łączyć wszystkie stanowiska bojowe i koszary.
1: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy. On twierdził, że sam chodził tymi korytarzami?
0: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty opowiadał, że Fort II, jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia, przyczółkiem mostowym Łomża, był połączony korytarzami.

0: korytarzami z fortami pierwszym i trzecim. Opisywał korytarz pod drogą z Łomży w kierunku stawisk, prowadzący do fortu trzeciego, z wejściami do pomieszczeń schodzących jeszcze o dwie kondygnacje w dół. Sali odpraw, magazynów broni, sal dla żołnierzy i zapasowego stanowiska dowodzenia.
1: To brzmi jak podziemne miasto, a do tego dochodzi jeszcze legenda o tunelu pod Narwią.
0: Tak, część mieszkańców Łomży i Piątnicy powtarza historię, że forty łączy tunel biegnący pod Narwią z Łomżą. Według jednej wersji prowadził do klasztoru Ojców Kapucynów, według drugiej do kościoła Popijarskiego na skarpie przy ulicy Zjazd. Tam, gdzie dziś stoi hotel Polones.
1: Taki tunel pod rzeką brzmi jak bardzo ambitne przedsięwzięcie inżynierskie.
0: Z dzisiejszej perspektywy tak, ale ówczesna myśl inżynierska była bardzo zaawansowana, o czym świadczą poterny i ściany fortów, wciąż suche po ponad 100 latach. Do tego klasztor Ojców Kapucynów był pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego. W takim kontekście to, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na możliwe.
1: A potem pojawia się jeszcze wątek z czasów II wojny światowej i słynnej Enigmy.
0: W połowie lat 90. pojawiła się informacja, że jedna z tajnych depesz o Enigmie mogła zostać nadana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy, z fortu drugiego lub trzeciego. Teren sprzyjał propagacji fal, a aktywność niemieckiego kontrwywiadu była tu mniejsza. Sama możliwość, że stąd wysłano tak ważny sygnał, dodaje temu miejscu sensacyjnego wymiaru.
1: Czyli z jednej strony carskie forty, z drugiej polski opór w 1939 roku, a z trzeciej potencjalny epizod z historii światowego wywiadu. To jest naprawdę gęsta opowieść.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
1: Zostawmy na chwilę podziemia i przejdźmy do miejsca, które widać z daleka. Kościoła Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. To kolejny ważny punkt na mapie gminy.
0: Historia parafii sięga początku XV wieku, niedługo po założeniu wsi nad Narwią przez Junosza z Zaborowa. Od początku rozwój miejscowości był związany z rzeką i życiem religijnym.
1: Pierwszy kościół był drewniany?
0: Tak, drewniane świątynie z końca XIV i z połowy XVIII wieku nie przetrwały. Dopiero na początku XX wieku zaczęto budować murowany kościół, którego kształt powstawał od 1914 roku. Został zniszczony w czasie działań wojennych, a odbudowę zakończono w 1953 roku.
1: Czyli mamy tu historię kolejnych kościołów, które powstawały i znikały, aż wreszcie udało się stworzyć trwałą, murowaną świątynię.
0: I opowieść o determinacji mieszkańców. Parafia odradzała się mimo wojen, a w środku zachowały się cenne zabytki. Monstrancja i pacyfikał z 1720 roku. Starszy o około 50 lat relikwiarz. Kielich z 1850 roku. Zabytkowe krzyże procesyjne i chrzcielnica.
1: To punkt, w którym historia militarna regionu spotyka się z historią duchową. Z jednej strony forty i bitwy, z drugiej kościół, który trwa mimo zawieruchy.
0: Dokładnie. I to wszystko w charakterystycznym krajobrazie Doliny Narwi, z łagodnymi wzgórzami, polami, łąkami i lasami. To prowadzi nas do kolejnego bohatera tej opowieści, czyli Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Łomżyński Park Krajobrazowy. Doliny Narwi. Nazwa brzmi dostojnie, ale co to w praktyce oznacza dla kogoś, kto przyjeżdża do Piątnicy?
0: Oznacza dostęp do jednego z najpiękniejszych parków krajobrazowych w kraju. Piątnica dzieli ten park z sąsiednimi gminami. Na jego terenie są dwa rezerwaty przyrody – Kalinowo oraz Wielki Dział. Miejsca, gdzie przyroda ma pierwszeństwo, a człowiek jest tylko gościem.
1: Co tam można zobaczyć, jeśli ktoś interesuje się przyrodą, a nie tylko ładnym widokiem na zdjęcie?
0: Wyjątkową Dolinę Narwi z meandrami, starorzeczami i rozległymi łąkami. To wciąż dzika rzeka, a nie uregulowany kanał. Żyją tu łosie, jelenie, wilki, a wśród ptaków żurawie i bociany czarne, których obecność świadczy o wysokiej jakości środowiska.
1: Czyli to nie jest tylko spacer po lesie, ale realne spotkanie z dziką naturą.
0: Tak, dla wielu osób to doświadczenie zmienia perspektywę i buduje poczucie więzi z naturą. A jeśli ktoś chce tę wiedzę uporządkować, może odwiedzić Muzeum Przyrody w Drozdowie, leżące w granicach parku.
1: I tu wchodzimy w kolejny wątek, bo Muzeum Przyrody mieści się w dworze Lutosławskich, jednym z najciekawszych zabytków w okolicy.
0: To XVIII-wieczna rezydencja w stylu neorenesansowym, wpisana na listę zabytków. Mieści Muzeum Przyrody, które łączy historię rodu Lutosławskich z opowieścią o lokalnej faunie i florze.
1: Co można tam zobaczyć oprócz samej architektury dworu?
0: Stałe ekspozycje przyrodnicze o ekosystemach regionu oraz zespół 26 akwariów z rybami z różnych kontynentów, co pozwala porównać lokalne wody z egzotycznymi.
1: A wątek historyczny, bo nazwisko Lutosławski kojarzy się nie tylko z przyrodą.
0: Są pamiątki po najważniejszych przedstawicielach rodu i wystawa poświęcona Romanowi Dmowskiemu, który ostatnie miesiące życia spędził w Drozdowie. Dwór staje się miejscem spotkania historii narodowej, lokalnej tradycji i edukacji przyrodniczej.
2: Słuch.

0: przedstawicielach RODU i wystawa poświęcona Romanowi Dmowskiemu, który ostatnie miesiące życia spędził w Drozdowie. Dwór staje się miejscem spotkania historii narodowej, lokalnej tradycji i edukacji przyrodniczej.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomży.
2: Piątnicy, czyli mleczarnia. Bez niej ta opowieść byłaby niepełna.
0: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy to gospodarcza wizytówka gminy. Jej wyroby trafiają do prawie 30 krajów świata, a spółdzielnia wielokrotnie zdobywała nagrody za jakość. To przykład, jak lokalne przedsiębiorstwo może zbudować silną markę, opartą na tradycji i nowoczesnej technologii.
2: Czyli nawet jeśli ktoś nie dotarł jeszcze do Piątnicy, to jest spora szansa, że Piątnica dotarła już do jego lodówki. Kiedy zbiera się wszystkie te wątki, forty, kościół, park krajobrazowy, dwór lutosławskich i mleczarnie, wychodzi obraz gminy małej na mapie, ale bardzo gęstej odznaczeń.
0: Piątnica Poduchowna pokazuje, że niewielka miejscowość może mieć ciekawą historię i bogate otoczenie przyrodnicze. Można tam dotknąć śladów wielkiej polityki, zanurzyć się w ciszy Doliny Narwi i spojrzeć na region przez pryzmat codziennej pracy rolników oraz pracowników mleczarni.
2: A gdzieś pod tym wszystkim pozostają opowieści o podziemnych korytarzach, tunelu pod Narwią i radiostacji, która miała wysłać w świat tajemnice Enigmy.
0: Te legendy tworzą aurę tajemnicy wokół fortów, a same forty, kościół, park i dwór lutosławskich pokazują, że Piątnica i okolice to miejsce, w którym historia i przyroda wciąż mają wiele do opowiedzenia.
1: SK Łomża News.
2: Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś, sprawdzimy, stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
0: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i starówki.
2: Kiedy powstała i po co?
0: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
2: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
0: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
2: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
0: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w Podgórzu. Nowy system przejął jej rolę. Wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
2: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
0: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji. Więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
0: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odspojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
2: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
0: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
2: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niedokorzystanej szansy.
0: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad trzech dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
2: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
0: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
2: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
0: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
2: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
0: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy Generała Władysława Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
2: Czyli na razie spacer za teren.

0: zatem o jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
1: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem, jako bohaterka miejskiej scenografii.
0: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
1: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego, światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
0: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
1: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszczejąca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnień stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka, ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
1: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
0: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
1: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
1: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
0: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
1: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
0: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
1: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
0: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
1: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
0: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
1: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
0: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
1: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
0: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
1: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
0: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
1: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
0: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
1: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
0: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
1: Katedrę świętego Michała Archanioła, skarpę nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
1: Może być początkiem wyprawy w łomżyński park krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
0: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
1: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
0: A na miejscu?
1: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
0: Zostańmy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
1: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
0: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
1: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
0: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
1: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień – dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
1: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
0: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
1: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
0: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
1: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
0: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
1: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
0: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
1: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
0: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
1: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
0: Bez wsparcia z budżetu centralnego taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
1: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Hotel w wieży ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
1: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
0: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
1: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału, co wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy pieniędzy i większych nakładów.
0: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
1: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie

0: fascynuje i smuci.
1: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
0: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
1: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
0: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
1: Historia łomżyńskiej wieży ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
0: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
1: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
2: SK Łomża News.
1: Gwizda kojarzy się z polskimi Termopilami, ale dziś spróbujemy zajrzeć głębiej. Od średniowiecznego grodu przez jej znaczenie strategiczne, aż po wrześniową bitwę, która przeszła do legendy.
0: To dziś wieś w województwie podlaskim nad Narwią, ale przez wiele stuleci była miastem i ważnym punktem politycznym regionu. Już od XI wieku Gród strzegł wschodniej granicy Mazowsza i kontrolował szlak w stronę Grodna.
1: Czyli realna strażnica na rubieżach, która pilnowała, kto i z czym płynie Narwią.
0: Wizna leżała między Łomżą a Tykocinem. Wcześniej miała komorę celną, a w połowie XII wieku stała się kasztelanią. Książę Bolesław nadał prawo spławiania towarów Narwią, zamieniając rzekę w handlową autostradę.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: A jednocześnie Gród wciągany był w wielką politykę polsko-ruską.
0: Po interwencji wielkiego księcia kijowskiego Wsewołoda II Wizna trafiła do księstwa halicko-wołyńskiego. Później była celem najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów. W 1286 roku Litwini zajęli Wiznę i używali jej jako bazy przeciw krzyżakom.
1: Potem wchodzą krzyżacy.
0: W 1294 roku zdobyli i zburzyli gród, który Bolesław odbudował, tworząc tu centrum osobnej dzielnicy. Po śmierci Bolesława III Wizna przeszła na własność Kazimierza Wielkiego. Później wracała do książąt mazowieckich.
1: W tym czasie rozwija się już osada miejska.
0: Pierwsza osada i kościół świętego Marka spłonęły po litewskim napadzie, ale w 1435 roku założono nową osadę z prawem chełmińskim, rynkiem i siatką ulic czytelną do dziś. Na miejscu dawnego grodu powstał zamek, a w 1495 roku miasto włączono do korony.
1: W XVI wieku pojawia się księżna Anna Mazowiecka.
0: Ufundowała późnogotycki kościół świętego Jana Chrzciciela, ukończony w 1525 roku. Wizna była wtedy miastem królewskim i miejscem sejmików ziemskich. Modliły się tam Anna Jagiellonka i Bona Sforza, a trumna Zygmunta Augusta zatrzymała się tu w drodze do Krakowa.
1: Małe miasteczko staje się przystankiem w ostatniej drodze króla i miejscem debat szlachty.
0: Zamek spłonął na początku XVII wieku. Znaczenie miasta malało na rzecz Łomży, choć wciąż było ważnym ośrodkiem handlowym. Po rozbiorach Wizna trafiała kolejno do Prus, Księstwa Warszawskiego i Rosji.
1: A w Imperium Rosyjskim traci swoje miejskie przywileje.
0: Od 1815 roku była w granicach Rosji. Liczyła ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, ale po powstaniu styczniowym car odebrał jej prawa miejskie. Po odzyskaniu niepodległości znalazła się znów w Polsce z około 2670 mieszkańcami i silną społecznością żydowską.
1: W dwudziestoleciu międzywojennym odsłonięto pomnik poległych w wojnie z bolszewikami, a osada tętniła życiem.
0: Ten świat brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej.
1: I tu wracamy do września 1939 roku i obrony odcinka nad Narwią, nazwanej polskimi Termopilami.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: W okolicy Wizny znajdował się kluczowy punkt polskiej linii obronnej opartej o Narew z systemem schronów i umocnień, które miały zatrzymać niemiecki marsz w głąb kraju.
1: Dowódcą był kapitan Władysław Raginis, a jego żołnierze stanęli przed zadaniem niemal niewykonalnym.
0: Około 720 Polaków broniło się przeciwko 19 Korpusowi Pancernemu generała Heinza Guderiana, liczącemu około 42 tysięcy żołnierzy, wspartych czołgami i artylerią. A mimo to obrona trwała od 7 do 10 września.
1: Ta dysproporcja sprawiła, że zaczęto mówić o polskich Termopilach.
0: Symbolem stała się postawa kapitana Raginisa, który po kapitulacji ostatniego schronu odebrał sobie życie granatem, dotrzymując przysięgi

0: że nie podda się żywy, a reszta obrońców złożyła broń dopiero po groźbie rozstrzelania polskich jeńców.
1: Obrona Wizny to dziś ważny symbol oporu, ale wojna przesła też tragedię zwykłym mieszkańcom, zwłaszcza społeczności żydowskiej.
0: Cała ludność żydowska Wizny została wymordowana przez Niemców. Synagoga zniknęła, a ślady tej społeczności są dziś ledwie widoczne.
1: Niemcy wysadzili też gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela w 1944 roku, co było ciosem dla wiernych i dziedzictwa regionu.
0: Po wojnie Wizna znalazła się w granicach Polski Ludowej, później województwa łomżyńskiego, a dziś jest siedzibą gminy z nowym kościołem świętego Jana Chrzciciela w diecezji łomżyńskiej.
1: Z jednej strony spokojna wieś nad Narwią, z drugiej miejsce, gdzie przez wieki krzyżowały się szlaki handlowe, interesy książąt, decyzje sejmików i dramatyczne wydarzenia września 1939 roku.
0: Wizna pokazuje, jak niewielka miejscowość może odzwierciedlać wielką historię. Od średniowiecznych walk o granice przez czasy miasta królewskiego, rozbiory i utratę praw miejskich, po wielokulturowość, tragedię wojny i dzisiejsze spokojne życie nad rzeką.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro znamy już drogę Wizny od średniowiecznego grodu po polskie Termopile, to jej historia naprawdę brzmi jak gotowy scenariusz filmu. Mały gród nad Narwią, a ciągle w centrum wielkiej polityki. Od czego zacząć?
0: Od nazwy. Etymologia Wizny jest trudna do wyjaśnienia po słowiańsku. Badacze sugerują staropruskie Wizene, czyli rozmaryn, albo niemieckie Wiese, czyli łąka. To pokazuje, że ten teren leżał na styku kultur.
1: A jak wyglądało to w średniowieczu? Nad Narwią zawsze było gorąco.
0: Od XI wieku gród w Wiźnie strzegł wschodniej granicy Mazowsza. Bronił przed jaćwingami i galindami oraz kontrolował szlak z Mazowsza w stronę Grodna. Był najdalej na wschód wysuniętą piastowską placówką i ważnym punktem handlowym.
1: Czyli niezapomniana osada, tylko kluczowy punkt. Kiedy wchodzi wielka polityka?
0: W 1145 roku Wizna przeszła pod władzę Rusi Kijowskiej, bo Bolesław IV oddał gród w zamian za zerwanie sojuszu z jego przeciwnikiem. Mieszkańcy żyli między Polską a Rusią, w cieniu ciągłych najazdów jaćwingów, Prusów i Litwinów.
1: A potem pojawiają się krzyżacy?
0: Tak, w 1294 roku zdobyli i zburzyli gród. Ale dwa lata później Bolesław II Mazowiecki go odbudował. Wizna stała się centrum oddzielnej dzielnicy książęcej, a w drugiej połowie XIV wieku zyskała osadę o miejskim charakterze i status stolicy ziemi wiskiej z własną administracją i sądownictwem.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Małe miasteczko, a jednak stolica ziemi. A co z kościołem i życiem religijnym? Bo zwykle wokół świątyni koncentrowało się życie lokalnej społeczności.
0: Około 1390 roku na Podgrodziu powstał pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Marka, zniszczony dwa lata później podczas napadu Litwinów. W pierwszej połowie XVI wieku powstał późnogotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ufundowany przez księżnę Annę Mazowiecką. Stał się jednym z najważniejszych budynków w mieście.
1: I to właśnie w tym kościele pojawia się król. Co się wtedy wydarzyło?
0: Po śmierci króla Zygmunta Augusta, trumna z jego ciałem jechała z Knyszyna do Krakowa i zatrzymała się w Wiźnie. W kościele świętego Jana złożono ją na czas postoju, więc małe miasto nad Narwią stało się na chwilę miejscem spoczynku ostatniego Jagiellona. Wcześniej bywały tu także Anna Jagiellonka i królowa Bona Sforza.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: A jak wyglądała zabudowa obronna w późnym średniowieczu? Bo wspomniany jest zamek, nie tylko gród.
0: W XIV wieku na terenie dawnego grodu zbudowano drewniany zamek z murowaną bramą. Około 1490 roku odnowiono go i powstał gotycki budynek z kamienia i cegły z murami o grubości około 3 metrów. To była poważna warownia podkreślająca rangę Wizny jako ośrodka ziemi wiskiej.
1: W którym momencie Wizna staje się częścią korony, a nie tylko księstwa mazowieckiego?
0: W 1495 roku miasto wraz z ziemią wiską włączono do korony Królestwa Polskiego. W 1603 roku zamek spłonął, co osłabiło znaczenie militarne Wizny, a rosła rola Łomży jako regionalnego centrum.
1: Czyli Wizna schodzi na drugi plan, a jednak w XVIII wieku król August II mocno

0: którym momencie Wizna staje się częścią korony, a nie tylko księstwa mazowieckiego?
1: W 1495 roku miasto wraz z ziemią wiską włączono do korony Królestwa Polskiego. W 1603 roku zamek spłonął, co osłabiło znaczenie militarne Wizny, a rosła rola Łomży jako regionalnego centrum.
0: Czyli Wizna schodzi na drugi plan. A jednak w XVIII wieku król August II mocno

0: środków, aby ożywić handel i gospodarkę.
1: A potem przychodzi trzeci rozbiór i wszystko się zmienia. Co się wtedy dzieje z Wizną?
0: Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Wizna trafia do Królestwa Prus, później do Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku staje się częścią Imperium Rosyjskiego.
1: I jak wygląda wtedy życie w takim miasteczku nad Narwią? Są dane o liczbie mieszkańców?
0: W 1860 roku Wizna miała 2573 mieszkańców. Po powstaniu styczniowym car odebrał jej prawa miejskie, zamieniając formalnie w wieś, choć w praktyce nadal pełniła wiele funkcji małego miasta.
1: Kolejny cios. A kiedy Wizna wraca do Polski?
0: Po I wojnie światowej w 1919 roku Wizna staje się częścią odrodzonego państwa polskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym liczba mieszkańców przekracza 3 tysiące, a w 1932 roku odsłonięto pomnik mieszkańców poległych w wojnie z bolszewikami, jako symbol pamięci o tych, którzy zginęli za niepodległość.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
1: Dochodzimy do 1939 roku. Wizna znów staje się miejscem o strategicznym znaczeniu. Co wtedy decyduje o jej roli?
0: W okolicy Wizny znajdował się punkt polskiej linii obronnej opartej o rzekę Narew. Przeprawa przez rzekę była kluczowa. Kto kontrolował most i umocnienia, ten decydował o ruchu wojsk. We wrześniu 1939 roku rozegrała się tu bitwa znana jako Obrona Wizny.
1: Czyli od średniowiecznego grodu przez zamek i jarmarki, aż po linię obrony nad Narwią. Sporo jak na jedno miejsce.
0: Wizna pokazuje, jak małe ośrodki odzwierciedlają wielką historię. Zmiany granic, rozwój handlu, znaczenie kościoła i dramat wojny, skupione wokół jednej rzeki i jednego wzgórza nad Narwią.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak Wizna stała się strategicznym punktem obrony, to bitwa pod Wizną często pojawia się w rozmowach o historii regionu jako polskie Termopile. Co właściwie kryje się za tym porównaniem?
0: Pod Wizną garstka polskich żołnierzy stanęła naprzeciw ogromnej armii niemieckiej. Po jednej stronie było około 720 obrońców z kilkoma działami i bronią maszynową. Po drugiej około 42 tysięcy żołnierzy z setkami czołgów, dział, artylerią i lotnictwem. Mimo tej dysproporcji Polacy potrafili zatrzymać marsz całego korpusu pancernego.
1: Gdzie dokładnie znajdował się ten odcinek obrony i dlaczego był tak ważny?
0: Odcinek Wizna bronił północnej granicy Polski w 1939 roku. Zamykał przejście przez zabagnione doliny Biebrzy i Narwi oraz osłaniał ważny węzeł dróg. Jedyną sensowną drogą przez Mokradła była grobla z Wizny w stronę Białegostoku. Więc kto kontrolował ten punkt, decydował, czy niemieckie czołgi przejadą dalej w głąb kraju.
1: Jak wyglądały umocnienia, o których mówi się jako o bunkrach pod Wizną?
0: Budowano tam system schronów bojowych, który miał zamknąć groble i okoliczne przejścia. 6 ciężkich schronów, 8 mniejszych i 2 lekkie, tworzących sieć punktów oporu wspierających się ogniem. Nie wszystkie prace ukończono, a obsada była zbyt mała, aby w pełni wykorzystać potencjał tych umocnień.
1: Kto konkretnie bronił tego odcinka i kto dowodził całością?
0: Trzon obrony stanowiła 18. Kompania 135. Rezerwowego Pułku Piechoty, wsparta ciężkimi karabinami maszynowymi, artylerią, saperami i zwiadowcami. W sumie około 720 żołnierzy, w tym 20 oficerów, 6 dział i kilkadziesiąt karabinów maszynowych. Całością dowodził kapitan Władysław Raginis, a kluczową postacią był porucznik Stanisław Brykalski, dowódca artylerii.
1: A po drugiej stronie frontu stała zupełnie inna skala. Jakie jednostki niemieckie nacierały na ten odcinek?
0: Naprzeciw obrońców Wizny stanęła Brygada Forteczna Lecen, 10. Dywizja Pancerna, 20. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, a w odwodzie 3. Dywizja Pancerna 19. Korpusu Pancernego generała Heinza Guderiana. W sumie około 42 tysięcy żołnierzy, około 450 czołgów i dział pancernych oraz ponad 270 dział i moździerzy.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
1: Kiedy padły pierwsze strzały i jak wyglądał początek starcia?
0: 7 września niemieckie pododdziały rozpoznawcze rozbiły polski pluton zwiadowców i zajęły Wiznę. Polacy wycofali się na wschodni brzeg Narwi, wysadzili most i spowolnili natarcie. Od 8 września ruszył silny ostrzał artyleryjski, a oddziały pancerne próbowały forsować Biebrze i Narew, początkowo powstrzymywane ogniem ciężkich karabinów maszynowych.
1: Co sprawiło, że niemieckie natarcie zaczęło się w końcu posuwać naprzód?
0: Wprowadzono ciężką artylerię i lotnictwo. Naloty niszczyły umocnienia i łączność. W jednym starciu ocalało zaledwie 11 żołnierzy. 9 września zginął porucznik Brykalski. Kapitan Raginis został ranny i od tego momentu Niemcy systematycznie niszczyli polskie schrony.
1: Jak wyglądało niszczenie poszczególnych punktów oporu?
0: Artyleria podciągnięta blisko umocnień

0: rozstrzeliwała kolejne schrony, a czołgi podjeżdżały i dopełniały zniszczenia. Pod wieczór 9 września w walce zostały już tylko 3 schrony, w tym dowódcy na Górze Strękowej.
1: Co stało się potem?
0: 10 września po kolejnym szturmie ocalał tylko schron kapitana Raginisa, odcięty bez łączności i z kończącą się amunicją.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Co wydarzyło się w tym ostatnim schronie i jak zakończyła się obrona Wizny?
0: Kiedy amunicja się kończyła, a sytuacja była beznadziejna, Niemcy zaproponowali kapitulację. Załoga była wyczerpana, wielu żołnierzy rannych. Dalsza obrona nie miała już znaczenia militarnego. Na rozkaz kapitana Raginisa obrońcy złożyli broń, a sam dowódca, według relacji, popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. Ten gest stał się jednym z symboli bitwy pod Wizną.
1: Mimo wszystkich ograniczeń obrona trwała ponad 2 dni. Co dało to opóźnienie w szerszym planie działań?
0: Ponad 2-dniowa obrona Wizny miała duże znaczenie operacyjne. Niewielkie siły polskie zatrzymały potężne zgrupowanie 19. Korpusu Guderiana, który miał jak najszybciej dotrzeć w rejon Brześcia. Opór spowolnił ten marsz i wymusił użycie znacznych sił do przełamania krótkiego odcinka frontu, pokazując, że zdeterminowane oddziały mogą na pewien czas zatrzymać znacznie silniejszego przeciwnika.
1: Jak można podsumować znaczenie tej bitwy dla pamięci o wrześniu w naszym regionie?
0: Bitwa pod Wizną stała się jednym z najważniejszych symboli września 1939 roku na północnym wschodzie Polski. To historia o odwadze i gotowości do poświęcenia, ale też o ograniczeniach polskiej armii. Dla regionu łomżyńskiego i okolic Narwi to część lokalnej tożsamości, a nazwiska takie jak kapitan Władysław Raginis czy porucznik Stanisław Brykalski wracają w rocznicach i rozmowach o odpowiedzialności za swój odcinek frontu, nawet jeśli wydaje się on skazany na klęskę.
2: SK Łomża News.
0: Dzisiaj temat, który brzmi historycznie, ale dotyka współczesnej Łomży. 2 żydowskie cmentarze w mieście. Ich pamięć, lata zaniedbania i próby odnowy, a także to, jak opowiadają o dawnej żydowskiej Łomży. Kiedy ktoś słyszy stary Kirkut nad Narwią, widzi fragment muru i kilka kamieni, a za tym stoi długa i skomplikowana historia.
1: To 2 rozdziały opowieści o żydowskiej Łomży. Stary cmentarz na wzgórzu nad Narwią, między ulicą Woziwodzką, Placem Zielonym i ulicą Rybaki oraz nowszy przy dzisiejszej ulicy Wąskiej, około 1 km na południowy wschód od Starego Rynku. Oba są jak archiwum w kamieniu.
0: Zacznijmy od tego starszego miejsca nad Narwią. Wiele osób kojarzy tam teraz raczej park niż cmentarz. Co tam właściwie było?
1: Stary cmentarz, założony na początku XIX wieku obok dawnej wsi Rybaki, ogrodzono i powiększono około 1850 Placem Zielonym i ulicą Rybaki oraz nowszy przy dzisiejszej ulicy Wąskiej, około 1 km na południowy wschód od Starego Rynku. Oba są jak archiwum w kamieniu.
0: Zacznijmy od tego starszego miejsca nad Narwią. Wiele osób kojarzy tam teraz raczej park niż cmentarz. Co tam właściwie było?
1: Stary cmentarz, założony na początku XIX wieku obok dawnej wsi Rybaki, ogrodzono i powiększono około 1850

0: związaną z jednym z rabinów Łomży.
1: W 1910 roku pochowano tam rabina Malkiela Tannenbauma. Jego architektoniczny nagrobek do dziś jest jednym z najważniejszych punktów na cmentarzu i symbolem dawnego życia religijnego i intelektualnego miasta.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Potem przyszła II wojna światowa i oba te miejsca przestały być tylko cmentarzami. Stały się też sceną zbrodni.
1: Cmentarz przy ulicy Wąskiej był w czasie wojny miejscem egzekucji. Niemcy rozstrzeliwali tam m.in. osoby przywiezione z więzienia w Łomży, wśród nich harcerzy. Nawet gdy o żydowskiej przeszłości mówiło się niewiele, pamięć o ofiarach wojny w jakiejś formie trwała.
0: A jednocześnie zaczyna się bardzo smutny rozdział, czyli dewastacja.
1: Już w czasie okupacji rozpoczął się proces niszczenia cmentarzy, a po wojnie trwał dalej. Kradziono nagrobki, teren zaśmiecano, wykorzystywano jako pastwiska. Dom przedpogrzebowy przy ulicy Wąskiej przerobiono na lokal mieszkalny. Władze traktowały te miejsca głównie jako rezerwę terenu pod przyszłe inwestycje.
0: Jakie to były decyzje?
1: 31 maja 1963 roku zamknięto cmentarze żydowskie, prawosławny i ewangelicki, uznając je za zaniedbane i niepotrzebne przy istnieniu cmentarza komunalnego. Rok później minister gospodarki komunalnej zatwierdził tę decyzję, uznając te nekropolie za przeszkodę w rozbudowie miasta.
0: Jak te miejsca wyglądały kilkanaście lat później?
1: W 1981 roku cmentarz przy ulicy Rybaki opisano jako teren nieogrodzony, z minimalną liczbą widocznych mogił i zdewastowanymi nagrobkami. Przy ulicy Wąskiej przetrwało około 40% nagrobków, więc wciąż istniała szansa na ratunek.
0: I w końcu ktoś się tym zajął.
1: Pod koniec lat 80. władze miasta uporządkowały cmentarz przy ulicy Rybaki. Powstało tam lapidarium, zgromadzono kilkaset nagrobków z polnych kamieni granitowych. Ze względu na ławki, chodniki i zieleń, ten cmentarz pełni dziś funkcję parku miejskiego. Ludzie spacerują i odpoczywają w miejscu pochówku, często nie mając tej świadomości.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: A co z cmentarzem przy Wąskiej? Tam porządkowanie miało też wymiar międzynarodowy.
1: W 1992 roku przy okazji wizyty prezydenta Izraela Chaima Herzoga miasto uporządkowało cmentarz przy ulicy Wąskiej. Od 1999 roku opiekowała się nim Łomża Jewish Cemetery Foundation Marka Kamińskiego. Wykarczowano zarośla, ustawiono część macew, wykonano dokumentację. Dziś jest tam ponad 700 nagrobków w różnym stanie.
0: Ale ten cmentarz kryje też inne, mniej widoczne ślady wojny.
1: Fundacja Zapomniane ustaliła, że w południowo-wschodnim narożniku jest nieoznakowany grób zbiorowy z czasów wojny, a w części południowo-zachodniej stoi dawny dom przedpogrzebowy. Teren otacza przedwojenny ceglany mur. Miejscami wciąż widać układ alei i kwater.
0: Czyli mamy dwa miejsca, które są jednocześnie parkiem, archiwum, miejscem pamięci i zabytkiem. Jak to wygląda formalnie, jeśli chodzi o ochronę?
1: W wyniku restytucji oba łomżyńskie cmentarze są własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Figurują w rejestrze zabytków województwa podlaskiego, mają ochronę prawną i nie są już terenem pod inwestycje, lecz uznanym elementem dziedzictwa.
0: W tej historii jest dużo napięć między pamięcią a zapomnieniem, rozwojem miasta a szacunkiem dla zmarłych.
1: Stary Kirkut nad Narwią, dziś lapidarium i park oraz nowszy cmentarz przy Wąskiej z grobem rabina Tannenbauma, zbiorową mogiłą i setkami macew tworzą opowieść o żydowskiej Łomży. O obecności, zagładzie, zaniedbaniu i próbie naprawy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak te miejsca pamięci zmieniały się przez lata, w tym odcinku spróbujemy przejść je krok po kroku, jak podczas spaceru po Łomży. Zamiast rynku i kawiarenek opowiemy o żydowskich cmentarzach przy ulicy Rybaki i przy ulicy Wąskiej.
0: To dwa kluczowe miejsca. Stary Kirkut na wzgórzu między ulicą Rybaki a ulicą Woziwodzką oraz nowy Kirkut przy ulicy Wąskiej. Razem tworzą opowieść o społeczności żydowskiej w Łomży, jej rozwoju, codzienności i tragicznych przerwach w historii.
1: Zacznijmy od starszego miejsca. Kiedy powstał cmentarz przy ulicy Rybaki?
0: Około 1820 roku, jeszcze poza granicami miasta, obok osiedla Rybaki, częściowo zamieszkanego przez Żydów. Cmentarz ulokowano na wzgórzu, co do dziś czuć, gdy wchodzi się tam od strony ulicy Rybaki albo Woziwodzkiej.
1: Jak ten cmentarz wyglądał na początku?
0: Miał kształt nieregularnego kwadratu, a mogiłki żydowskie skupiały się na szczycie wzgórza. Znamy to z planu restauracyjno-sytuacyjnego miasta obwodowego Łomży w województwie augustowskim z 1823.
1: Czyli taki rysunkowy obraz miasta sprzed dwóch stuleci.
0: Tak, widać na nim granice starego cmentarza, rozmieszczenie żydowskich majątków i ulicę żydowską. To pokazuje, że społeczność żydowska była w Łomży dobrze widoczna, a cmentarz przy ulicy Rybaki był częścią większej miejskiej układanki.
1: Miasto rosło, więc i cmentarz musiał się zmieniać.
0: Na planie miasta Łomży z 15 kwietnia 1870

0: 1933 roku, sporządzonym przez Antoniego Majewskiego, obszar cmentarza jest już znacznie większy, zbliżony do dzisiejszego. Widać tam także szkołę żydowską przy ulicy Szkolnej i ulicy Senatorskiej, co pokazuje rozwinięte życie społeczne i edukację.
1: W którym momencie stary Kirkut przestał przyjmować zmarłych?
0: W 1892 roku władze gubernialne zakazały dalszych pochówków z powodu przepełnienia. Od tej pory zmarłych kierowano na nowy cmentarz przy ulicy Wąskiej.
1: A jednak pojawia się data 1942 rok.
0: To dramatyczny wyjątek. Ostatni znany pochówek na Starym Kirkucie odbył się właśnie w 1942, w czasie wojny. Żydzi w Łomży nie mieli wtedy dostępu do nowego cmentarza, więc wrócili do starego, mimo że formalnie był zamknięty od kilkudziesięciu lat.
1: W tym momencie historia cmentarza splata się już z historią zagłady.
0: Tak, sama data 1942 rok mówi wiele. W sytuacji skrajnej społeczność próbowała zachować choć odrobinę godności i tradycji, nawet w tak dramatycznych warunkach.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Przenieśmy się do współczesności. Jak dziś wygląda stary cmentarz przy ulicy Rybaki?
0: Obecnie stary Kirkut ma powierzchnię około 1,5 hektara. Zachowało się tam około 150 macew zgromadzonych w trzech lapidariach. To efekt zagospodarowania terenu w latach 80. XX wieku w porozumieniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej z Warszawy.
1: Czyli cmentarz zyskał inny, bardziej parkowy charakter?
0: Tak, przez wzgórze poprowadzono aleję łączącą ulicę Woziwodzką z ulicą Rybaki. To wygodny skrót, ale jednocześnie spacer po miejscu pamięci. W turni ustawiono zachowane nagrobki, więc nie zniknęły całkowicie, choć pierwotny układ grobów się nie zachował.
1: Czyli wiele osób idąc tamtędy z psem albo na skróty do centrum nie zdaje sobie sprawy, że przechodzi przez dawny Kirkut.
0: Dokładnie. To wciąż teren cmentarza, nawet jeśli ma parkowy charakter. Dlatego tak ważne są tablice informacyjne, edukacja i przypominanie, co tam było i co wciąż jest w warstwie pamięci.
1: Po zamknięciu starego cmentarza w 1892 roku zmarłych zaczęto chować na Nowym Kirkucie przy ulicy Wąskiej. Przejdźmy do tego miejsca.
0: Nowy cmentarz żydowski

0: Znajdowało się około 500 nagrobków.
1: Czy teren jest wyraźnie odgrodzony od otoczenia?
0: Tak, cmentarz otacza mur, powstający w różnych okresach historycznych. Widać to po zróżnicowanej strukturze i materiałach, co samo w sobie jest rodzajem kroniki kolejnych etapów troski i zaniedbań.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Na Nowym Kirkucie spoczywają konkretne, znane z nazwiska osoby. Jedną z nich jest Abraham Izaak Kamiński. Kim on był?
0: Abraham Izaak Kamiński był żydowskim aktorem. Jego grób na cmentarzu przy ulicy Wąskiej przypomina, że Łomża miała swoje związki z kulturą żydowską, także teatralną. To nie jest tylko historia kupców czy rzemieślników, ale też artystów.
1: W opisie pojawia się też bardzo ciekawy wątek współczesny – wizyta prezydenta Izraela.
0: W 1992 roku w Łomży gościł prezydent Izraela Chaim Herzog. Przyjechał między innymi po to, aby na terenie nowego cmentarza żydowskiego poszukać grobów swoich przodków. To pokazuje, że dla wielu osób z diaspory łomżyńskiej, rozsianej po świecie, ten cmentarz jest wciąż bardzo osobistym miejscem.
1: To musiał być mocny obraz. Głowa państwa, która chodzi między macewami i szuka rodzinnych śladów.
0: Takie sceny pokazują, że cmentarz to nie tylko zabytek. To żywa pamięć, która łączy współczesność z przeszłością. Na Nowym Kirkucie spoczywa też Julian Karbowski, lekarz i radny Łomży. Na jego macewie znajduje się napis w języku polskim, co jest dość wyjątkowe, bo większość nagrobków ma inskrypcje hebrajskie lub jidysz.
1: A jego brat, Bronisław Karbowski, to już historia wykraczająca poza sam cmentarz.
0: Bronisław Karbowski był lekarzem laryngologiem, doktorem medycyny, bajończykiem, czyli żołnierzem słynnego batalionu bajończyków oraz majorem rezerwy służby zdrowia Wojska Polskiego. Zginął w Charkowie jako ofiara zbrodni katyńskiej. 5 października 2007 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika przez ministra obrony narodowej. Jego los pokazuje, jak splatają się w Łomży różne wątki. Żydowski, polski, wojskowy, inteligencki.
1: Wróćmy na chwilę do samej architektury cmentarza przy ulicy Wąskiej. Wspomniała się o domu przedpogrzebowym. On wciąż stoi.
0: Tak, na Nowym Kirkucie zachował się murowany dom przedpogrzebowy z początku XX wieku. Podobnie jak sam cmentarz, jest wpisany do rejestru zabytków. W jego wnętrzu zachowały się fragmenty fresku z cytatem z Talmudu. To bardzo cenny ślad dawnej sztuki sakralnej. Niestety, obecnie budynek jest nieużytkowany.
1: Czyli mamy zabytek, który stoi, ale nie pełni żadnej funkcji.
0: To częsty problem takich obiektów. Z jednej strony są chronione prawem, z drugiej trudno znaleźć dla nich współczesne, godne przeznaczenie. W przypadku domu przedpogrzebowego dochodzi jeszcze wymiar religijny i symboliczny. To nie jest zwykły budynek, tylko część dawnego rytuału.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: W opisie nowego cmentarza pojawia się też ważny wątek. Prace porządkowe i konserwacyjne po 1999 roku. Kto się tym zajął?
0: Od 1999 roku prace porządkowe na cmentarzu prowadziła Łomża Jewish Cemetery Foundation. To amerykańska fundacja, która ma stałe przedstawicielstwo w Łomży. Powstała z inicjatywy lekarza Marka Kamińskiego, pochodzącego z Łomży, a mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli znów mamy ten motyw powrotu do korzeni. Ktoś wyjechał, zrobił karierę za oceanem, ale pamięć o rodzinnym mieście została.
0: Dokładnie. Fundacja przez lata z własnych środków systematycznie prowadziła działania zabezpieczające i konserwacyjne na cmentarzu. To oznaczało porządkowanie terenu, dbanie o nagrobki, zabezpieczanie ich przed dalszym niszczeniem. Dzięki temu Nowy Kirkut nie zamienił się w zupełnie zapomniany, zarośnięty teren.
1: A jak wygląda kwestia własności i zarządzania tym miejscem dzisiaj?
0: Obecnie Nowy Żydowski Cmentarz w Łomży jest własnością Gminy Żydowskiej w Warszawie. W jej imieniu zarządza nim Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, która ma swoją siedzibę w Warszawie. To organizacja, która opiekuje się wieloma podobnymi miejscami w kraju.
1: Czyli mamy ciekawy układ. Lokalne miasto, dawna społeczność, diaspora w Stanach Zjednoczonych i centralne instytucje żydowskie w Warszawie. Wszystko spotyka się na jednym cmentarzu przy ulicy Wąskiej.
0: Tak, to bardzo symboliczne. Stary Kirkut przy ulicy Rybaki i Nowy Kirkut przy ulicy Wąskiej tworzą razem opowieść o ponad 100 latach obecności Żydów w Łomży. Od pierwszych mogiłek żydowskich na wzgórzu, przez rozwój miasta, aż po wojenne zniszczenia i powojenne próby ratowania pamięci.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Kiedy patrzy się na te liczby, około 150 macew na starym cmentarzu, około 500 nagrobków na nowym, widać, jak wiele zniknęło.
0: To prawda, ale to, co zostało, ma ogromną wartość. Każda macewa to ślad konkretnego człowieka, konkretnej rodziny. Nawet jeśli nie znamy już ich historii, sam fakt istnienia tych nagrobków przypomina, że Łomża

0: Była miastem wielokulturowym, że obok kościołów stały synagogi, a obok polskich cmentarzy żydowskie kirkuty.
1: I że dzisiejszy spacer ulicą Rybaki czy ulicą Wąską to nie tylko codzienna droga do pracy czy szkoły. To także przejście obok miejsc, które przechowują bardzo głęboką warstwę historii.
0: Tak, stary cmentarz przy ulicy Rybaki z parkiem i aleją na wzgórzu oraz nowy cmentarz przy ulicy Wąskiej z murem, domem przedpogrzebowym i setkami macew są jak dwa rozdziały tej samej księgi. Kto zechce, może je odczytać krok po kroku, w ciszy, bez pośpiechu. I wtedy Łomża odsłania zupełnie inne oblicze.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. 2 miliony złotych dofinansowania na park Jakuba Wagi. Unijne dofinansowanie przyznał Łomży Zarząd Województwa Podlaskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Mieszkańcy Łomży doczekają się rewitalizacji parku Jakuba Wagi. Nasze miasto dostało dofinansowanie. No właśnie w jakiej wysokości?
5: Bardzo dobra wiadomość, kolejne dofinansowanie dla miasta Łomża. Długo oczekiwana rewitalizacja parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną, a potwierdzeniem tego jest otrzymaniem dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 700 000 zł, z czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 miliony złotych. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem. Metamorfozę przejdzie również mała architektura, w tym nowe łapki i kosze na śmieci. Kluczowym elementem modernizacji będzie wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oświetlenia oraz sieć kamer monitoringu miejskiego, co zapewni komfort spacerowiczym o każdej porze. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić warunki środowiskowe. Odnowiony park wzmocni miasto w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, stając się też bezpieczną przestrzenią do integracji i odpoczynku. Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi.
4: Kiedy zostanie ogłoszony przetarg i kiedy mogłyby ruszyć już te prace?
5: W połowie lipca zostanie ogłoszony przetarg. Miejmy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę i oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
4: Jeszcze chciałabym zapytać o Park Ludowy, bo tutaj też się staraliście o dofinansowanie. No właśnie, kiedy możemy się spodziewać jakiejkolwiek decyzji?
5: Wniosek, jeżeli chodzi o Park Ludowy, jest jeszcze na etapie weryfikacji. Czekamy na informacje w zakresie dofinansowania na ten park.
2: SK Łomża.
3: Przetarg na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży wydłużone do 23 czerwca. To z powodu dużej liczby zapytań od potencjalnych wykonawców, a to inwestycja wyczekiwana od lat.
6: To jest inwestycja, która zmieni bardzo mocno strukturę, tak jak będziemy prowadzili zajęcia wychowania fizycznego, treningi, pozwoli w taki

0: godnych warunkach prowadzić lekcje.
1: Mówił dyrektor Marcin Piotrowski. Najpierw sekcja wodno-nurkowa, a teraz specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Łomżyńscy strażacy świętowali 40-lecie grupy. Głównym zadaniem grupy liczącej 18 ratowników jest poszukiwanie osób zaginionych pod wodą na terenie kilku powiatów. Mówi Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
2: Na pewno upór i zaangażowanie kilku strażaków pozwoliło w 1986 roku utworzyć najpierw sekcję wodno-nurkową, która z czasem właśnie ewoluowała w specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Obecnie mamy grupę na poziomie A. Mamy wyszkolonych 18 nurków, w tym 6 kierujących pracami podwodnymi. Dysponujemy pojazdem lekkim ratownictwa wodnego. Tak naprawdę to 3 jeszcze łodziami, 2 lekkimi i 3 taką na 6 osób, którą bardziej do powodzi wykorzystujemy.
1: Mówi pierwszy dowódca grupy, Józef Baranowski.
3: Zaczęło się od tego, że tworzyliśmy na początku sekcję. To nie była grupa, tylko to była taka sekcja, a jeszcze wcześniej to była po prostu taka luźna organizacja kilku zapaleńców, którzy postanowili na sportowo uprawiać ten taki fajny sport jak nurkowanie. Ale potem w trakcie, z upływem czasu po prostu zaczęliśmy już dokonywać takich różnych akcji, które podchodziły pod zakres czynności i stworzona została formalnie już taka grupa wodno-nurkowa, która weszła potem do odwodu operacyjnego województwa podlaskiego i działaliśmy już w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jako taka zorganizowana grupa specjalistyczna w tym zakresie. Technika poszła diametralnie do góry, po prostu na początku mieliśmy sprzęt bardzo taki archaiczny, wręcz trzeba było postarać się, żeby umieć z niego korzystać, stwarzał nawet momentami zagrożenie. A potem sukcesywnie sprzęt stawał się coraz lepszy. Nasze po prostu jakby dokonania też powodowały to, że warto było inwestować w sprzęt, w ludzi i dzięki temu na dzień dzisiejszy to sytuacja wygląda taka, że jest sprzęt nowoczesny, który powoduje, że w takich komfortowych bardziej warunkach dokonywane są różne akcje, ćwiczenia, tego typu sprawy. Józef Baranowski, stopień jestem obecnie już emerytem, a odchodziłem z Państwowej Straży Pożarnej stopień kapitana.
1: Mówi zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Kamil Cieślikiewicz.
4: Ogólnie w całej Polsce specjalistyczne grupy ratownictwa wodonurkowego są właściwie jako takie struktury cywilne, można powiedzieć, jako funkcjonariusze, ale nie wojsko, to Straż Pożarna i te grupy wykonują zadania pod wodą wszelakie. Rejon Łomży, jeżeli chodzi o działania grupy wodonurkowej, to głównie są rzeki, rzeka Narew, Pisa, Biebrza. Do tego dochodzą jakieś stawy, jakieś tam, prawda, glinianki. To w tym rejonie i na takich akwenach działamy głównie. Generalnie zawód strażaka jest na pewno niebezpieczny, a jeszcze strażak nurek jest taką funkcją, w której to niebezpieczeństwo jest może trochę większe, a na pewno obciążenie psychiczne jest większe. To są trudne akcje z różnych względów. Jest wiele czynników, które wpływa na to, że akcja nurkowa jest trudna. Na pewno emocje tam są duże, bo na ogół jest tak, że osoba, która utonęła, to na brzegu są jej bliscy. Czy to rodzina, czy to koledzy, którzy właśnie fajnie się bawili nad wodą. Tak? Nagle jakby zabawa fajna kończy się, przerywa się dramatem i jest po prostu konsternacja. Tak, to są ciężkie takie, jeżeli chodzi o ten aspekt psychiczny, to są ciężkie zdarzenia. Starszy kapitan Kamil Cieślikiewicz.
1: Mówi Dariusz Łukaszewicz, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5: W Państwowej Straży Pożarnej bardzo istotną rolę specjalistyczne grupy ratownicze odgrywają. Jest ich kilkadziesiąt na terenie województwa i to są nie tylko grupy wodno-nurkowe, ale również zajmujące się ratownictwem na poziomie specjalistycznym w innych dziedzinach ratowniczych. Natomiast na terenie województwa podlaskiego, z uwagi na charakter tego województwa, na walory przyrodnicze, na zagrożenia związane z ilością akwenów wodnych, właśnie te grupy są bardzo istotne, grupy wodno-nurkowe, i dlatego jest ich kilka na terenie województwa, rozmieszczone właśnie tam, gdzie znajdują się takie zbiorniki i akweny wodne, tak żeby w przypadku powstania zdarzeń na obszarach wodnych, czy też właśnie pod wodą, my jako Państwowa Straż Pożarna, żebyśmy mogli jak najszybciej dotrzeć w te rejony, gdzie ludzie potrzebują

0: pomocy i właśnie udzielić takiej pomocy. Oprócz i właśnie grupa specjalistyczna, grupa wodno-nurkowa z Łomży zabezpiecza nie tylko teren powiatu łomżyńskiego, ale również okoliczne powiaty. Jeżeli trzeba, wchodzi ona również w skład centralnego odwodu operacyjnego i jest dysponowana poza teren województwa, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
1: Spektakle konkursowe, przedstawienia plenerowe i inne wydarzenia towarzyszące. Już w czwartek w Łomży rozpocznie się kilkudniowa uczta teatralna. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Tegoroczna myśl przewodnia festiwalu to teatr, mosty porozumienia. O szczegółach wydarzenia mówią dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży Jarosław Antoniuk i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: To dla nas jest ogromne szczęście, że organizujemy w naszym mieście festiwal, że ten festiwal z roku na rok jest inny, że z roku na rok on ewoluuje, że przyjeżdżają nowe zespoły. Jak również bardzo się cieszę, że festiwal to więcej niż prezentacja spektakli, ale to również bardzo ważne spotkanie w naszej przestrzeni miejskiej twórców, artystów, teatrów, widzów. Na pewno festiwal ma bardzo ważną taką rolę integrującą mieszkańców miasta, dlatego że oprócz konkursu również i odbywają się imprezy pozakonkursowe w ramach festiwalu Moje Miasto. Jak co roku festiwal wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku pani minister objęła honorowym patronatem nasz festiwal. Również pan prezydent objął patronatem festiwal, jak również i marszałek województwa podlaskiego, pan Łukasz Krakorem, jest również honorowym patronem festiwalu. Dodatkowo wspierają nas również instytucje samorządowe, starostwo powiatowe, urząd gminy Łomża, więc no, to jest naprawdę bardzo fajnie, że możemy jakoś tak pozyskać nie tylko sponsorów, nie tylko partnerów, ale również i władze, które są teatrowi bardzo, bardzo przyjazne. Generalnie mogę powiedzieć, że festiwal sam w sobie jest prawie, że samowystarczalny i samofinansujący się, dlatego że pozyskujemy środki finansowe od naszych partnerów, przede wszystkim z Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Łomży, jak również i sponsorów. To jest bardzo ważne, dlatego że budżet festiwalu no, nie jest akurat już mały, on z roku na rok rośnie, dlatego że tych zespołów, które zapraszamy, jest coraz więcej. W tym roku w konkursie głównym wystąpi 12 teatrów wyłonionych, a może bardziej może nie wyłonionych, zaproszonych z ponad 300 zgłoszeń, które płynęły z całego świata. Było niemożliwością, żeby dokonać obiektywnej selekcji, dlatego że musiałby przy festiwalu pracować kilkanaście osób. Więc na pewno ten wybór jest takim trochę wyborem i subiektywnym. Natomiast starałem się zaprosić te zespoły, które wcześniej w Łomży nie były, a więc są po raz pierwszy wszystkie teatry konkursowe zagraniczne, poza jednym teatrem Lichen z Brna, z Czech. Może Państwo pamiętacie to przedstawienie. Chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć, bo to był Putin na nartach, spektakl niezmiernie wizjonerski, który jakby przewidział to, co nastąpi na świecie, to, co nastąpi w Europie. To stało się wiele lat temu. O tym mogę też rozmawiać i myślę, że przy okazji festiwalu o tym będziemy też rozmawiać z tym teatrem. Oprócz teatrów zagranicznych zaprosiliśmy również do konkursu zespoły polskie ze znanych ośrodków teatralnych z Polski. Będą to wyselekcjonowane, świetne przedstawienia. No i to, co chyba najbardziej lubią mieszkańcy naszego miasta,

małego dziecka do dorosłego, a więc te wszystkie spektakle, które proponujemy w przestrzeniach miejskich. A tych przestrzeni miejskich w tym roku jest kilka, bo jest i Ulica Długa, i Stary Rynek, i Błonia po raz pierwszy, więc festiwal rozprzestrzenia się. Ja się bardzo cieszę, że on wychodzi, że jest bardzo blisko, że jest na wyciągnięcie ręki widza. I te spektakle są bardzo inkluzywne, one są rzeczywiście różne. Nie jest naszą aspiracją budowanie festiwalu ulicznego, artystycznego, natomiast on ma nurt taki ludyczno-artystyczny, bo Teatr Asocjacji z Poznania Piotra Teflaka pokaże genialny spektakl, który pokazywany jest na festiwalu Malta. Natomiast no, w Łomży ten teatr po raz pierwszy się zaprezentuje, ale będą małe, kameralne spektakle. Ale również też taka miła niespodzianka dla naszych widzów, że w tym nurcie ulicznym wystąpią dwa teatry zagraniczne. To będzie teatr z Kanady. Tak jak w zeszłym roku Włoch pobił serce mieszkańców, pamięta pan prezydent katastrofę Klauna, tak mam nadzieję, że w tym roku Pierik też tutaj będzie taką postacią uwielbianą przez publiczność. I z kolei ostatniego dnia festiwalu znakomity teatr, naprawdę fantastyczny zespół z Holandii, Stilt Live Theater, zaprezentuje dwa spektakle. Jeden spektakl zaprezentuje w parku Jana Pawła II, a z kolei później na zakończenie festiwalu już na Starym Rynku. Więc tych wydarzeń festiwalowych jest rzeczywiście bardzo dużo. Również chciałbym powiedzieć, że festiwal to olbrzymie zadanie logistyczne dla naszego teatru, dlatego że teatr, przygotowując festiwal, pracuje symultanicznie. Gramy, bardzo dużo gramy, są premiery, są wznowienia, a przygotowanie festiwalu to bardzo często odbywa się poza naszymi godzinami pracy, dlatego że grupa osób jest bardzo w to zaangażowana i w samą promocję festiwalu, jak również i w przygotowanie tego wydarzenia. Więc czekamy z niecierpliwością na takie oficjalne już otwarcie. Staramy się podchodzić też do festiwalu w sposób taki bardzo romantyczny, dlatego że to musi być taka bardzo pozytywna energia. To nie może być z kolei, że my to wszystko wiemy, że to już było. Nie, absolutnie. Musi być pewien power z naszej strony i radość tworzenia. No, staram się zarażać tym swoich też pracowników ze wzajemnością, dlatego że pracownicy mnie też tym zarażają, bo bez jednak takiego współdziałania, bez ekipy trudno jest cokolwiek robić. Ten festiwal nasz ma fantastyczną opinię nie tylko w kraju, ale również i poza granicami. Tutaj oczekuję gości i na otwarciu, i na zakończeniu z Ministerstwa Kultury, Samorządu Województwa Podlaskiego. Sporo gości też przyjedzie zobaczyć spektakle, czy to na jeden dzień, czy na dwa dni. No, mam nadzieję, że Łomża będzie takim świętym teatru. Może jeszcze o samej idei, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że w każdym roku staram się, żeby naszemu festiwalowi przyświecała pewna myśl przewodnia. W tym roku jest to Teatr Nosty Porozumienia i to hasło, czy ta formuła ma w tym roku rzeczywiście bardzo takie szerokie znaczenie, dlatego że żyjemy w świecie, w którym coraz więcej jest w ogóle podziałów między ludźmi, podziałów między krajami, a teatr jest takim medium, które może być również scalającym. To, co mówię, to jest bardzo idealistyczne, natomiast

0: gdzie sztuki na pewno mogą zjednywać, ewentualnie pokazać ten świat, który ewentualnie, który chcemy, żeby tak wyglądał. I nawet w tym roku miałem taki pomysł, co nie do końca mi się udało, żeby do konkursu głównego zaprosić zwaśnione, zupełnie zwaśnione jakby strony, żeby sztuka nas połączyła. To jest ten mój idealizm. Zresztą jako człowiek też tak bardzo często funkcjonuję. Lubię wyzwania. Natomiast względy polityczne i pewne sympatie, no, okazało się, że nie mogę swojego jakby pomysłu zrealizować, że na naszym festiwalu będzie teatr i z Palestyny, i z Izraela, i z Gruzji, i jeszcze z innego kraju. Ja nie mówię o teatrach ze wschodu, natomiast tutaj bywają przecież teatry, które są zwaśnione i bardzo często ci ludzie ze sobą rozmawiają. Były sytuacje, że ci ludzie, twórcy, oni się ze sobą nawet zaprzyjaźniali. Myślę, że to jest też ta idea festiwalu, że to nie tylko spektakle, ale to również spotkanie ludzi, bo ta sztuka rzeczywiście jednak jednoczy ludzi, jednoczy narody, jednoczy kultury i myślę, że bądźmy poza podziałami.
1: Drodzy mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu, Łomża ma szczęście. Ma szczęście, bo ma teatr. Teatr, który organizuje wydarzenie o randze światowej. To od tylu lat mamy możliwość podziwiać teatry z całego świata. Ta najwyższa światowa kultura dociera do naszego miasta. Ja się niezwykle cieszę z tego, że nasz teatr, który jest głównym organizatorem festiwalu w Walizce, robi to bardzo profesjonalnie. Od tylu lat mam to przyjemność uczestniczyć w spektaklach, odczuwać te niezwykle emocje, które niesie ze sobą teatr i też wspierać to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. 39. edycja, za rok jubileuszowa edycja. To pokazuje, jak festiwal bardzo mocno związany jest z historią naszego miasta. Ja obserwuję, jak ten festiwal z roku na rok potrafi pobudzać zmysły, wyobraźnię, dawać też przemyślenia, bo sztuka dzisiaj też musi uczyć. Sztuka musi też w tych dzisiejszych czasach pokazywać nam pewne rozwiązania i starać się przynajmniej udzielić odpowiedzi na bardzo trudne tematy, a przedstawienia, które odbywają się w ramach festiwalu, w szczególności oczywiście te festiwale dla dorosłych, są to spektakle, które może czasami trudno zrozumieć, nad którymi trzeba trochę głębiej się zastanowić, ale dzięki temu my, mieszkańcy Łomży, mamy możliwość też szerszego przemyślenia pewnych spraw i myślę, że to też świadczy o tym, że ta nasza publiczność, łomżyńska publiczność jest przygotowana na to, żeby tę sztukę właśnie na tym najwyższym światowym poziomie przyjmować i też wchłaniać te przesłanie, które niesie ze sobą spektakl. Ja gratuluję panu dyrektorowi, całemu zespołowi, bo ten dobór tych spektakli jest zawsze na najwyższym poziomie. Staram się zawsze też w większości tych spektakli uczestniczyć, jeżeli mi czas na to pozwala. Doceniam te spektakle, które doceniają i mieszkańcy, o których wspomniał pan dyrektor, czyli spektakle plenerowe. Często spektakle właśnie dla całych rodzin. Bardzo też miło, że te spektakle, niektóre są dedykowane tylko dla dzieci, bo też obserwowałem w latach poprzednich, jak dużo radość

0: dużo takiej pozytywnej energii. Ci artyści, którzy przyjeżdżają do Bomży, dostarczają naszym najmłodszym. A te spektakle z tej scenerii często zgrozy, tak, w zależności o jakim spektaklu mówimy, ale z ogromnymi, można powiedzieć, oprócz artystycznych tych doznań, no to też wiadomo, scenografia, no to są ogromne przedsięwzięcie i mam nadzieję, że ten festiwal również dostarczy naszym mieszkańcom niezapomnianych przeżyć i te spektakle będziemy wspominać też po latach. Serdecznie Państwa zapraszam na spektakle, które są w ramach festiwalu i tutaj pan dyrektor zapewnie o tym też jeszcze powie, bo też rozmawialiśmy, w tym roku są wejściówki bezpłatne na spektakle, które są w przestrzeni zamkniętej, czyli w teatrze, w hali kultury, a oczywiście wszelkie inne spektakle w plenerze są tutaj bez żadnych wejściówek dla wszystkich.
1: Festiwal zazwyczaj był organizowany na przełomie maja i czerwca bądź na początku czerwca. Natomiast w mieście nagromadziło się tyle imprez i tyle wydarzeń kulturalnych, że okazuje się, że chyba nie mamy aż tylu odbiorców. Za dużo, naprawdę jest za dużo. Poza tym logistycznie byśmy sobie nie poradzili, dlatego że w Łomży mamy jeden duży hotel, a drugi mniejszy hotel i też jest problem z bazą noclegową. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na festiwal w nieco późniejszym terminie. To jest po raz pierwszy, może nie jest to eksperyment, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, że kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje i rozpoczynamy festiwal. Jeśli ten termin się nam tutaj odpowiednio ułoży, no to pewnie będzie festiwal kontynuowany zawsze nieco później, w okresie właśnie takim już przed wakacyjnym, ewentualnie wakacyjnym. W zeszłym roku po raz pierwszy prowadziliśmy wejściówki za sprawą, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Więc w tym roku po raz drugi są bezpłatne wejściówki. One rozchodzą się bardzo szybko. Mnie cieszy, że przychodzi coraz więcej osób. Od chyba 3 dni mamy dystrybucję wejściówek w teatrze, więc przewija się tutaj bardzo dużo osób. Przewijają się mamy z dziećmi, dziadkowie, ludzie starsi, młodzi ludzie. Jest ogromne zainteresowanie festiwalem. Tych wejściówek zostało niewiele, więc też mam taką prośbę, że jeśli ktoś jeszcze z Państwa chce otrzymać wejściówkę, chociaż chyba już na niektóre spektakle nie ma, to jeszcze proszę o telefon czy kontakt z naszym teatrem. No i gorąco z panem prezydentem i w ogóle w imieniu też wszystkich pracowników zapraszamy Państwa na 39. edycję Festiwalu Teatralnego Walizka. Warto z nami tu być, warto obejrzeć te wszystkie spektakle, czy w salach, czy w innych przestrzeniach miejskich. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa.
2: SK Łomża.
3: Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski trwa w najlepsze. Do mety już tak naprawdę bliżej niż dalej, ale jak mówi Łukasz Uściłowski, koordynator łomżeńskiej odsłony akcji, warto dołączyć na każdym etapie zabawy.
4: Łomża już po raz kolejny bierze udział w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa i kręcenie kilometrów trwa od 1 czerwca do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Łomży bez względu na płeć i wiek. Miasto Łomża przygotowało też nagrody dla najbardziej aktywnych rowerzystów. Najbardziej aktywna szkoła i placówka oświatowa, która wykręci najwięcej kilometrów, oraz najbardziej aktywne stowarzyszenie sportowe, które również wykręci największą ilość kilometrów dla naszego miasta, otrzyma nagrodę w postaci zakupu sprzętu sportowego o wartości 3000 zł. Dodatkowo jako miasto Łomża uhonorujemy też 3 rowerzystów i 3 rowerzystki, które wykręcą największą ilość kilometrów dla Łomży. Jak to zrobić? Należy pobrać na swój smartfon aplikację Aktywne Miasta, zapisać się do udziału w Rowerowej Stolicy Polski, wybrać miasto Łomża i wybrać grupę, dla której chcemy kręcić kilometry.

0: Może być to szkoła, może być to jakiś klub sportowy, stowarzyszenie sportowe z naszego miasta, a może być to też grupa ogólna, czyli kręcimy indywidualnie tylko dla siebie. Zawsze możemy wesprzeć wybraną przez nas szkołę, przedszkole i pomóc danej placówce na przykład w zrobieniu lepszego wyniku i w wygraniu nagrody w postaci sprzętu sportowego. Ale to też fajna zabawa i fajna aktywność, myślę, w każdym momencie, w którym chcemy dołączyć do rywalizacji.
1: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
3: Takiego budowania piosenki po kolei.
2: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. 9:02, Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin van Buuren, Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé
1: i jej
0: Halo.
1: 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
2: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
1: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
2: Za ile?
1: Za złotówkę.
2: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi and Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy boks kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
9: I po reklamie.

0: Minut do 10:00 obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić, albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: Będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, krzemieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
7: I po reklamie. Łomża na czasie.
8: Marta Szabołowska. To już dziś. Biały strój gotowy. Dziś na łomżyńskich bulwarach odbędzie się Noc Świętojańska. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla każdej grupy wiekowej, od najmłodszych po seniorów. W programie m.in. występy zespołów ludowych, plecenie wianków, zajęcia zielarskie czy tworzenia świec, poszukiwanie kwiatu paproci i wiele innych. Jeżeli chcecie powitać lato w taki sposób, no to nie może Was zabraknąć. Wszystko ruszy o 17. Przypominam, obowiązuje biała garderoba.
9: Muzyką się żyje.
10: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
12: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
11: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Pod

0: 9. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę?

0: Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam, telefon 665 302 152.
3: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy. Znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy. Ulica Żabia 15 w Łomży.
4: To będzie ostatnia reklama. Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
5: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
3: I wszystko okej? Dużo się słyszy o

0: problemach.
1: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
0: A papierologia?
1: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
0: Serio? To dawaj kontakt.
1: Promień Energii. 530 944 444.
2: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
3: No coś ty. To może w końcu wymienimy te nasze.
2: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
3: Za ile?
2: Za złotówkę.
3: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK-owy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać SK, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem: dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek. Dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski.

0: Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis.

0: betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Nowość w Łomży. Przy Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.

0: Buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I po reklamie.
12: Łomża na czasie.
13: Marta Szabłowska. Co prawda do tego wydarzenia czasu jeszcze sporo, ale warto sobie to odnotować. Chodzi o Kafę Kultura. Uderzenie kulturalnego pleneru nastąpi w tym roku 31 lipca. Jak zwykle można będzie posłuchać muzyki niepopularnej, a także wziąć udział w zajęciach artystycznych. Ale to akurat tylko dla dzieci i młodzieży. Koncerty będą dla wszystkich. No i pamiętajcie, że wielkie święto teatru w naszym mieście już za kilka dni. Walizka rusza w czwartek. Szczegóły na sk.pl.
14: Muzyka się żyje.
15: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
16: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
15: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
17: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
16: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
15: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską, Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
4: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
5: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
4: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
5: Za ile?
4: Za złotówkę.
5: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
9: Od małej ławki w ogrodzie po budowę

0: całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź NT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu szkieletowego? W NT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. NT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: No bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Przewykrzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, Łukasz zadba o hity.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
16: Nowość w Łomży. Przy parku

0: Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
7: Takiego budowania piosenki po kolei.
6: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
5: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
8: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
9: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
8: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
9: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
5: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko tego numeru nie nucić. Turu, turu. Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka. Dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie,

to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie,

0: Wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
11: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
10: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
11: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
10: A papierologia?
11: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
10: Serio? To dawaj kontakt.
11: Promień Energii. 530 944 444.
12: Jakie klapki i torebki, sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
10: I po reklamie.
11: Łomża na czasie.
12: Cześć, tu Aga Zakrzewska. No to ręka w górę. Kto widział już najbardziej wyczekiwaną animację tego roku? Toy Story 5, objęte patronatem Radia SK i już na wielkich ekranach polskich kin. W tym oczywiście również w naszym łomżyńskim Heliosie. Chudy, Buzz Astral i cała ekipa zabawek ponownie zabierają widzów w podróż pełną przygód. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie zabawek, koniecznie sprawdzajcie SK Toy Story Radio. Czeka na Was w aplikacji Radia SK. Wpadajcie, żeby sprawdzić, jak zabawki dosłownie przejmują antenę.
13: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
14: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
13: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
15: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na eskowym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj

tę niedzielę czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 2 po 14, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, bajka, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
6: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
5: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
6: Za ile?
5: Za złotówkę.
6: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
7: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
10: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu?

0: problemu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Matyko, loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

Marisa Wradiueska, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin.

0: także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
5: 3, 2, 1, start!
6: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
7: Jak tam było na trasie?
8: Dobrze.
4: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz SK-owy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
9: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

wszystkich w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na Allegro.pl.

0: W zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Marek, szefowa Cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: SK.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: w końcu z taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Kaufland jest.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
16: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
17: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
16: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
17: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
16: A papierologia?
17: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
16: Serio? To dawaj kontakt.
17: Promień Energii. 530 944 444.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
20: I po reklamie.
21: Łomża na czasie.
22: Marta Szabłowska. To już dziś. Biały strój gotowy. Dziś na łomżyńskich bulwarach odbędzie się Noc Świętojańska. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla każdej grupy wiekowej, od najmłodszych po seniorów. W programie m.in. występy zespołów ludowych, plecenie wianków, zajęcia zielarskie czy tworzenia świec, poszukiwanie kwiatu paproci i wiele innych. Jeżeli chcecie powitać lato w taki sposób, no to nie może was zabraknąć. Wszystko ruszy o 17. Przypominam, obowiązuje biała garderoba.

0: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
1: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
2: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda?
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i

odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długowóz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
3: I po reklamie.
4: Esko.

US-ka grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
11: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your

0: Future.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
9: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
8: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem.

0: uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
1: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność, funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
0: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. Został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz Eska Kids Race.
2: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
3: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Patronem wydarzenia było Radio Eska, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
4: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu ESK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej ESK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
10: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
11: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
10: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
11: Za ile?
10: Za złotówkę.
11: Dokładnie tak, w Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky, Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
12: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź NT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe po

Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź NT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebuj

0: Czerwca każdy boks kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu. A jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym. SK.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale sztosy.
1: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czuję.

0: stajesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Płytarazowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.
2: Łomża na czasie.
3: Marta Żabłowska. Co prawda do tego wydarzenia czasu jeszcze sporo, ale warto sobie to odnotować. Chodzi o Kafę Kultura. Uderzenie kulturalnego pleneru nastąpi w tym roku 31 lipca. Jak zwykle można będzie posłuchać muzyki niepopularnej, a także wziąć udział w zajęciach artystycznych. Ale to akurat tylko dla dzieci i młodzieży. Koncerty będą dla wszystkich. No i pamiętajcie, że wielkie święto teatru w naszym mieście już za kilka dni. Walizka rusza w czwartek. Szczegóły na sk.pl.
4: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy

0: Agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530-944-444.
3: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665-302-152. Powtarzam telefon. 665-302-152.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rap

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: I po reklamie.
6: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
5: Przed nami

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Lekko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenie Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: Polska Łomża.
1: Reklama.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to trzeci etap rozbudowy bulwarów w kierunku zjazdu ruszy jeszcze w tym roku. Miasto dostało kolejne dofinansowanie i ma w zasadzie pełne finansowanie tej inwestycji. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
2: Jesteśmy gotowi, aby sfinansować tą inwestycję. Pierwszą z umów o dofinansowanie na jej realizację opiewała na blisko 25 milionów. Wczoraj podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim z województwem podlaskim na kwotę około 4 600 000 złotych, więc łącznie to daje blisko 30 milionów na wkład ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie bulwarów od istniejących bulwarów nadnarwiańskich w kierunku ulicy Zjazd na odcinku 966 metrów. Powstanie tam deptak z kruszywa mineralnego, ścieżka asfaltowa, rowerowa. Będzie tam również punkt widokowy na Dolinę Narwi,

0: Cały ten obszar zostanie również wzbogacony o ścieżkę edukacyjną, o takie obiekty małej architektury jak ławki z roślinnością, ławki solarne, hotele dla owadów, oczywiście również kosze z funkcją segregacji odpadów, tablice edukacyjno-informacyjne z mapą wyznaczonych tras rowerowych w mieście Łomża oraz zawierające oznaczenia ważnych miejsc historycznych i kulturowych znajdujących się w naszym mieście. Miejsce to będzie również wzbogacone o lunety obserwacyjne, dostępne nieodpłatnie dla osób, które będą korzystały właśnie z tego obiektu. Na pewno będzie to miejsce, które wzbogaci naszą ofertę turystyczną, ale też jestem przekonany, będzie cieszyło się dużą popularnością wśród naszych mieszkańców, którzy będą jeszcze chętniej korzystali właśnie w celach takich rekreacyjnych z tego miejsca, ponieważ łącznie cały ten odcinek bulwarów już z pierwszym, już wcześniej zrealizowanym etapem, drugim, który jest już w trakcie realizacji, i tym trzecim, na którym podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, to będzie już ponad 2 km, więc będzie to już znaczący obiekt, znaczący teren, przy którym będą na pewno odbywały się różne też wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe i będzie on z pewnością tętnił życiem. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego. Dążymy do tego, aby po zakończeniu okresu lęgowego, a więc z dniem 1 września, mogłoby być już wbita ta symboliczna pierwsza łopata i aby te roboty ruszyły. Zakładamy, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie tej inwestycji. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim on opiewał na ponad 30 milionów złotych, natomiast jesteśmy już po otwarciu ofert i one pokazują, że na tej inwestycji mogą powstać znaczne oszczędności, również właśnie z dofinansowań, zarówno z tej pierwszej umowy z adaptacji do zmian klimatu, jak i z tej z turystyki, która podpisaliśmy w tym tygodniu na 4 600 tysięcy. I to są środki z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. I zakładamy, że jeśli te rzeczywiście po podpisaniu umów będą zidentyfikowane już konkretne kwoty oszczędnościowe, chcielibyśmy je przeznaczyć na realizację innych inwestycji, które będą wpisywały się właśnie w te działania w ramach tych środków finansowych. To mogą być inwestycje związane chociażby z poszerzeniem obszarów terenów zielonych, w realizacją nowych miejsc parkowych, rekreacyjnych, które mogłyby znaleźć się w naszym mieście. Natomiast o szczegółach na pewno będziemy mogli poinformować dopiero wtedy, kiedy będziemy już znali kwoty tych oszczędności, będziemy mieli uzgodnione terminy kolejnych naborów, wniosków z Urzędem Marszałkowskim i wtedy na pewno, oczywiście mamy już jakieś zidentyfikowane pomysły na to, co chcielibyśmy zrealizować, ale dopiero znając szczegóły, mając określony czas, na który mamy na przygotowanie chociażby dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do tego, aby aplikować o środki po to, aby dążyć do podpisania umowy, wtedy już będziemy mogli informować o szczegółach.
1: Wjechał na czerwonym świetle pod zamykające się rogatki na Piłsudskiego. To wszystko na oczach policjanta i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei. O szczegółach mówi Karolina Wojciechian z łomżeńskiej policji.
2: Wczoraj po 11 na ulicy Piłsudskiego patrol łączony składający się z policjanta Wydziału Ruchu Drogowego i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei zatrzymał kierującego BMW. Powodem podjęcia tych czynności wobec 23-latka było zlekceważenie przez niego sygnalizacji i przejazd na czerwonym świetle przez zamykające się rogatki. Na domiar złego, gdy kierujący zauważył funkcjonariuszy, zaczął cofać i zatrzymał się w momencie, gdy rogatka opadła na maskę jego pojazdu. W trakcie kontroli okazało się, że 23-letni mieszkaniec Łomży nie ma prawa jazdy, bo te zostało mu zatrzymane w 2024 roku za przekroczoną liczbę punktów. Samochód 23-latka został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem.
1: Niestety, to nie jedyny incydent od czasu powrotu pociągów do Łomży. PKP PLK apeluje do kierowców, pieszych i rowerzystów o bezwzględne przestrzeganie przepisów i zachowanie zdrowego rozsądku. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, przypomina Tomasz Łotowski z PKP PLK.
3: Ignorowanie oznakowania, niezachowanie szczególnej ostrożności czy próby przejazdu przed nadjeżdżającym pociągiem mogą doprowadzić do tragedii. Przypominamy, że wraz z powrotem kolei wróciła także odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy do

kierowców, pieszych i rowerzystów o bezwzględne przestrzeganie przepisów oraz zachowanie zdrowego rozsądku. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, a kilka sekund pośpiechu może kosztować ludzkie życie.

0: Przypominamy, że wraz z powrotem kolei wróciła także odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy do kierowców, pieszych i rowerzystów o bezwzględne przestrzeganie przepisów oraz zachowanie zdrowego rozsądku. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, a kilka sekund pośpiechu może kosztować ludzkie życie.
1: Młodzieżowa gala UKS-u.
2: Zachęcamy przede wszystkim chłopców, którzy albo mieli już do czynienia z piłką nożną, albo są aktywni w innych dyscyplinach sportowych. Jest to grupa treningowa, która trenuje już od kilku lat, więc ten poziom zaawansowania treningu jest dosyć wysoki. Spróbować swoich sił możemy jeszcze w czerwcu. Nabór jest otwarty. Następnie mamy przerwę wakacyjną w lipcu i później wznawiamy zajęcia w sierpniu.
1: Wakacyjna podróż po naszym regionie. Od lipca za 50 zł będzie można kupić tygodniowy bilet na autobusy PKS Nowo. Skorzystać z tej opcji mogą również mieszkańcy Łomży. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, prokurant PKS Nowa Adam Byglewski i poseł Krzysztof Truskolaski.
3: Spotykamy się pod takim miejscem jak Regionalne Centrum Informacji Turystycznej. Ono od 2 lat na dworcu funkcjonuje. Jest to inicjatywa podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, tak aby turyści, którzy tutaj przyjeżdżają autobusami, mogli otrzymać informacje o najpiękniejszych, najważniejszych miejscach w naszym regionie, ale cieszę się, że dobra współpraca województwa z miastem Białystok pod egidą podlaskiej PKS-u naszej regionalnej spółki doprowadziła do tego, że od 1 lipca nasi mieszkańcy, ale także turyści będą mogli za 50 zł wykupić tak zwany podlaski białostocki bilet wakacyjny. Na tym bilecie będzie można jeździć przez tydzień, przez 7 dni autobusami PKS Nowa, ale także autobusami komunikacji miejskiej w Białymstoku. Jest to połączona inicjatywa. Ten bilet w PKS-ie będzie dotyczył 50 połączeń, które będą łączyły najpiękniejsze miasta i najpiękniejsze miejsca w naszym regionie pod względem atrakcyjności turystycznej. Jest to świetny pomysł, aby turysta przez 7 dni mógł podróżować po naszym województwie, a także jest to świetna okazja, aby nasi mieszkańcy mogli sobie w wakacje również taką zrobić wycieczkę za te 50 zł i zwiedzać Białystok, ale także województwo podlaskie. Kolejna niezwykle ważna inicjatywa, szanowni Państwo, od 1 lipca nasi podlascy seniorzy, czyli osoby 70+, będą jeździli autobusami PKS Nowa za darmo. Będą te bilety bezpłatne, więc jestem przekonany, że to też będzie niezwykle ważne naszym najstarszym mieszkańcom, aby móc w sposób bezpłatny, za darmo podróżować. Czy to do sklepu, czy to do innej miejscowości, czy do rodziny. Bardzo się cieszę, że te dwie inicjatywy możemy uruchomić od 1 lipca. Jestem przekonany, że będą one przyciągały po pierwsze turystów do naszego województwa, ale także będą pomagały naszym najstarszym mieszkańcom poruszać się w ważnych dla nich sprawach, takich jak zakupy, wizyta w urzędzie, czy wizyta u lekarza.
4: Pan prokurent spółki PKS Nowa, pan Adam Byglewski, ma taką niesamowitą umiejętność mobilizowania ludzi do działania. To z jego inicjatywy powstaje ten podlaski bilet wakacyjny. Na tyle nas zmobilizował, że przygotowaliśmy w błyskawicznym tempie projekt uchwały Rady Miasta w tym zakresie, który będzie procedowany na sesji 25 czerwca. Jestem przekonany, że radni zagłosują za tym projektem. Tak jak mówił pan marszałek, to bardzo dobra i fajna inicjatywa, wspólna inicjatywa i władz województwa, i spółki PKS Nowa, i też miasta Białystok, w tym przypadku Białostockiej Komunikacji Miejskiej, żeby za 50 zł można było w ramach zintegrowanego biletu jeździć i autobusami BKM-u, i autobusami chociażby spółki PKS Nowa. Co bardzo ważne, o czym też mówił pan marszałek Łukasz Prokorem, przy okazji w autobusach spółki PKS Nowa, ale też i w autobusach komunikacji miejskiej w naszym mieście będziemy robili wszystko, żeby jak najbardziej promować nasze miasto, nasz region, by ci wszyscy, którzy zdecydują się na zakup tego wyjątkowego biletu, odwiedzili nas nie jeden raz, ale też i kolejne razy po to, żeby zobaczyć, jak wyjątkowym miejscem na mapie Polski jest i miasto Białystok, i województwo podlaskie. Myślę, że więcej takich inicjatyw, które służą temu, żeby korzystać z komunikacji zbiorowej, czy to miejskiej, czy to wojewódzkiej, a jednocześnie obserwować i patrzeć, jak wspaniale rozwija się nasze regiony.
5: Współpraca z zarządem województwa układa się bardzo dobrze, współpraca z miastem też. Wynikiem tego jest właśnie nasz podlaski białostocki wakacyjny bilet. decyzja o tym, że nasi seniorzy będą jeździć bezpłatnie, czyli u nas to się nazywa ze 100% ulgą komercyjną. W ten sposób będziemy też wiedzieć i dokładnie będziemy analizować, ilu ludzi z tego będzie korzystało. Mamy nadzieję, że nasi seniorzy będą zabierać ze sobą swoje dzieci, swoje wnuki i w ten sposób będziemy mieli, że tak powiem, ożywienie, jeżeli chodzi

0: chodzi o turystykę, o żywienie, o promocję, obmienimy promocję naszego województwa i PKS-u. Zarząd PKS-u pracuje nad nową siatką połączeń. Ona nie będzie całkowicie nowa, ale będzie uwzględniała miejscowości, które do tej pory jakby nie były objęte w tej siatce. Siatka się powiększy. Planem naszym jest praca nad tym, żeby nasi mieszkańcy mogli się z jedną przesiadką skomunikować z każdym powiatem i z dwiema przesiadkami z każdą gminą. Jest to duże wyzwanie, ale myślę, że przy takim wsparciu, jakie mamy od zarządu województwa, od prezydenta miasta, jest to możliwe. Jest duża nadzieja, że 1 stycznia będziemy mogli już Państwu zaprezentować funkcjonowanie tego wszystkiego, a pierwszą taką okólną trasę będziemy mogli rozpocząć już od września. I tam się w ogóle zmieni filozofia i naszej pracy, i filozofia jakby tego połączenia w naszym województwie. Myślę, że te wszystkie zmiany spowodują, że znowu PKS będzie można będzie można mówić o PKS-ie tak, jak się mówiło kiedyś. Tylko z PKS-em zapraszamy Was wszystkich do jazdy naszymi autobusami.
1: Szanowni Państwo, podlaski bilet turystyczny, podlaski bon turystyczny. To są inicjatywy, które przyciągają do naszego województwa mieszkańców z całej Polski, ale również z zagranicy. Od wielu miesięcy troszczymy się o to, żeby turysta wrócił do województwa podlaskiego. I w zeszłym roku to się udało. Wspólnymi siłami z Ministerstwem Sportu i Turystyki, z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem, prokurorem na czele, zrobiliśmy wszystko, aby właśnie turysta wrócił do województwa podlaskiego. I w zeszłym roku rzeczywiście rekordowo dużo turystów było u nas, w naszym województwie, bo nasze województwo jest przepiękne, nasze województwo jest malownicze, nasze województwo warto odwiedzić. Ale powiem też tą drugą część. Z uwagi na to, że wielu turystów jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu martwiło się o bezpieczeństwo. Mogę powiedzieć wprost, jako przedstawiciel polskiego parlamentu. W województwie podlaskim jest bezpiecznie. W pierwszym kwartale nie mieliśmy żadnego nielegalnego przejścia przez naszą polsko-białoruską granicę. Jesteśmy bezpieczni, dlatego zapraszam wszystkich turystów do tego, aby przyjeżdżali do województwa podlaskiego, aby korzystali z piękna naszego regionu. Szanowni Państwo, i właśnie ten bilet za 50 zł na 7 dni będzie możliwością, abyśmy bez przewodnika zwiedzili całe województwo i jeździli podlaskim transportem za darmo. Dziękuję za inicjatywę panu prokurentowi i panu marszałkowi, ale również dziękuję prezydentowi za to, że Białystok również dołączy się do tej akcji, bo w Białymstoku też jest wiele rzeczy, które możemy odwiedzić, które możemy zobaczyć, a tak przez tydzień będziemy mogli jeździć komunikacją miejską za 50 zł.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. 2 mln zł dofinansowania na Park Jakuba Wagi. Unijne dofinansowanie przyznał Łomży Zarząd Województwa Podlaskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Mieszkańcy Łomży doczekają się rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Nasze miasto dostało dofinansowanie. No właśnie w jakiej wysokości?
5: Bardzo dobra wiadomość, kolejne dofinansowanie dla miasta Łomża. Długo oczekiwana rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie Parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną, a potwierdzeniem tego jest otrzymaniem dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 700 000 zł, z czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 000 000 zł. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację

zaplanowaliśmy na lata 2026-2027 jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem.

0: które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi.
1: Kiedy zostanie ogłoszony przetarg i kiedy mogłyby ruszyć już te prace?
0: W połowie lipca zostanie ogłoszony przetarg. Miejmy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę i oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
1: Jeszcze chciałabym zapytać o Park Ludowy, bo tutaj też się staraliście o dofinansowanie. No właśnie, kiedy możemy się spodziewać jakiejkolwiek decyzji?
0: Wniosek, jeżeli chodzi o Park Ludowy, jest jeszcze na etapie weryfikacji. Czekamy na informacje w zakresie dofinansowania na ten park.
2: SK Łomża.
3: Przetarg na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży wydłużone do 23 czerwca. To z powodu dużej liczby zapytań od potencjalnych wykonawców, a to inwestycja wyczekiwana od lat.
4: To jest inwestycja, która zmieni bardzo mocno strukturę, tak jak będziemy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, treningi, pozwoli w takich godnych warunkach prowadzić lekcje.
3: Mówił dyrektor Marcin Piotrowski. Najpierw sekcja wodno-nurkowa, a teraz specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Łomżyńscy strażacy świętowali 40-lecie grupy. Głównym zadaniem grupy liczącej 18 ratowników jest poszukiwanie osób zaginionych pod wodą na terenie kilku powiatów. Mówi Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
5: Na pewno upór i zaangażowanie kilku strażaków pozwoliło w 1986 roku utworzyć najpierw sekcję wodno-nurkową, która z czasem właśnie ewoluowała w specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Obecnie mamy grupę na poziomie A. Mamy wyszkolonych 18 nurków, w tym 6 kierujących pracami podwodnymi. Dysponujemy pojazdem lekkim ratownictwa wodnego. Tak naprawdę to 3 jeszcze łodziami, 2 lekkimi i 3 taką na 6 osób, którą bardziej do powodzi wykorzystujemy.
3: Mówi pierwszy dowódca grupy, Józef Baranowski.
6: Zaczęło się od tego, że tworzyliśmy na początku sekcję. To nie była grupa, tylko to była taka sekcja, a jeszcze wcześniej to była po prostu taka luźna organizacja kilku zapaleńców, którzy postanowili na sportowo uprawiać ten taki fajny sport jak nurkowanie. Ale potem w trakcie, z upływem czasu po prostu zaczęliśmy już dokonywać takich różnych akcji, które podchodziły pod zakres czynności i stworzona została formalnie już taka grupa wodno-nurkowa, która weszła potem do odwodu operacyjnego województwa podlaskiego i działaliśmy już w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jako taka zorganizowana grupa specjalistyczna w tym zakresie. Technika poszła diametralnie do góry, po prostu na początku mieliśmy sprzęt bardzo taki archaiczny, wręcz trzeba było postarać się, żeby umieć z niego korzystać, stwarzał nawet momentami zagrożenie. A potem sukcesywnie sprzęt stawał się coraz lepszy. Nasze po prostu jakby dokonania też powodowały to, że warto było inwestować w sprzęt, w ludzi i dzięki temu na dzień dzisiejszy to sytuacja wygląda taka, że jest sprzęt nowoczesny, który powoduje, że w takich komfortowych bardziej warunkach dokonywane są różne akcje, ćwiczenia, tego typu sprawy. Józef Baranowski, stopień jestem obecnie już emerytem, a odchodziłem z Państwowej Straży Pożarnej stopniu kapitana.
3: Mówi zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Kamil Cieślikiewicz.
7: Ogólnie w całej Polsce specjalistyczne grupy ratownictwa wodonurkowego są właściwie jako takie struktury cywilne, można powiedzieć, jako funkcjonariusze, ale nie wojsko, to Straż Pożarna i te grupy wykonują zadania pod wodą wszelakie. Rejon Łomży, jeżeli chodzi o działania grupy wodonurkowej, to głównie są rzeki, rzeka Narew, Pisa, Biebrza. Do tego dochodzą jakieś stawy, jakieś tam, prawda, glinianki. To w tym rejonie i na takich akwenach działamy głównie. Generalnie zawód strażaka jest na pewno niebezpieczny, a jeszcze strażak nurek jest taką funkcją, w której to niebezpieczeństwo jest może trochę większe, a na pewno obciążenie psychiczne jest większe. To są trudne akcje z różnych względów. Jest wiele czynników, które wpływa na to, że akcja nurkowa jest trudna. Na pewno emocje tam są duże, bo na ogół jest tak, że osoba, która utonęła, to na brzegu są jej bliscy. Czy to rodzina, czy to koledzy, którzy właśnie fajnie się bawili nad wodą. Tak? Nagle jakby zabawa fajna kończy się, przerywa się dramatem i jest po prostu konsternacja. I tak, to są ciężkie takie, jeżeli chodzi o ten aspekt psychiczny, to są ciężkie zdarzenia. Starszy kapitan Kamil Cieślikiewicz.
3: Mówi Dariusz Łukaszewicz, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
8: W Państwowej Straży Pożarnej bardzo istotną rolę specjalistyczne grupy ratownicze odgrywają. Jest ich kilkadziesiąt na terenie województwa i to są nie

0: tylko grupy wodno-nurkowe, ale również zajmujące się ratownictwem na poziomie specjalistycznym w innych dziedzinach ratowniczych. Natomiast na terenie województwa podlaskiego, z uwagi na charakter tego województwa, na walory przyrodnicze, na zagrożenia związane z ilością akwenów wodnych. Właśnie te grupy są bardzo istotne, grupy wodno-nurkowe, i dlatego jest ich kilka na terenie województwa, rozmieszczone właśnie tam, gdzie znajdują się takie zbiorniki i akweny wodne, tak żeby w przypadku powstania zdarzeń na obszarach wodnych, czy też właśnie pod wodą, my jako Państwowa Straż Pożarna, żebyśmy mogli jak najszybciej dotrzeć w te rejony, gdzie ludzie potrzebują pomocy, i właśnie udzielić takiej pomocy. Oprócz, i właśnie grupa specjalistyczna, grupa wodno-nurkowa z Łomży zabezpiecza nie tylko teren powiatu łomżyńskiego, ale również okoliczne powiaty. Jeżeli trzeba, wchodzi ona również w skład centralnego odwodu operacyjnego, jest dysponowana poza teren województwa, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
1: Spektakle konkursowe, przedstawienia plenerowe i inne wydarzenia towarzyszące. Już w czwartek w Łomży rozpocznie się kilkudniowa uczta teatralna. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Tegoroczna myśl przewodnia festiwalu to teatr, mosty porozumienia. O szczegółach wydarzenia mówią dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży Jarosław Antoniuk i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: To dla nas jest ogromne szczęście, że organizujemy w naszym mieście festiwal, że ten festiwal z roku na rok jest inny, że z roku na rok on ewoluuje, że przyjeżdżają nowe zespoły. Jak również bardzo się cieszę, że festiwal to więcej niż prezentacja spektakli, ale to również bardzo ważne spotkanie w naszej przestrzeni miejskiej twórców, artystów, teatrów, widzów. Na pewno festiwal ma bardzo ważną taką rolę integrującą mieszkańców miasta, dlatego że oprócz konkursu również i odbywają się imprezy pozakonkursowe w ramach festiwalu Moje Miasto. Jak co roku festiwal wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku pani minister objęła honorowym patronatem nasz festiwal. Również pan prezydent objął patronatem festiwal, jak również i marszałek województwa podlaskiego, pan Łukasz Plechorem, jest również honorowym patronem festiwalu. Dodatkowo wspierają nas również instytucje samorządowe, starostwo powiatowe, urząd gminy Łomża, więc no, to jest naprawdę bardzo fajnie, że możemy jakoś tak pozyskać nie tylko sponsorów, nie tylko partnerów, ale również i władze, które są teatrowi bardzo, bardzo przyjazne. Generalnie mogę powiedzieć, że festiwal sam sobie jest prawie, że samowystarczalny i samofinansujący się, dlatego że pozyskujemy środki finansowe od naszych partnerów, przede wszystkim z Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Łomży, jak również i sponsorów. To jest bardzo ważne, dlatego że budżet festiwalu no, nie jest akurat już mały, on z roku na rok rośnie, dlatego że tych zespołów, które zapraszamy, jest coraz więcej. W tym roku w konkursie głównym wystąpi 12 teatrów wyłonionych, a może bardziej może nie wyłonionych, zapraszonych z ponad 300 zgłoszeń, które wpłynęły z całego świata. Było niemożliwością, żeby dokonać obiektywnej selekcji, dlatego że musiałby przy festiwalu pracować kilkanaście osób. Więc na pewno ten wybór jest takim trochę wyborem i subiektywnym. Natomiast starałem się zaprosić te zespoły, które wcześniej w Łomży nie były, a więc są po raz pierwszy

wszystkie teatry konkursowe zagraniczne, poza jednym teatrem Lisen z Brna, z Czech. Może Państwo pamiętacie to przedstawienie. Chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć, bo to był Putin na nartach, spektakl niezmiernie wizjonerski, który jakby przewidział to, co nastąpi na świecie, to co nastąpi w Europie. To stało się wiele lat temu. O tym mogę też rozmawiać i myślę, że przy okazji festiwalu o tym będziemy też rozmawiać z tym teatrem. Oprócz teatrów zagranicznych zaprosiliśmy również do konkursu zespoły polskie ze znanych ośrodków teatralnych z Polski. Będą to wyselekcjonowane, świetne przedstawienia. No i to, co chyba najbardziej lubią mieszkańcy naszego miasta, od małego dziecka do dorosłego, a więc te wszystkie spektakle, które proponujemy w przestrzeniach miejskich. A tych przestrzeni miejskich w tym roku jest kilka, bo jest i ulica Długa, i Stary Rynek, i Błonia po raz pierwszy, więc festiwal rozprzestrzenia się. Ja się bardzo cieszę, że on wychodzi, że jest bardzo blisko, że jest na wyciągnięcie ręki widza i że te spektakle są bardzo inkluzywne. One są rzeczywiście różne. Nie jest naszą aspiracją budowanie festiwalu ulicznego, artystycznego, natomiast on ma nurt taki ludyczno-artystyczny, bo Teatr Asocjacji z Poznania Piotra Teflaka pokaże genialny spektakl, który pokazywany jest na festiwalu Malta. Natomiast no, w Łomży ten teatr po raz pierwszy się zaprezentuje, ale będą małe, kameralne spektakle. Ale również też taka miła niespodzianka dla naszych widzów, że w tym nurcie ulicznym wystąpią dwa teatry zagraniczne. To będzie teatr z Kanady. Tak jak w zeszłym roku Włoch podbił serce mieszkańców, pamięta pan prezydent katastrofę klauna, tak mam nadzieję, że w tym roku Pierik też tutaj będzie taką postacią uwielbianą przez publiczność. I z kolei ostatniego dnia festiwalu znakomity teatr, naprawdę fantastyczny zespół z Holandii, Stilt Life Theatre, zaprezentuje dwa spektakle. Jeden spektakl zaprezentuje w parku Jana Pawła II, a z kolei później na zakończenie festiwalu już na Starym Rynku. Więc tych wydarzeń festiwalowych jest rzeczywiście bardzo dużo. Również chciałbym powiedzieć, że festiwal to olbrzymie zadanie logistyczne dla naszego teatru. Dlatego, że teatr, przygotowując festiwal, pracuje symultanicznie. Gramy, bardzo dużo gramy, są premiery, są wznowienia, a przygotowanie festiwalu to bardzo często odbywa się poza naszymi godzinami pracy, dlatego że grupa osób jest bardzo w to zaangażowana i w samą promocję festiwalu, jak również i w przygotowanie tego wydarzenia. Więc czekamy z niecierpliwością na takie oficjalne już otwarcie. Staramy się podchodzić też do festiwalu w sposób taki bardzo romantyczny, dlatego że to musi być taka bardzo pozytywna energia. To nie może być z kolei, że my to wszystko wiemy, że to już było. Nie, absolutnie. Musi być pewien power z naszej strony i radość tworzenia. No, staram się zarażać tym swoich też pracowników ze wzajemnością, dlatego że pracownicy mnie też tym zarażają, bo bez jednak takiego współdziałania, bez ekipy trudno jest cokolwiek robić. Ten festiwal nasz ma fantastyczną opinię nie tylko w kraju, ale również i poza granicami. Tutaj oczekuję gości i na otwarciu, i na zakończeniu z Ministerstwa Kultury, Samorządu Województwa Podlaskiego. Sporo gości też przyjedzie zobaczyć spektakle, czy to na jeden dzień, czy na dwa dni. Mam nadzieję, że Łomża będzie takim świętym teatrem.

0: Okay. Może jeszcze o samej idei, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że w każdym roku staram się, żeby naszemu festiwalowi przyświecała pewna myśl przewodnia. W tym roku jest to Teatr Nosty Porozumienia i to hasło, czy ta formuła ma w tym roku rzeczywiście bardzo takie szerokie znaczenie, dlatego że żyjemy w świecie, w którym coraz więcej jest w ogóle podziałów. Podziałów między ludźmi, podziałów między krajami, a teatr jest takim medium, które może być również scalającym. To, co mówię, to jest bardzo idealistyczne, natomiast ludzie sztuki na pewno mogą zjednywać, ewentualnie pokazać ten świat, który chcemy, żeby tak wyglądał. I nawet w tym roku miałem taki pomysł, co nie do końca mi się udało, żeby do konkursu głównego zaprosić zupełnie zwaśnione jakby strony, żeby sztuka nas połączyła. To jest ten mój idealizm. Zresztą jako człowiek też tak bardzo często funkcjonuję, lubię wyzwania. Natomiast względy polityczne i pewne sympatie, okazało się, że nie mogę swojego jakby pomysłu zrealizować, że na naszym festiwalu będzie teatr i z Palestyny, i z Izraela, i z Gruzji, i jeszcze z innego kraju. Ja nie mówię o teatrach ze wschodu, natomiast tutaj bywają przecież teatry, które są zwaśnione i bardzo często ci ludzie ze sobą rozmawiają. Były sytuacje, że ci ludzie, twórcy, oni się ze sobą nawet zaprzyjaźniali. Myślę, że to jest też ta idea festiwalu, że to nie tylko spektakle, ale to również spotkanie ludzi, bo ta sztuka rzeczywiście jednak jednoczy ludzi, jednoczy narody, jednoczy kultury i myślę, że bądźmy poza podziałami.
1: Drodzy mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu, Łomża ma szczęście. Ma szczęście, bo ma teatr, który organizuje wydarzenie o randze światowej. To od tylu lat mamy możliwość podziwiać teatry z całego świata. Ta najwyższa światowa kultura dociera do naszego miasta. Ja się niezwykle cieszę z tego, że nasz teatr, który jest głównym organizatorem festiwalu w Walizce, robi to bardzo profesjonalnie. Od tylu lat mam to przyjemność uczestniczyć w spektaklach, odczuwać te niezwykle emocje, które niesie ze sobą teatr i też wspierać to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. 39. edycja, za rok jubileuszowa edycja, to pokazuje, jak festiwal bardzo mocno związany jest z historią naszego miasta. Ja obserwuję, jak ten festiwal z roku na rok potrafi pobudzać zmysły, wyobraźnię, dawać też przemyślenia, bo sztuka dzisiaj też musi uczyć. Sztuka musi też w tych dzisiejszych czasach pokazywać nam pewne rozwiązania i starać się przynajmniej udzielić odpowiedzi na bardzo trudne tematy, a przedstawienia, które odbywają się w ramach festiwalu, w szczególności oczywiście te festiwale dla dorosłych, są to spektakle, które może czasami trudno zrozumieć, nad którymi trzeba trochę głębiej się zastanowić, ale dzięki temu my, mieszkańcy Łomży, mamy możliwość też szerszego przemyślenia pewnych spraw i myślę, że to też świadczy o tym, że ta nasza publiczność, łomżyńska publiczność jest przygotowana na

0: to, żeby tą sztukę właśnie na tym najwyższym światowym poziomie przyjmować i też wchłaniać te przesłanie, które niesie ze sobą spektakl. Ja gratuluję panu dyrektorowi, całemu zespołowi, bo ten dobór tych spektakli jest zawsze na najwyższym poziomie. Staram się zawsze też w większości tych spektakli uczestniczyć, jeżeli mi czas na to pozwala. Doceniam te spektakle, które doceniają i mieszkańcy, o których wspomniał pan dyrektor, czyli spektakle plenerowe. Często spektakle właśnie dla całych rodzin. Bardzo też miło, że te spektakle, niektóre są dedykowane tylko dla dzieci, bo też obserwowałem w latach poprzednich, jak dużo radość, dużo takiej pozytywnej energii ci artyści, którzy przyjeżdżają do Bomży, dostarczają naszym najmłodszym. A te spektakle w z tej scenerii często zgrozy, tak, w zależności o jakim spektaklu mówimy, ale z ogromnymi, można powiedzieć, oprócz artystycznych tych doznań, no to też wiadomo, scenografia, no to jest ogromne przedsięwzięcie i mam nadzieję, że ten festiwal również dostarczy naszym mieszkańcom niezapomnianych przeżyć i te spektakle będziemy wspominać też po latach. Serdecznie państwa zapraszam na spektakle, które są w ramach festiwalu i tutaj pan dyrektor zapewnie o tym też jeszcze powie, bo też rozmawialiśmy, w tym roku są wejściówki bezpłatne na spektakle, które są w przestrzeni zamkniętej, czyli w teatrze, w hali kultury, a oczywiście wszelkie inne spektakle w plenerze są tutaj bez żadnych wejściówek dla wszystkich.
1: Festiwal zazwyczaj był organizowany na przełomie maja i czerwca, bądź na początku czerwca. Natomiast w mieście nagromadziło się tyle imprez i tyle wydarzeń kulturalnych, że okazuje się, że chyba nie mamy aż tylu odbiorców. Za dużo, naprawdę jest za dużo. Poza tym logistycznie byśmy sobie nie poradzili, dlatego że w Łomży mamy jeden duży hotel, a drugi mniejszy hotel i też jest problem z bazą noclegową. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na festiwal w nieco późniejszym terminie. To jest po raz pierwszy. Może nie jest to eksperyment, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, że kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje i rozpoczynamy festiwal. Jeśli ten termin się nam tutaj odpowiednio ułoży, no to pewnie będzie festiwal kontynuowany zawsze nieco później, w okresie właśnie takim już przed wakacyjnym, ewentualnie wakacyjnym. W zeszłym roku po raz pierwszy prowadziliśmy wejściówki za sprawą, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Więc w tym roku po raz drugi są bezpłatne wejściówki. One rozchodzą się bardzo szybko. Mnie cieszy, że przychodzi coraz więcej osób. Od chyba 3 dni mamy dystrybucję wejściówek w teatrze, więc przewija się tutaj bardzo dużo osób. Przewijają się mamy z dziećmi, dziadkowie, ludzie starsi, młodzi ludzie. Jest ogromne zainteresowanie festiwalem. Tych wejściówek zostało niewiele, więc też mam taką prośbę, że jeśli ktoś jeszcze z państwa chce otrzymać wejściówkę, chociaż chyba już na niektóre spektakle nie ma, to jeszcze proszę o telefon czy kontakt z naszym teatrem. No i gorąco z panem prezydentem i w ogóle w imieniu też wszystkich pracowników zapraszamy państwa na 39. edycję Festiwalu Teatralnego Walizka. Warto z nami tu być, warto obejrzeć te wszystkie spektakle, czy w salach, czy w innych przestrzeniach miejskich. Będzie nam bardzo miło gościć państwa.
2: SK Łomża.
3: Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski trwa w najlepsze. Do mety już tak naprawdę bliżej niż dalej, ale jak mówi Łukasz Uściłowski, koordynator łomżeńskiej odsłony akcji, warto dołączyć na każdym etapie zabawy.
4: Łomża już po raz kolejny bierze udział w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa i kręcenie kilometrów trwa od 1 czerwca do

0: do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Łomży bez względu na płeć i wiek. Miasto Łomża przygotowało też nagrody dla najbardziej aktywnych rowerzystów. Najbardziej aktywna szkoła i placówka oświatowa, która wykręci najwięcej kilometrów, oraz najbardziej aktywne stowarzyszenie sportowe, które również wykręci największą ilość kilometrów dla naszego miasta, otrzyma nagrodę w postaci zakupu sprzętu sportowego o wartości 3000 zł. Dodatkowo jako miasto Łomża uhonorujemy też trzech rowerzystów i trzy rowerzystki, które wykręcą największą ilość kilometrów dla Łomży. Jak to zrobić? Należy pobrać na swój smartfon aplikację Aktywne Miasta, zapisać się do udziału w rowerowej stolicy Polski, wybrać miasto Łomża i wybrać grupę, dla której chcemy kręcić kilometry. Może być to szkoła, może być to jakiś klub sportowy, stowarzyszenie sportowe z naszego miasta, a może być to też grupa ogólna, czyli kręcimy indywidualnie tylko dla siebie. Zawsze możemy wesprzeć wybraną przez nas szkołę, przedszkole i pomóc danej placówce na przykład w zrobieniu lepszego wyniku i w wygraniu nagrody w postaci sprzętu sportowego. Ale to też fajna zabawa i fajna aktywność, myślę, w każdym momencie, w którym chcemy dołączyć do rywalizacji.
1: SK Łomża News. Wizna kojarzy się z polskimi Termopilami, ale dziś spróbujemy zajrzeć głębiej. Od średniowiecznego grodu przez jej znaczenie strategiczne, aż po wrześniową bitwę, która przeszła do legendy.
2: To dziś wieś w województwie podlaskim nad Narwią, ale przez wiele stuleci była miastem i ważnym punktem politycznym regionu. Już od XI wieku gród strzegł wschodniej granicy Mazowsza i kontrolował szlak w stronę Grodna.
1: Czyli realna strażnica na rubieżach, która pilnowała, kto i z czym płynie Narwią.
2: Wizna leżała między Łomżą a Tykocinem. Wcześniej miała komorę celną, a w połowie XII wieku stała się kasztelanią. Książę Bolesław nadał prawo spławiania towarów Narwią, zamieniając rzekę w handlową autostradę.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: A jednocześnie gród wciągany był w wielką politykę polsko-ruską.
2: Po interwencji wielkiego księcia kijowskiego Wsewołoda II Wizna trafiła do księstwa halicko-wołyńskiego. Później była celem najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów. W 1286 roku Litwini zajęli Wiznę i używali jej jako bazy przeciw krzyżakom.
1: Potem wchodzą krzyżacy.
2: W 1294 roku zdobyli i zburzyli gród, który Bolesław odbudował, tworząc tu centrum osobnej dzielnicy. Po śmierci Bolesława III Wizna przeszła na własność Kazimierza Wielkiego. Później wracała do książąt mazowieckich.
1: W tym czasie rozwija się już osada miejska.
2: Pierwsza osada i kościół świętego Marka spłonęły po litewskim napadzie, ale w 1435 roku założono nową osadę z prawem chełmińskim, rynkiem i siatką ulic czytelną do dziś. Na miejscu dawnego grodu powstał zamek, a w 1495 roku miasto włączono do korony.
1: W XVI wieku pojawia się księżna Anna Mazowiecka.
2: Ufundowała późnogotycki kościół świętego Jana Chrzciciela, ukończony w 1525 roku. Wizna była wtedy miastem królewskim i miejscem sejmików ziemskich. Modliły się tam Anna Jagiellonka i Bona Sforza, a trumna Zygmunta Augusta zatrzymała się tu w drodze do Krakowa.
1: Małe miasteczko staje się przystankiem w ostatniej drodze króla i miejscem debat szlachty.
2: Zamek spłonął na początku XVII wieku. Znaczenie miasta malało na rzecz Łomży, choć wciąż było ważnym ośrodkiem handlowym. Po rozbiorach Wizna trafiała kolejno do Prus, Księstwa Warszawskiego i Rosji.
1: A w Imperium Rosyjskim traci swoje miejskie przywileje.
2: Od 1815 roku była w granicach Rosji. Liczyła ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, ale po powstaniu styczniowym car odebrał jej prawa miejskie. Po odzyskaniu niepodległości znalazła się znów w Polsce z około 2670 mieszkańcami i silną społecznością żydowską.
1: W dwudziestoleciu międzywojennym odsłonięto pomnik poległych w wojnie z bolszewikami, a osada tętniła życiem.
2: Ten świat brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej.
1: I tu wracamy do września 1939 roku i obrony odcinka nad Narwią, nazwanej polskimi Termopilami.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
2: W okolicy Wizny znajdował się kluczowy punkt polskiej linii obronnej opartej o Narew z systemem schronów i umocnień, które miały zatrzymać niemiecki marsz w głąb kraju.
1: Dowódcą był kapitan Władysław Raginis, a jego żołnierze stanęli przed zadaniem niemal niewykonalnym.
2: Około 720 Polaków broniło się przeciwko 19. Korpusowi Pancernemu generała Heinza Guderiana, liczącemu

0: Około 42 tysięcy żołnierzy, wspartych czołgami i artylerią. A mimo to, obrona trwała od 7 do 10 września.
1: Ta dysproporcja sprawiła, że zaczęto mówić o polskich Termopilach.
0: Symbolem stała się postawa kapitana Raginisa, który po kapitulacji ostatniego schronu odebrał sobie życie granatem, dotrzymując przysięgi, że nie podda się żywy, a reszta obrońców złożyła broń dopiero po groźbie rozstrzelania polskich jeńców.
1: Obrona Wizny to dziś ważny symbol oporu, ale wojna przyniosła też tragedię zwykłym mieszkańcom, zwłaszcza społeczności żydowskiej.
0: Cała ludność żydowska Wizny została wymordowana przez Niemców. Synagoga zniknęła, a ślady tej społeczności są dziś ledwie widoczne.
1: Niemcy wysadzili też gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela w 1944 roku, co było ciosem dla wiernych i dziedzictwa regionu.
0: Po wojnie Wizna znalazła się w granicach Polski Ludowej, później województwa łomżyńskiego, a dziś jest siedzibą gminy z nowym kościołem świętego Jana Chrzciciela w diecezji łomżyńskiej.
1: Z jednej strony spokojna wieś nad Narwią, z drugiej miejsce, gdzie przez wieki krzyżowały się szlaki handlowe, interesy książąt, decyzje sejmików i dramatyczne wydarzenia września 1939 roku.
0: Wizna pokazuje, jak niewielka miejscowość może odzwierciedlać wielką historię. Od średniowiecznych walk o granice, przez czasy miasta królewskiego, rozbiory i utratę praw miejskich, po wielokulturowość, tragedię wojny i dzisiejsze spokojne życie nad rzeką.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro znamy już drogę Wizny od średniowiecznego grodu po polskie Termopile, to jej historia naprawdę brzmi jak gotowy scenariusz filmu. Mały gród nad Narwią, a ciągle w centrum wielkiej polityki. Od czego zacząć?
0: Od nazwy. Etymologia Wizny jest trudna do wyjaśnienia po słowiańsku. Badacze sugerują staropruskie Wizene, czyli rozmaryn, albo niemieckie Wiese, czyli łąka. To pokazuje, że ten teren leżał na styku kultur.
1: A jak wyglądało to w średniowieczu? Nad Narwią zawsze było gorąco.
0: Od XI wieku gród w Wiźnie strzegł wschodniej granicy Mazowsza. Bronił przed Jaćwingami i Galindami oraz kontrolował szlak z Mazowsza w stronę Grodna. Był najdalej na wschód wysuniętą piastowską placówką i ważnym punktem handlowym.
1: Czyli niezapomniana osada, tylko kluczowy punkt. Kiedy wchodzi wielka polityka?
0: W 1145 roku Wizna przeszła pod władzę Rusi Kijowskiej, bo Bolesław IV oddał gród w zamian za zerwanie sojuszu z jego przeciwnikiem. Mieszkańcy żyli między Polską a Rusią, w cieniu ciągłych najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów.
1: A potem pojawiają się

0: Ukraina przeszła pod władzę Rusi Kijowskiej, bo Bolesław IV oddał gród w zamian za zerwanie sojuszu z jego przeciwnikiem. Mieszkańcy żyli między Polską a Rusią, w cieniu ciągłych najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów.
1: A potem pojawiają się...
0: Kijowski go odbudował. Wizna stała się centrum oddzielnej dzielnicy książęcej, a w drugiej połowie XIV wieku zyskała osadę o miejskim charakterze i status stolicy ziemi wiskiej z własną administracją i sądownictwem.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Małe miasteczko, a jednak stolica ziemi. A co z kościołem i życiem religijnym? Bo zwykle wokół świątyni koncentrowało się życie lokalnej społeczności.
0: Około 1390 roku na Podgrodziu powstał pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Marka, zniszczony 2 lata później podczas napadu Litwinów. W pierwszej połowie XVI wieku powstał późnogotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ufundowany przez księżnę Annę Mazowiecką. Stał się jednym z najważniejszych budynków w mieście.
1: I to właśnie w tym kościele pojawia się król. Co się wtedy wydarzyło?
0: Po śmierci króla Zygmunta Augusta, trumna z jego ciałem jechała z Knyszyna do Krakowa i zatrzymała się w Wiźnie. W kościele świętego Jana złożono ją na czas postoju, więc małe miasto nad Narwią stało się na chwilę miejscem spoczynku ostatniego Jagiellona. Wcześniej bywały tu także Anna Jagiellonka i królowa Bona Sforza.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: A jak wyglądała zabudowa obronna w późnym średniowieczu? Bo wspomniany jest zamek, nie tylko gród.
0: W XIV wieku na terenie dawnego grodu zbudowano drewniany zamek z murowaną bramą. Około 1490 roku odnowiono go i powstał gotycki budynek z kamienia i cegły z murami o grubości około 3 metrów. To była poważna warownia podkreślająca rangę Wizny jako ośrodka ziemi wiskiej.
1: W którym momencie Wizna staje się częścią korony, a nie tylko księstwa mazowieckiego?
0: W 1495 roku miasto wraz z ziemią wiską włączono do korony Królestwa Polskiego. W 1603 roku zamek spłonął, co osłabiło znaczenie militarne Wizny, a rosła rola Łomży jako regionalnego centrum.
1: Czyli Wizna schodzi na drugi plan, a jednak w XVIII wieku król August II Mocny nadaje jej nowe przywileje. Po co?
0: W 1710 roku August II Mocny przyznał Wiźnie prawo organizowania dodatkowych jarmarków, aby ożywić handel i gospodarkę.
1: A potem przychodzi trzeci rozbiór i wszystko się zmienia. Co się wtedy dzieje z Wizną?
0: Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Wizna trafia do Królestwa Prus, później do Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku staje się częścią Imperium Rosyjskiego.
1: I jak wygląda wtedy życie w takim miasteczku nad Narwią? Są dane o liczbie mieszkańców?
0: W 1860 roku Wizna miała 2573 mieszkańców. Po powstaniu styczniowym car odebrał jej prawa miejskie, zamieniając formalnie w wieś, choć w praktyce nadal pełniła wiele funkcji małego miasta.
1: Kolejny cios. A kiedy Wizna wraca do Polski?
0: Po I wojnie światowej w 1919 roku Wizna staje się częścią odrodzonego państwa polskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym liczba mieszkańców przekracza 3000, a w 1932 roku odsłonięto pomnik mieszkańców poległych w wojnie z bolszewikami, jako symbol pamięci o tych, którzy zginęli za niepodległość.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Dochodzimy do 1939 roku. Wizna znów staje się miejscem o strategicznym znaczeniu. Co wtedy decyduje o jej roli?
0: W okolicy Wizny znajdował się punkt polskiej linii obronnej opartej o rzekę Narew. Przeprawa przez rzekę była kluczowa. Kto kontrolował most i umocnienia, ten decydował o ruchu wojsk. We wrześniu 1939 roku rozegrała się tu bitwa znana jako Obrona Wizny.
1: Czyli od średniowiecznego grodu przez zamek i jarmarki, aż po linię obrony nad Narwią. Sporo jak na jedno miejsce.
0: Wizna pokazuje, jak małe ośrodki odzwierciedlają wielką historię. Zmiany granic, rozwój handlu, znaczenie kościoła i dramat wojny, skupione wokół jednej rzeki i jednego wzgórza nad Narwią.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak Wizna stała się strategicznym punktem obrony, to bitwa pod Wizną często pojawia się w rozmowach o historii regionu jako polskie Termopile. Co właściwie kryje się za tym porównaniem?
0: Pod Wizną garstka polskich żołnierzy stanęła naprzeciw ogromnej armii niemieckiej. Po jednej stronie było około 720 obrońców z kilkoma działami i bronią maszynową. Po drugiej około 42 tysięcy żołnierzy z setkami czołgów, dział, artylerią i lotnictwem. Mimo tej dysproporcji Polacy potrafili zatrzymać marsz całego korpusu pancernego.
1: Gdzie dokładnie znajdował się ten odcinek obrony i dlaczego był tak ważny?
0: Odcinek Wizna bronił północnej granicy Polski w 1939 roku. zamykał przejście przez zabagnione doliny Biebrzy i Narwi oraz osłaniał ważny węzeł dróg. Jedyną sensowną drogą przez Mokradła była grobla z Wizny w stronę Białegostoku. Więc kto kontrolował ten punkt, decydował, czy niemieckie czołgi przejadą dalej w głąb kraju.
1: Jak wyglądały umocnienia, o których

0: mówi się jako o bunkrach pod Wizną.
1: Budowano tam system schronów bojowych, który miał zamknąć groble i okoliczne przejścia. 6 ciężkich schronów, 8 mniejszych i 2 lekkie, tworzących sieć punktów oporu wspierających się ogniem. Nie wszystkie prace ukończono, a obsada była zbyt mała, aby w pełni wykorzystać potencjał tych umocnień.
0: Kto konkretnie bronił tego odcinka i kto dowodził całością?
1: Trzon obrony stanowiła 18. Kompania 135. Rezerwowego Pułku Piechoty, wsparta ciężkimi karabinami maszynowymi, artylerią, saperami i zwiadowcami. W sumie około 720 żołnierzy, w tym 20 oficerów, 6 dział i kilkadziesiąt karabinów maszynowych. Całością dowodził kapitan Władysław Raginis, a kluczową postacią był porucznik Stanisław Brykalski, dowódca artylerii.
0: A po drugiej stronie frontu stała zupełnie inna skala. Jakie jednostki niemieckie nacierały na ten odcinek?
1: Naprzeciw obrońców Wizny stanęła Brygada Forteczna Lecen, 10. Dywizja Pancerna, 20. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, a w odwodzie 3. Dywizja Pancerna 19. Korpusu Pancernego generała Heinza Guderiana. W sumie około 42 tysięcy żołnierzy, około 450 czołgów i dział pancernych oraz ponad 270 dział i moździerzy.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Kiedy padły pierwsze strzały i jak wyglądał początek starcia?
1: 7 września niemieckie pododdziały rozpoznawcze rozbiły polski pluton zwiadowców i zajęły Wiznę. Polacy wycofali się na wschodni brzeg Narwi, wysadzili most i spowolnili natarcie. Od 8 września ruszył silny ostrzał artyleryjski, a oddziały pancerne próbowały forsować Biebrze i Narew, początkowo powstrzymywane ogniem ciężkich karabinów maszynowych.
0: Co sprawiło, że niemieckie natarcie zaczęło się w końcu posuwać naprzód?
1: Wprowadzono ciężką artylerię i lotnictwo. Naloty niszczyły umocnienia i łączność. W jednym starciu ocalało zaledwie 11 żołnierzy. 9 września zginął porucznik Brykalski. Kapitan Raginis został ranny i od tego momentu Niemcy systematycznie niszczyli polskie schrony.
0: Jak wyglądało niszczenie poszczególnych punktów oporu?
1: Artyleria podciągnięta blisko umocnień rozstrzeliwała kolejne schrony, a czołgi podjeżdżały i dopełniały zniszczenia. Pod wieczór 9 września w walce zostały już tylko 3 schrony, w tym dowódcy na Górze Strękowej.
0: Co stało się potem?
1: 10 września po kolejnym szturmie ocalał tylko schron kapitana Raginisa, odcięty bez łączności i z kończącą się amunicją.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: Co wydarzyło się w tym ostatnim schronie i jak zakończyła się obrona Wizny?
1: Kiedy amunicja się kończyła, a sytuacja była beznadziejna, Niemcy zaproponowali kapitulację. Załoga była wyczerpana, wielu żołnierzy rannych. Dalsza obrona nie miała już znaczenia militarnego. Na rozkaz kapitana Raginisa obrońcy złożyli broń, a sam dowódca, według relacji, popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. Ten gest stał się jednym z symboli bitwy pod Wizną.
0: Mimo wszystkich ograniczeń obrona trwała ponad 2 dni, co dało to opóźnienie w szerszym planie działań.
1: Ponad dwudniowa obrona Wizny miała duże znaczenie operacyjne. Niewielkie siły polskie zatrzymały potężne zgrupowanie 19. Korpusu Guderiana, który miał jak najszybciej dotrzeć w rejon Brześcia. Opór spowolnił ten marsz i wymusił użycie znacznych sił do przełamania krótkiego odcinka frontu, pokazując, że zdeterminowane oddziały mogą na pewien czas zatrzymać znacznie silniejszego przeciwnika.
0: Jak można podsumować znaczenie tej bitwy dla pamięci o wrześniu w naszym regionie?
1: Bitwa pod Wizną stała się jednym z najważniejszych symboli września 1939 roku na północnym wschodzie Polski. To historia o odwadze i gotowości do poświęcenia, ale też o ograniczeniach polskiej armii. Dla regionu łomżeńskiego i okolic Narwi to część lokalnej tożsamości, a nazwiska takie jak kapitan Władysław Raginis czy porucznik Stanisław Brykalski wracają w rocznicach i rozmowach o odpowiedzialności za swój odcinek frontu, nawet jeśli wydaje się on skazany na klęskę.
2: SK Łomża News.
1: Dzisiaj temat, który brzmi historycznie, ale dotyka współczesnej Łomży. 2 żydowskie cmentarze w mieście. Ich pamięć, lata zaniedbania i próby odnowy, a także to, jak opowiadają o dawnej żydowskiej Łomży. Kiedy ktoś słyszy stary Kirkut nad Narwią, widzi fragment muru i kilka kamieni, a za tym stoi długa i skomplikowana historia.
0: To 2 rozdziały opowieści o żydowskiej Łomży. Stary cmentarz na wzgórzu nad Narwią, między ulicą Woziwodzką, Placem Zielonym i ulicą Rybaki oraz nowszy przy dzisiejszej ulicy Wąskiej, około kilometr na południowy wschód od Starego Rynku. Oba są jak archiwum w kamieniu.
1: Zacznijmy od tego starszego miejsca nad Narwią. Wiele osób kojarzy tam teraz raczej park niż cmentarz. Co tam właściwie było?
0: Stary cmentarz, założony na początku XIX wieku obok dawnej wsi Rybaki, ogrodzono i powiększono około 1852 roku. Ale z czasem przestał wystarczać rosnącej społeczności, więc pod koniec XIX wieku założono nowy kirkut przy dzisiejszym.

0: dzisiejszej ulicy Wąskiej.
1: I ten nowy cmentarz wyglądał już zupełnie inaczej?
0: Był ogrodzony, a przy wejściu stał dom przedpogrzebowy w stylu neomauretańskim, symbol prestiżu i dbałości o rytuał.
1: W tym miejscu odbyło się też tak zwane czarne wesele.
0: W 1906 zorganizowano tam symboliczny ślub na cmentarzu w czasie epidemii, często z udziałem bardzo ubogich lub sierot. Wierzono, że taki rytuał ma zażegnać zarazę, więc cmentarz stawał się także przestrzenią nadziei.
1: Ten cmentarz ma też osobistą historię związaną z jednym z rabinów Łomży.
0: W 1910 roku pochowano tam rabina Malkiela Tannenbauma. Jego architektoniczny nagrobek do dziś jest jednym z najważniejszych punktów na cmentarzu i symbolem dawnego życia religijnego i intelektualnego miasta.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Potem przyszła II wojna światowa i oba te miejsca przestały być tylko cmentarzami. Stały się też sceną zbrodni.
0: Cmentarz przy ulicy Wąskiej był w czasie wojny miejscem egzekucji. Niemcy rozstrzeliwali tam m.in. osoby przywiezione z więzienia w Łomży, wśród nich harcerzy. Nawet gdy o żydowskiej przeszłości mówiło się niewiele, pamięć o ofiarach wojny w jakiejś formie trwała.
1: A jednocześnie zaczyna się bardzo smutny rozdział, czyli dewastacja.
0: Już w czasie okupacji rozpoczął się proces niszczenia cmentarzy, a po wojnie trwał dalej. Kradziono nagrobki, teren zaśmiecano, wykorzystywano jako pastwiska. Dom przedpogrzebowy przy ulicy Wąskiej przerobiono na lokal mieszkalny. Władze traktowały te miejsca głównie jako rezerwę terenu pod przyszłe inwestycje.
1: Jakie to były decyzje?
0: 31 maja 1963 roku zamknięto cmentarze żydowskie, prawosławny i ewangelicki, uznając je za zaniedbane i niepotrzebne przy istnieniu cmentarza komunalnego. Rok później minister gospodarki komunalnej zatwierdził tę decyzję, uznając te nekropolie za przeszkodę w rozbudowie miasta.
1: Jak te miejsca wyglądały kilkanaście lat później?
0: W 1981 roku cmentarz przy ulicy Rybaki opisano jako teren nieogrodzony, z minimalną liczbą widocznych mogił i zdewastowanymi nagrobkami. Przy ulicy Wąskiej przetrwało około 40% nagrobków, więc wciąż istniała szansa na ratunek.
1: I w końcu ktoś się tym zajął.
0: Pod koniec lat 80. władze miasta uporządkowały cmentarz przy ulicy Rybaki. Powstało tam lapidarium, zgromadzono kilkaset nagrobków z polnych kamieni granitowych. Ze względu na ławki, chodniki i zieleń, ten cmentarz pełni dziś funkcję parku miejskiego. Ludzie spacerują i odpoczywają w miejscu pochówku, często nie mając tej świadomości.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: A co z cmentarzem przy Wąskiej? Tam porządkowanie miało też wymiar międzynarodowy.
0: W 1992 roku przy okazji wizyty prezydenta Izraela Chaima Herzoga miasto uporządkowało cmentarz przy ulicy Wąskiej. Od 1999 roku opiekowała się nim Łomża Jewish Cemetery Foundation Marka Kamińskiego. Wykarczowano zarośla, ustawiono część macew, wykonano dokumentację. Dziś jest tam ponad 700 nagrobków w różnym stanie.
1: Ale ten cmentarz kryje też inne, mniej widoczne ślady wojny.
0: Fundacja Zapomniane ustaliła, że w południowo-wschodnim narożniku jest nieoznakowany grób zbiorowy z czasów wojny, a w części południowo-zachodniej stoi dawny dom przedpogrzebowy. Teren otacza przedwojenny ceglany mur. Miejscami wciąż widać układ alei i kwater.
1: Czyli mamy dwa miejsca, które są jednocześnie parkiem, archiwum, miejscem pamięci i zabytkiem. Jak to wygląda formalnie, jeśli chodzi o ochronę?
0: W wyniku restytucji oba łomżyńskie cmentarze są własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, figurują w rejestrze zabytków województwa podlaskiego, mają ochronę prawną i nie są już terenem pod inwestycje, lecz uznanym elementem dziedzictwa.
1: W tej historii jest dużo napięć między pamięcią a zapomnieniem, rozwojem miasta a szacunkiem dla zmarłych.
0: Stary Kirkut nad Narwią, dziś lapidarium i park oraz nowszy cmentarz przy Wąskiej z grobem rabina Tannenbauma, zbiorową mogiłą i setkami macew tworzą opowieść o żydowskiej Łomży. O obecności, zagładzie, zaniedbaniu i próbie naprawy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro wiemy już, jak te miejsca pamięci zmieniały się przez lata, w tym odcinku spróbujemy przejść je krok po kroku, jak podczas spaceru po Łomży. Zamiast rynku i kawiarenek opowiemy o żydowskich cmentarzach przy ulicy Rybaki i przy ulicy Wąskiej.
1: To dwa kluczowe miejsca. Stary Kirkut na wzgórzu między ulicą Rybaki a ulicą Woziwodzką oraz nowy Kirkut przy ulicy Wąskiej. Razem tworzą opowieść o społeczności żydowskiej w Łomży, jej rozwoju, codzienności i tragicznych przerwach w historii.
0: Zacznijmy od starszego miejsca. Kiedy powstał cmentarz przy ulicy Rybaki?
1: Około 1820 roku, jeszcze poza granicami miasta, obok osiedla Rybaki, częściowo zamieszkanego przez Żydów. Cmentarz ulokowano na wzgórzu, co do dziś czuć, gdy wchodzi się tam od strony ulicy Rybaki albo Woziwodzkiej.
0: Jak ten cmentarz wyglądał na początku?
1: Miał kształt nieregularnego kwadratu, a mogiłki żydowskie skupiały się na szczycie wzgórza. Znamy to z planu restauracyjno-sytuacyjnego.

0: Miasta obwodowego Łomży w województwie augustowskim z 1823.
1: Czyli taki rysunkowy obraz miasta sprzed dwóch stuleci.
0: Tak, widać na nim granice starego cmentarza, rozmieszczenie żydowskich majątków i ulicę Żydowską. To pokazuje, że społeczność żydowska była w Łomży dobrze widoczna, a cmentarz przy ulicy Rybaki był częścią większej miejskiej układanki.
1: Miasto rosło więc i cmentarz musiał się zmieniać.
0: Na planie miasta Łomży z 15 kwietnia 1873 roku, sporządzonym przez Antoniego Majewskiego, obszar cmentarza jest już znacznie większy, zbliżony do dzisiejszego. Widać tam także szkołę żydowską przy ulicy Szkolnej i ulicy Senatorskiej, co pokazuje rozwinięte życie społeczne i edukację.
1: W którym momencie stary Kirkut przestał przyjmować zmarłych?
0: W 1892 roku władze gubernialne zakazały dalszych pochówków z powodu przepełnienia. Od tej pory zmarłych kierowano na nowy cmentarz przy ulicy Wąskiej.
1: A jednak pojawia się data 1942 rok.
0: To dramatyczny wyjątek. Ostatni znany pochówek na Starym Kirkucie odbył się właśnie w 1942, w czasie wojny. Żydzi w Łomży nie mieli wtedy dostępu do nowego cmentarza, więc wrócili do starego, mimo że formalnie był zamknięty od kilkudziesięciu lat.
1: W tym momencie historia cmentarza splata się już z historią zagłady.
0: Tak, sama data 1942 rok mówi wiele. W sytuacji skrajnej społeczność próbowała zachować choć odrobinę godności i tradycji, nawet w tak dramatycznych warunkach.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Przenieśmy się do współczesności. Jak dziś wygląda stary cmentarz przy ulicy Rybaki?
0: Obecnie stary Kirkut ma powierzchnię około 1,5 hektara. Zachowało się tam około 150 macew zgromadzonych w trzech lapidariach. To efekt zagospodarowania terenu w latach 80. XX wieku w porozumieniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej z Warszawy.
1: Czyli cmentarz zyskał inny, bardziej parkowy charakter?
0: Tak, przez wzgórze poprowadzono aleję łączącą ulicę Woziwodzką z ulicą Rybaki. To wygodny skrót, ale jednocześnie spacer po miejscu pamięci. Wtórnie ustawiono zachowane nagrobki, więc nie zniknęły całkowicie, choć pierwotny układ grobów się nie zachował.
1: Czyli wiele osób idąc tamtędy z psem albo na skróty do centrum nie zdaje sobie sprawy, że przechodzi przez dawny Kirkut.
0: Dokładnie. To wciąż teren cmentarza, nawet jeśli ma parkowy charakter. Dlatego tak ważne są tablice informacyjne, edukacja i przypominanie, co tam było i co wciąż jest w warstwie pamięci.
1: Po zamknięciu starego cmentarza w 1892 roku zmarłych zaczęto chować na nowym Kirkucie przy ulicy Wąskiej. Przejdźmy do tego miejsca.
0: Nowy cmentarz żydowski w Łomży znajduje się przy ulicy Wąskiej pod numerem 69. Założono go w 1892 poza ówczesnymi granicami miasta, niedaleko drogi do Zambrowa. Ma kształt zbliżony do prostokąta, a przez środek biegnie aleja dzieląca teren na dwie części. Od strony ulicy Wąskiej stoi dom przedpogrzebowy, gdzie przygotowywano ciało zmarłego do pochówku.
1: Ten cmentarz funkcjonował stosunkowo krótko.
0: Działał od 1892 roku do 1941. Potem przyszła wojna i okupacja niemiecka, a teren cmentarza został zdewastowany. Mimo to dziś na powierzchni około 1,9 hektara zachowało się około 500 nagrobków.
1: Czy teren jest wyraźnie odgrodzony od otoczenia?
0: Tak, cmentarz otacza mur, powstający w różnych okresach historycznych. Widać to po zróżnicowanej strukturze i materiałach, co samo w sobie jest rodzajem kroniki kolejnych etapów troski i zaniedbań.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Na Nowym Kirkucie spoczywają konkretne, znane z nazwiska osoby. Jedną z nich jest Abraham Izaak Kamiński. Kim on był?
0: Abraham Izaak Kamiński był żydowskim aktorem. Jego grób na cmentarzu przy ulicy Wąskiej przypomina, że Łomża miała swoje związki z kulturą żydowską, także teatralną. To nie jest tylko historia kupców czy rzemieślników, ale też artystów.
1: W opisie pojawia się też bardzo ciekawy wątek współczesny – wizyta prezydenta Izraela.
0: W 1992 roku w Łomży gościł prezydent Izraela Chaim Herzog. Przyjechał między innymi po to, aby na terenie nowego cmentarza żydowskiego poszukać grobów swoich przodków. To pokazuje, że dla wielu osób z diaspory łomżyńskiej, rozsianej po świecie, ten cmentarz jest wciąż bardzo osobistym miejscem.
1: To musiał być mocny obraz. Głowa państwa, która chodzi między macewami i szuka rodzinnych śladów.
0: Takie sceny pokazują, że cmentarz to nie tylko zabytek. To żywa pamięć, która łączy współczesność z przeszłością. Na Nowym Kirkucie spoczywa też Julian Karbowski, lekarz i radny Łomży. Na jego macewie znajduje się napis w języku polskim, co jest dość wyjątkowe, bo większość nagrobków ma inskrypcje hebrajskie lub jidysz.
1: A jego brat, Bronisław Karbowski, to już historia wykraczająca poza sam cmentarz.
0: Bronisław Karbowski był lekarzem laryngologiem, doktorem medycyny, bajończykiem,

0: czyli żołnierzem słynnego batalionu Bajończyków oraz majorem rezerwy Służby Zdrowia Wojska Polskiego. Zginął w Charkowie jako ofiara zbrodni katyńskiej. 5 października 2007 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika przez ministra obrony narodowej. Jego los pokazuje, jak splatają się w Łomży różne wątki. Żydowski, polski, wojskowy, inteligencki.
1: Wróćmy na chwilę do samej architektury cmentarza przy ulicy Wąskiej. Wspomniałaś o domu przedpogrzebowym. On wciąż stoi.
0: Tak, na Nowym Kirkucie zachował się murowany dom przedpogrzebowy z początku XX wieku. Podobnie jak sam cmentarz, jest wpisany do rejestru zabytków. W jego wnętrzu zachowały się fragmenty fresku z cytatem z Talmudu. To bardzo cenny ślad dawnej sztuki sakralnej. Niestety obecnie budynek jest nieużytkowany.
1: Czyli mamy zabytek, który stoi, ale nie pełni żadnej funkcji.
0: To częsty problem takich obiektów. Z jednej strony są chronione prawem, z drugiej trudno znaleźć dla nich współczesne, godne przeznaczenie. W przypadku domu przedpogrzebowego dochodzi jeszcze wymiar religijny i symboliczny. To nie jest zwykły budynek, tylko część dawnego rytuału.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: W opisie nowego cmentarza pojawia się też ważny wątek. Prace porządkowe i konserwacyjne po 1999 roku. Kto się tym zajął?
0: Od 1999 roku prace porządkowe na cmentarzu prowadziła Łomża Jewish Cemetery Foundation. To amerykańska fundacja, która ma stałe przedstawicielstwo w Łomży. Powstała z inicjatywy lekarza Marka Kamińskiego, pochodzącego z Łomży, a mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli znów mamy ten motyw powrotu do korzeni. Ktoś wyjechał, zrobił karierę za oceanem, ale pamięć o rodzinnym mieście została.
0: Dokładnie. Fundacja przez lata z własnych środków systematycznie prowadziła działania zabezpieczające i konserwacyjne na cmentarzu. To oznaczało porządkowanie terenu, dbanie o nagrobki, zabezpieczanie ich przed dalszym niszczeniem. Dzięki temu Nowy Kirkut nie zamienił się w zupełnie zapomniany, zarośnięty teren.
1: A jak wygląda kwestia własności i zarządzania tym miejscem dzisiaj?
0: Obecnie Nowy Żydowski Cmentarz w Łomży jest własnością Gminy Żydowskiej w Warszawie. W jej imieniu zarządza nim Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, która ma swoją siedzibę w Warszawie. To organizacja, która opiekuje się wieloma podobnymi miejscami w kraju.
1: Czyli mamy ciekawy układ. Lokalne miasto, dawna społeczność, diaspora w Stanach Zjednoczonych i centralne instytucje żydowskie w Warszawie. Wszystko spotyka się na jednym cmentarzu przy ulicy Wąskiej.
0: Tak, to bardzo symboliczne. Stary Kirkut przy ulicy Rybaki i Nowy Kirkut przy ulicy Wąskiej tworzą razem opowieść o ponad 100 latach obecności Żydów w Łomży. Od pierwszych mogiłek żydowskich na wzgórzu, przez rozwój miasta, aż po wojenne zniszczenia i powojenne próby ratowania pamięci.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Kiedy patrzy się na te liczby, około 150 macew na starym cmentarzu, około 500 nagrobków na nowym, widać, jak wiele zniknęło.
0: To prawda, ale to, co zostało, ma ogromną wartość. Każda macewa to ślad konkretnego człowieka, konkretnej rodziny. Nawet jeśli nie znamy już ich historii, sam fakt istnienia tych nagrobków przypomina, że Łomża była miastem wielokulturowym, że obok kościołów stały synagogi, a obok polskich cmentarzy – żydowskie kirkuty.
1: I że dzisiejszy spacer ulicą Rybaki czy ulicą Wąską to nie tylko codzienna droga do pracy czy szkoły, to także przejście obok miejsc, które przechowują bardzo głęboką warstwę historii.
0: Tak, stary cmentarz przy ulicy Rybaki z parkiem i aleją na wzgórzu oraz nowy cmentarz przy ulicy Wąskiej z murem, domem przedpogrzebowym i setkami macew są jak dwa rozdziały tej samej księgi. Kto zechce, może je odczytać krok po kroku, w ciszy, bez pośpiechu. I wtedy Łomża odsłania zupełnie inne oblicze.
2: SK Łomża News.
0: Piątnica wielu osobom kojarzy się z mostem na Narwi i szybkim przejazdem w stronę Łomży. Ale gdy się tam zatrzyma, okazuje się, że to miejsce ma naprawdę długą i ciekawą historię. A przy okazji odsłania zupełnie inne oblicze tej gminy i jej roli na styku Mazowsza i Podlasia.
1: To nie jest tylko wieś przy drodze. To siedziba gminy w województwie podlaskim na dawnej ziemi wiskiej na Mazowszu. Od wieków na styku regionów i kultur. Pierwsza pewna wzmianka o Piątnicy pojawia się w 1379 roku w dokumencie wyznaczającym granicę między Mazowszem a Podlasiem wzdłuż Narwi.
0: Czyli niezwykła wieś, tylko miejsce z porządnym rodowodem. A co z życiem religijnym, bo w takich miejscowościach kościół zwykle odgrywał ogromną rolę.
1: W XIV wieku powstał pierwszy drewniany kościół, a w 1407 erygowano parafię pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Od ponad 600 lat to centrum życia religijnego okolicy, dziś w diecezji łomżyńskiej.
0: A jak wyglądała sprawa własności ziemi? Bo to często decydowało o losach mieszkańców.

0: mieszkańców.
1: Znacząca część wsi aż do powstania styczniowego w 1863 roku należała do parafii. Po klęsce powstania władze carskie odebrały te ziemie, podzieliły na działki i przekazały byłym żołnierzom rosyjskim, zastępując polskie elity przedstawicielami carskiej administracji i armii.
0: Przeskoczmy do dwudziestolecia międzywojennego. Jak wtedy wyglądała Piątnica?
1: W latach między 1921 a 1939 leżała w województwie białostockim w powiecie łomżyńskim. Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 1663 osoby, z czego 1132 były wyznania rzymskokatolickiego, a 520 wyznania mojżeszowego.
0: Czyni społeczność żydowska była tam naprawdę liczna. A jak wyglądała kwestia narodowości?
1: 1169 osób zadeklarowało polską przynależność narodową, 493 żydowską, a jedna rosyjską. Było tam 173 budynki mieszkalne, więc była to już dość rozbudowana wieś, silnie związana z Łomżą.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Wiadomo, że spokojny rytm życia w takich miejscowościach przerwała II wojna światowa. Jak ten czas wyglądał dla Piątnicy?
1: We wrześniu 1939 roku, po napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Piątnica znalazła się pod okupacją sowiecką do czerwca 1941 roku. Potem wkroczyli Niemcy i do końca wojny Piątnica była częścią okręgu Bezirk-Bialistok III Rzeszy.
0: Za tymi nazwami kryją się konkretne dramaty ludzi. A co się stało z Piątnicą po zakończeniu wojny? Jak ją włączono w powojenny podział administracyjny?
1: 18 sierpnia 1945 roku Piątnica wróciła do województwa białostockiego. Później należała do województwa łomżyńskiego, a dziś jest siedzibą gminy Piątnica w województwie podlaskim.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Wspomniałaś o wojnie, a Piątnica wielu osobom kojarzy się z fortyfikacjami. Co tam właściwie jest i dlaczego to takie ważne miejsce na mapie obronnej regionu?
1: W Piątnicy znajdują się trzy potężne forty, część twierdzy Łomża, połączone wałami, fosami i podziemnymi korytarzami. To najlepiej zachowany przyczółek mostowy na Narwi, który miał chronić przeprawę przez rzekę.
0: Brzmi jak gotowy plan na wycieczkę terenową. A co z tym tajemniczym tunelem pod Narwią, który podobno łączy forty z klasztorem Ojców Kapucynów?
1: Mówi się o niezbadanym tunelu pod Narwią, łączącym forty z klasztorem Kapucynów, ale to raczej lokalna legenda. Pewne jest natomiast, że istnieje rozbudowany system podziemnych korytarzy między fortami.
0: Skoro mówimy o trudnych czasach i o wojsku, to nie da się pominąć okresu powojennego i stali

0: rosyjski generał w dworze, wielowyznaniowa społeczność, okupacje, forty, legenda o tunelu i powojenna partyzantka.
1: Piątnica jest dobrym przykładem miejsca, w którym widać całą historię regionu. Od średniowiecznego Mazowsza, przez zabory, dwudziestolecie międzywojenne z silną społecznością żydowską i dramat II wojny światowej, aż po okres stalinowski. Do tego dochodzi zespół fortów twierdzy Łomża, który nadaje miejscowości charakter strategicznego punktu nad Narwią.
0: A na co dzień to po prostu wieś, w której toczy się zwyczajne życie. Ale każdy most, każda ulica i każdy wał ziemny ma swoją historię. Wystarczy zatrzymać się na chwilę i zadać kilka pytań, żeby z tej pozornie spokojnej miejscowości wyłoniła się opowieść o całej historii Mazowsza i Podlasia.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak Piątnica wpisała się w historię Mazowsza i Podlasia, to czas przyjrzeć się samej Piątnicy Poduchownej z bliska. Bo gdy zaczyna się wgryzać w historię tej miejscowości, wychodzi z tego całkiem solidny scenariusz na film wojenny i przyrodniczy w jednym.
0: Piątnica wygląda niepozornie, a kryje w sobie kilka bardzo mocnych tematów. Historię twierdzy Łomża i fortów, sakralną architekturę z długą tradycją, Łomżyński Park Krajobrazowy z dziką przyrodą, Dwór Lutosławskich w Drozdowie i oczywiście słynną mleczarnię, która rozsławiła nazwę gminy daleko poza region.
1: Piątnica Poduchowna, mała gmina tuż obok Łomży, co sprawia, że warto tam zjechać z głównej trasy, zamiast tylko przejechać przez most i pojechać dalej?
0: Przede wszystkim połączenie historii, natury i autentycznego lokalnego klimatu. Są XIX-wieczne forty twierdzy Łomża, kościół Przemienienia Pańskiego z początkami w pierwszej połowie XV wieku oraz Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. To wszystko tworzy opowieść o miejscu na styku granic, kultur i przyrody.
1: Brzmi jak plan na weekend. Rano forty, w południe kościół, po południu park, a wieczorem degustacja lokalnych produktów mlecznych.
0: I tak wiele osób to planuje. W okolicy są kameralne miejsca noclegowe i restauracje, więc można zostać na dłużej. A teraz przejdźmy do tego, co najbardziej działa na wyobraźnię, czyli do fortów w Piątnicy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Forty w Piątnicy. Co tam właściwie powstało i po co?
0: To część twierdzy Łomża. Pod koniec XIX wieku władze carskie chciały zabezpieczyć granice z Prusami Wschodnimi, przeprawę przez Narew i Łomżę jako stolice guberni i ważny węzeł komunikacyjny.
1: Czyli rosyjskie imperium buduje tu tarczę obronną przed atakiem z zachodu.
0: Tak, w latach 80. XIX wieku powstało 5 fortów twierdzy okrężnej, 2 przy Łomży i 3 wokół Piątnicy. Te piątnickie, dziś dostępne, rozbudowano. Wzmocniono wały, zbudowano fosy, schrony i podziemne korytarze, tworząc ciągły pas obrony z osłoniętą drogą dla wojsk i zaopatrzenia.
1: A jak je oznaczano? Bo pojawiają się różne nazwy.
0: Najpierw numerami. Fort pierwszy, drugi i trzeci. Później literami A, B i W. Całość trzech fortów połączonych wałami i fosami nazywano główną osłoną.
1: A potem nagle decyzja. Twierdza do kasacji.
0: W 1909 roku twierdzę skasowano, ale w 1939 Wojsko Polskie wróciło do tych umocnień. Na wałach zbudowano 12 schronów z bronią maszynową i forty w Piątnicy stały się głównym punktem oporu podczas bitwy pod Łomżą, jednej z ważniejszych bitew kampanii wrześniowej.
1: W tym samym czasie niedaleko rozgrywa się obrona Wizny, nazywana polskimi Termopilami.
0: Tak, we wsi Wizna kapitan Władysław Raginis z żołnierzami bronił odcinka frontu w nierównej walce z przeważającymi siłami niemieckimi. Ich heroizm porównuje się do Termopil i pokazuje, jak ten region został naznaczony walką i oporem.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Forty w Piątnicy to nie tylko historia wojenna, ale też cały zestaw lokalnych legend. I tu zaczyna się ta bardziej tajemnicza część opowieści.
0: Tak, bo kiedy schodzi się do podziemi, wyobraźnia pracuje mocniej. Do dziś nie wyjaśniono wszystkich zagadek związanych z siecią korytarzy. Podczas zwiedzania widać, że nie ma pełnej kontynuacji podziemnych ciągów komunikacyjnych między wszystkimi obiektami, choć logiczne wydaje się, że poterny powinny łączyć wszystkie stanowiska bojowe i koszary.
1: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy. On twierdził, że sam chodził tymi korytarzami?
0: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty opowiadał, że Fort II, jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia, przyczółkiem mostowym Łomża, był połączony korytarzami z fortami pierwszym i trzecim. Opisywał korytarz pod drogą z Łomży w kierunku stawisk, prowadzący do Fortu III, z wejściami do pomieszczeń schodzących jeszcze o 2 kondygnacje w dół. Sali odpraw, magazynów broni, sal dla żołnierzy i zapasowego stanowiska dowodzenia.
1: To brzmi jak podziemne miasto, a do tego dochodzi jeszcze legenda o tunelu pod Narwią.
0: Tak, część mieszkańców Łomży i Piątnicy powtarza historię, że forty łączy tunel biegnący pod Narwią z Łomżą. Według jednej wersji prowadził do klasztoru Ojców Kapucynów, według drugiej do kościoła Popijarskiego na skarpie przy ulicy Zjazd. Tam

0: gdzie dziś stoi hotel Polones.
1: Taki tunel pod rzeką brzmi jak bardzo ambitne przedsięwzięcie inżynierskie.
0: Z dzisiejszej perspektywy tak, ale ówczesna myśl inżynierska była bardzo zaawansowana, o czym świadczą poterny i ściany fortów, wciąż suche po ponad 100 latach. Do tego klasztor Ojców Kapucynów był pierwszą siedzibą gubernatora Łomżyńskiego. W takim kontekście to, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na możliwe.
1: A potem pojawia się jeszcze wątek z czasów II wojny światowej i słynnej Enigmy.
0: W połowie lat 90. pojawiła się informacja, że jedna z tajnych depesz o Enigmie mogła zostać nadana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy, z fortu II lub III. Teren sprzyjał propagacji fal, a aktywność niemieckiego kontrwywiadu była tu mniejsza. Sama możliwość, że stąd wysłano tak ważny sygnał, dodaje temu miejscu sensacyjnego wymiaru.
1: Czyli z jednej strony carskie forty, z drugiej polski opór w 1939 roku, a z trzeciej potencjalny epizod z historii światowego wywiadu. To jest naprawdę gęsta opowieść.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
1: Zostawmy na chwilę podziemia i przejdźmy do miejsca, które widać z daleka. Kościoła Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. To kolejny ważny punkt na mapie gminy.
0: Historia parafii sięga początku XV wieku, niedługo po założeniu wsi nad Narwią przez Junosza z Zaborowa. Od początku rozwój miejscowości był związany z rzeką i życiem religijnym.
1: Pierwszy kościół był drewniany?
0: Tak, drewniane świątynie z końca XIV i z połowy XVIII wieku nie przetrwały. Dopiero na początku XX wieku zaczęto budować murowany kościół, którego kształt powstawał od 1914 roku. Został zniszczony w czasie działań wojennych, a odbudowę zakończono w 1953 roku.
1: Czyli mamy tu historię kolejnych kościołów, które powstawały i znikały, aż wreszcie udało się stworzyć trwałą, murowaną świątynię.
0: I opowieść o determinacji mieszkańców. Parafia odradzała się mimo wojen, a w środku zachowały się cenne zabytki. Monstrancja i pacyfikał z 1720 roku. Starszy o około 50 lat relikwiarz. Kielich z 1850 roku. Zabytkowe krzyże procesyjne i chrzcielnica.
1: To punkt, w którym historia militarna regionu spotyka się z historią duchową. Z jednej strony forty i bitwy, z drugiej kościół, który trwa mimo zawieruchy.
0: Dokładnie. I to wszystko w charakterystycznym krajobrazie Doliny Narwi, z łagodnymi wzgórzami, polami, łąkami i lasami. To prowadzi nas do kolejnego bohatera tej opowieści, czyli Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Łomżyński Park Krajobrazowy. Doliny Narwi. Nazwa brzmi dostojnie, ale co to w praktyce oznacza dla kogoś, kto przyjeżdża do Piątnicy?
0: Oznacza dostęp do jednego z najpiękniejszych parków krajobrazowych w kraju. Piątnica dzieli ten park z sąsiednimi gminami. Na jego terenie są dwa rezerwaty przyrody – Kalinowo oraz Wielki Dział. Miejsca, gdzie przyroda ma pierwszeństwo, a człowiek jest tylko gościem.
1: Co tam można zobaczyć, jeśli ktoś interesuje się przyrodą, a nie tylko ładnym widokiem na zdjęcie?
0: Wyjątkową Dolinę Narwi z meandrami, starorzeczami i rozległymi łąkami. To wciąż dzika rzeka, a nie uregulowany kanał. Żyją tu łosie, jelenie, wilki, a wśród ptaków żurawie i bociany czarne, których obecność świadczy o wysokiej jakości środowiska.
1: Czyli to nie jest tylko spacer po lesie, ale realne spotkanie z dziką naturą.
0: Tak, dla wielu osób to doświadczenie zmienia perspektywę i buduje poczucie więzi z naturą. A jeśli ktoś chce tę wiedzę uporządkować, może odwiedzić Muzeum Przyrody w Drozdowie, leżące w granicach parku.
1: I tu wchodzimy w kolejny wątek, bo Muzeum Przyrody mieści się w Dworze Lutosławskich, jednym z najciekawszych zabytków w okolicy.
0: To XVIII-wieczna rezydencja w stylu neorenesansowym, wpisana na listę zabytków. Mieści Muzeum Przyrody, które łączy historię rodu lutosławskich z opowieścią o lokalnej faunie i florze.
1: Co można tam zobaczyć oprócz samej architektury dworu?
0: Stałe ekspozycje przyrodnicze o ekosystemach regionu oraz zespół 26 akwariów z rybami z różnych kontynentów, co pozwala porównać lokalne wody z egzotycznymi.
1: A wątek historyczny, bo nazwisko Lutosławski kojarzy się nie tylko z przyrodą.
0: Są pamiątki po najważniejszych przedstawicielach rodu i wystawa poświęcona Romanowi Dmowskiemu, który ostatnie miesiące życia spędził w Drozdowie. Dwór staje się miejscem spotkania historii narodowej, lokalnej tradycji i edukacji przyrodniczej.
2: Słuchasz magazynu reporterów radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Został nam jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element tożsamości Piątnicy, czyli mleczarnia. Bez niej ta opowieść byłaby niepełna.
0: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy to gospodarcza wizytówka gminy. Jej wyroby trafiają do prawie 30 krajów świata, a spółdzielnia wielokrotnie zdobywała nagrody za jakość. To przykład, jak lokalne przedsiębiorstwo może zbudować silną markę, opartą na tradycji i nowoczesnej technologii.
1: Czyli nawet jeśli ktoś nie dotarł jeszcze do Piątnicy, to jest spora szansa, że Piątnica dotarła już do

0: jego lodówki. Kiedy zbiera się wszystkie te wątki, forty, kościół, park krajobrazowy, dwór Lutosławskich i mleczarnie, wychodzi obraz gminy małej na mapie, ale bardzo gęstej odznaczeń.
1: Piątnica Poduchowna pokazuje, że niewielka miejscowość może mieć ciekawą historię i bogate otoczenie przyrodnicze. Można tam dotknąć śladów wielkiej polityki, zanurzyć się w ciszy Doliny Narwi i spojrzeć na region przez pryzmat codziennej pracy rolników oraz pracowników mleczarni.
0: A gdzieś pod tym wszystkim pozostają opowieści o podziemnych korytarzach, tunelu pod Narwią i radiostacji, która miała wysłać w świat tajemnice Enigmy.
1: Te legendy tworzą aurę tajemnicy wokół fortów, a same forty, kościół, park i dwór Lutosławskich pokazują, że Piątnica i okolice to miejsce, w którym historia i przyroda wciąż mają wiele do opowiedzenia.
2: SK Łomża News.
0: Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś sprawdzimy, stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
1: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i Starówki.
0: Kiedy powstała i po co?
1: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
0: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
1: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
0: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
1: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w Podgórzu. Nowy system przejął jej rolę, wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
0: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
1: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji. Więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
1: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odspojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
0: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
1: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
0: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
1: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
0: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
1: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić Starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
0: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
1: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
1: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy generała Władysława Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
0: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
1: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem jako bohaterka miejskiej scenografii.
0: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
1: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie.

0: a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego. Światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
1: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
0: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszczejąca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnie, nie stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
0: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
1: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
0: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
0: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
1: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
0: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
1: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
0: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
1: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
0: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
1: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
0: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
1: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
0: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
1: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
0: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
1: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
0: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
1: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
0: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
1: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
0: Katedrę świętego Michała Archanioła, skarpę nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
2: Słuchasz magazynu reporterów radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
0: Może być początkiem wyprawy w łomżyński park krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
1: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
0: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
1: A na miejscu?
0: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
1: Zostańmy jeszcze

0: Na chwilę przy samej wieży, kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
1: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
0: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
1: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
0: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
1: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
1: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
0: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
1: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
0: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
1: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
0: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
1: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
0: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
1: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
0: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
1: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
0: Bez wsparcia z budżetu centralnego taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
1: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
0: Hotel w wieży ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
1: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
0: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
1: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału, co wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
0: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
1: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
0: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
1: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
0: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia.

0: Z realnym planem i finansowaniem.
1: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
0: Historia łomżyńskiej wieży ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
1: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
0: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
2: Radio SK.
3: Hity na czasie. Numer 1 w Łomży.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wie

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: informácia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.